0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Rozpiętość dat, które mają opisywać życie dzisiejszego patrona, jest doprawdy imponująca. Roczniki świętokrzyskie wspominają na przykład o pewnym arcybiskupie Bogumile z Gniezna już w roku 1075, a znowu kalendarz krakowski odnotowuje, że ktoś taki pożegnał ziemię dla nieba 130 lat później, w roku 1204. Nic więc dziwnego, że jest kwestią wielce dyskusyjną, ile w istocie lat pełnił swoją posługę na gnieźnieńskiej stolicy dzisiejszy patron i co tam robił. Wszystko się tutaj bowiem zaciera i miesza z perspektywy wieków. Jednak jedno jest pewne i temu właśnie Bogumił zawdzięcza swoją beatyfikację. Otóż bezsprzecznym pozostaje nieprzerwany, trwający stulecia kult jego osoby na obszarze całej Wielkopolski. Jeszcze jako metropolita stał się tam fundatorem i budowniczym kościoła w Dobrowie, a gdy w pewnym momencie zrezygnował z biskupstwa, to osiedlił się właśnie w pobliżu wspomnianego Dobrowa na małej wyspie w widłach rzeki Warty i Neru. Tu błogosławiony Bogumił z Gniezna prowadził życie eremity. Tu dokonał żywota i tutaj także, to jest w Dobrowskim kościele, został pochowany. I to właśnie owo zejście z wyżyn hierarchii na niziny życia pustelnika, który co niedzielę odprawiał mszę w pobliskiej wiejskiej świątyni, to ludzie zapamiętali przez wieki i temu Bogumił z Gniezna zawdzięcza ostatecznie swoje wyniesienie do chwały ołtarzy.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.

0: Jest to środa, 10 czerwca, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy społecznicy zapraszają na rajd po peryferiach. Prezydent Poznania ma już tylko dwóch zastępców. Tworzenie stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości świadczy o podziałach wewnątrz partii, uważa politolożka. Poznańskie peryferie między wsią a miastem. Taką nazwę nosi historyczno-przyrodniczy rajd rowerowy, który odbędzie się 14 czerwca w ramach Archifestu. Co to takiego, mówi Magdalena Garczarczyk, współorganizatorka rajdu.
3: Razem z Bałem Skrzypalikiem z Cyfrowego Lapidarium Poznania tego dnia świętujemy Archifest. Archifest to jest ogólnopolska akcja Dni Archiwów Społecznych. Czyli takich archiwów oddolnie robionych, zbierających informacje o miejscu, o historii, o ludziach.
2: Rajd ma być próbą odczytania historii odwiedzanych miejsc, zanim stanie się ona niewidoczna. Chcemy zwrócić uwagę na procesy, które dzieją się na naszych oczach. Zacieranie dawnych struktur, fragmentację przestrzeni oraz stopniowe znikanie elementów, które jeszcze niedawno stanowiły integralną część tego miejsca, mówi Magdalena Garczarczyk.
3: Będziemy z Państwem przemierzać dawnymi alejami, drogami wzdłuż dawnych folwarków i szukać tych pozostałości krajobrazu wiejskiego pomiędzy Strzeszynem, Złotnikami, Psarskim a Kiekszem i opowiadać historię tego miejsca przez perspektywę drzew, przez perspektywę folwarków, ale także i ludzi, którzy tam żyli. I kończymy w Kiekszu, czyli w zachodnim klinie zieleni.
2: Uczestnicy rajdu spotkają się 14 czerwca w samo południe na stacji kolejowej Poznań-Strzeszyn.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Młodzież z Wielkopolski już teraz może zaplanować swoje wakacje z WOT. 26 czerwca rusza pierwsza tura 16-dniowego szkolenia organizowanego przez Wielkopolską, 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Jak tłumaczyła w rozmowie porannej Radia Emaus kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z WOT, jest to pierwszy krok do zdobycia umiejętności wojskowych, które później mogą nam się przydać także na co dzień.
4: Pierwsza pomoc medyczna, czy też umiejętności topograficzne, chociażby wyjeżdżając w góry, prawda, albo gdzieś na jakiś biwak, gdzieś, gdzie będziemy chcieli poruszać się w terenie. To, co łączy służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej z tą codziennością, no to jest właśnie fakt, że można łączyć obie funkcje.
2: Drugi termin wakacji z WOT zaplanowano na sierpień.
1: Informacje z Poznania.
2: Prezydent Poznania ma już tylko dwóch zastępców. Trzeci z nich, Jędrzej Solarski, odpowiedzialny m.in. za kulturę, sport i zdrowie, poinformował wczoraj, że z powodów osobistych i zdrowotnych odchodzi ze stanowiska. Obecnie przebywa na urlopie. Jacek Jaśkowiak ma więc obecnie dwóch zastępców, Marcina Gołka i Natalię Weremczuk. Jak podało Radio Poznań, kolejnym miałby zostać Bartosz Derech, obecny wójt Rokietnicy, który niegdyś pracował w Urzędzie Miasta Poznania. Jednak tej kandydatury nie popierają poznańscy radni z Koalicji Obywatelskiej. O trudnej sytuacji personalnej w zarządzie Poznania Jacek Jaśkowiak rozmawiał wczoraj w Warszawie z wielkopolskimi liderami partii.
1: Informacje z kraju.
2: Tworzenie stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości świadczy o podziałach wewnątrz partii, powiedziała dr Emilia Zakrzewska, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Sasin przekazał w mediach społecznościowych, że politycy Prawa i Sprawiedliwości założyli nowe stowarzyszenie. Po pierwsze Polska. Wcześniej swoje stowarzyszenie Rozwój Plus założył były premier Mateusz Morawiecki. Na antenie Polskiego Radia 24 Emilia Zakrzewska podkreśliła, że pokazuje to wewnętrzną niespójność PiS.
5: Kolejne stowarzyszenie i ta próba sił wewnątrz PiS-u na pewno nie buduje ich spójnego wizerunku na zewnątrz i może wśród elektoratu PiS-u wywołać pewną konsternację właściwie, kto jest liderem w PiS-ie i w jakim kierunku strategicznym zmierza ta partia. Więc ta kakofonia, chaos, podziały na pewno nie służą i nie wzmacniają PiS-u i też nie są dobrą monetą i dobrym kierunkowskazem, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne w 2027 roku.
2: Jacek Sasin został prezesem nowego stowarzyszenia. Funkcje wiceprezesów objęli Elżbieta Witek, Tobiasz Bocheński oraz Patryk Jaki. Jacek Sasin zadeklarował pełną lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości oraz lidera prezesa Jarosława Kaczyńskiego i poinformował, że liczba złożonych deklaracji członkowskich przekroczyła już setkę.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: chłodny poranek w Poznaniu, zaledwie 12 stopni na termometrze, dziś maksymalnie będzie 19, przed nami parę niezbyt pogodnych dni, zachmurzenie będzie duże, z nieba będzie padał deszcz, ale nie dziś, ogólnie aura będzie niezbyt przyjazna, ciśnienie dziś będzie stabilne na poziomie 1018 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia nie unieważnia prawa i proroków. Ona je dopełnia. Greckie słowo plerosai to więcej niż wypełnić. Zawiera się w tym również uzupełnienie, udoskonalenie. Jezus dopełnia Stary Testament. Wypełnia go sobą, czyli miłością. Nie powinniśmy zatem uchylać się od przykazań, nawet jeśli ich przestrzeganie bywa trudne, nawet jeśli nie zawsze się udaje. Kto wypełnia najmniejsze przykazanie, ten będzie wielki. Które przykazanie przychodzi mi z łatwością, a które z trudem? Nad wypełnieniem którego dziś popracuję?

big city. She's been 20 years

I jeszcze raz refrenik. Candy, candy, candy, I can't let you go. To Iggy Pop i Kate Pearson. 601-077-033. Jak zwykle namawiam was do interaktywnego słuchania Radia Emaus. Napiszcie, co u was z samego rana. Pan Paweł z Wielichowa już napisał. Napisał, że nie umie, nie lubi tańczyć w zasadzie, jeśli to ma być taniec całonocny. No cóż, panie Pawle, tak się czasami zdarza, że w nocy też nam przyjdzie tańczyć. Najlepiej jest tanecznym krokiem przejść przez całe życie. W kalendarzu 10 czerwca, środa, imieniny Małgorzaty i Bogumiła. Przysłowie ludowe, pogodowe zresztą, mówi, że ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Otóż nie, lato rozpocznie się za 11 dni, 4 godziny, 12 minut i 55 sekund dopiero. Tymczasem 16 po 6. I'm the invisible man.

Spacer dziką plażą to odnośnie tego nadchodzącego lata. 601 077 033. Czy macie już plany wakacyjne? Napiszcie. O 6.45 będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.10 kalendarium, w którym wspomnimy między innymi Annę Jantar, która dzisiaj zaśpiewa też. O 7.45 przegląd prasy, o 8.30 nasz poranny gość Monika Gałęska. Dzisiaj o terapii tańcem będzie mowa i o 9.15 poranny konkurs. Prawie 23 minuty po 6.00 słuchacie porannego programu Radia Emaus w środę 10 czerwca. Prosto z Kanady teraz piosenka, z Kanady pachnącej żywicą, jak to kiedyś napisał Arkady Fiedler. Bryan Adams.

0: dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko w
1: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Just the way I like it to grupa Casey and the Sunshine Band. To już znany klasyk muzyki disco lat 70. Ten utwór oczywiście. Słuchacie Radia Emaus, za 24 minuty minie 7. Już niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. Teraz natomiast informacja dobra, myślę, dla fanów grupy Duran Duran. Otóż panowie ruszają w trasę koncertową.

0: Notorious to grupa Duran Duran. Ten utwór zabrzmiał nam w wersji jak najbardziej studyjnej, natomiast następna piosenka będzie w wersji klaskanej, czyli w wersji oklaskowej, w wersji koncertowej. Specjalna wersja z zapowiedzią samego artysty. Proszę tylko posłuchać. Za 27, tuż po tej piosence, będziemy sprawdzać jakość powietrza.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: smogu.
1: Tyle George'u Michaela, teraz sprawdźmy jakość powietrza. Według specjalistów jest ona dzisiaj umiarkowana, czyli akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą jednak odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki PM2,5 są na poziomie umiarkowanym. Dwutlenek azotu, drobne cząstki PM10 i ozon przygruntowy są na poziomie znakomitym.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Środa, 10 czerwca, minęła 7.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznaniacy uczcili pamięć ofiar reżimu komunistycznego. Poznańscy seniorzy dowiedzą się, jak dbać o swoją aktywność i bezpieczeństwo. Decyzja w sprawie orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy nadal nie zapadła. Poznaniacy pamiętają o ofiarach reżimu komunistycznego. Wczoraj przed tablicą pamiątkową przy ulicy 27 grudnia zebrali się przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci oraz młodzież szkolna, by złożyć kwiaty i przypomnieć losy osób represjonowanych przez władze PRL. Sekretarz miasta Poznania Stanisław Tam podkreślał, że dzięki poświęceniu naszych przodków żyjemy dziś w wolnym i demokratycznym państwie, jednak wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze.
3: Patrząc na karty historii oraz na współczesny świat, wiemy, jak wielką ma wartość i jak łatwo ją utracić. Naszym obowiązkiem współczesnych poznaniaków i poznanianek jest pielęgnowanie pamięci i przekazywanie jej młodszym pokoleniom.
2: Symbolem oporu przeciwko komunistycznemu reżimowi w Polsce jest poznański Czerwiec 56. Podczas tych wydarzeń życie straciło co najmniej 58 osób.
0: Informacje z Poznania.
2: Poznańscy seniorzy dowiedzą się, jak na co dzień dbać o swoją aktywność i bezpieczeństwo. Temu poświęcona będzie jutrzejsza konferencja w Urzędzie Miasta Poznania. Uczestnicy najpierw spotkają się z dietetykiem, fizjoterapeutą oraz prezesem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który wyjaśni, jak bezpiecznie łączyć leki. Podczas drugiej części spotkania seniorzy dowiedzą się natomiast, jak reagować na najnowsze metody oszustw, zapowiada Anna Nowaczyk ze Straży Miejskiej.
4: Nie ukrywajmy, że oszuści bardzo dobrze radzą sobie z tym, jak oszukać osoby starsze. Te metody ciągle są udoskonalane przez nich. Sami też czasami możemy się dwa razy zastanowić, jeżeli ktoś do nas dzwoni, czy faktycznie to jest prawda, czy ktoś próbuje nas oszukać. Osoby starsze mogą nie mieć takiej świadomości.
2: Konferencja rozpocznie się o godzinie 9 w sali białej Urzędu Miasta. Udział jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy przez Centrum Inicjatyw Senioralnych. Patronat nad wydarzeniem objęło Radio Emaus.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Rozpoczęły się zapisy na 92. Poznańską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym roku odbywa się ona pod hasłem Wypłyń na Głębie. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Archidiecezji Poznańskiej, a sama pielgrzymka wyruszy 3 lipca z Czarnkowa, 5 z Bukło, Palenicy i Grodziska Wielkopolskiego, 6 z Poznania i 7 lipca z Leszna.
0: Informacje z kraju.
2: Sprawa orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy jest obecnie rozgrywana politycznie, mówi w rozmowie z Polskim Radiem dr Karol Schulz, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. W jego ocenie na nagłaśnianiu tej sprawy zależy polskiej prawicy.
5: Ta antyukraińska nagonka się już na tyle wzmogła w mediach, że znajdzie poklask w większości polskiego społeczeństwa z konkretnych, bardzo głęboko ukrytych, strukturalnych powodów. Natomiast ta sprawa jest zupełnie rozgrywana politycznie i rozmuchiwanie tego dla celów politycznych w kraju plus minus demokratycznym i stabilnym, bezpiecznym dzięki Ukrainie, jakim jest Polska, to jest już zasługa prezydenta Nawrockiego i całej prawicy w Polsce.
2: Doktor Schulz uważa, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia UPA była błędem. Jednak zwraca uwagę, że mogło chodzić o motywowanie części ukraińskiego społeczeństwa do dalszej walki.
5: Rozgrywanie nacjonalizmu po jednej i po drugiej stronie jest absolutnym błędem i nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Rozumiem te procesy i jeszcze bardziej rozumiem procesy, które są wykorzystywane w Ukrainie. Ukraina broni Europę tak, jak my broniliśmy w 1920 rokiem przed nawałą rosyjską. I jeżeli oni wykorzystują nacjonalizm także o ostrzu skierowanym w Polskę jako czynnik motywujący do dalszej walki, ja mam dlatego akceptację. Nie będę tego popierał, ale akceptuję i niech robią wszystko, żeby dalej bronić siebie i nas przed Rosją.
2: W reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem UPA Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Kapituła orderu już przedstawiła swoją opinię. Oficjalne stanowisko ma zostać ogłoszone bezpośrednio przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: W Poznaniu i Wielkopolsce mamy dziś dużą wilgotność, stąd też odczuwalność temperatury może być niska, na pewno niższa niż wskazania na termometrze. Słupek rtęci w tej chwili zatrzymał się na poziomie 13. Maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 19 stopni Celsjusza, na barometrze teraz 1017 hektopaskali. Temperatura zatem jeszcze urośnie, ale ciśnienie pozostanie dzisiaj raczej stabilne.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Te środa, 161 dzień roku, 10 czerwca. Imieniny Małgorzaty i Bogumiła, przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. Za chwilę kalendarium, teraz grupa R.E.M.

Dziś mamy 10 dzień czerwca, 189 lat temu w Pawlikowicach w wyniku secesji ze Stowarzyszenia Ludu Polskiego działacze krakowskiego zboru głównego powstała Konfederacja Powszechna Narodu Polskiego. 170 lat temu lokalna gazeta została powiadomiona o odkryciu w wielkopolskim Mikorzynie pierwszego z tak zwanych dwóch kamieni mikorzyńskich z domniemanymi wyobrażeniami słowiańskich bóstw i napisami runicznymi. W latach 70. XIX wieku uznano odkrycie za oszustwo naukowe. 84 lata temu, 10 czerwca roku 1942, Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Olkuszu. W ciągu 5 dni w dwóch transportach wywieziono do obozu Auschwitz-Birkenau około 3000 Żydów. Tego samego dnia około 50 więźniów podjęło próbę ucieczki z obozu Auschwitz-Birkenau, która powiodła się 9 z nich, m.in. aktorowi Augustowi Kowalczykowi. Fakt z Poznania: w 1952 roku w wyniku katastrofy bombowca PE-2FT w Poznaniu zginęło 3 członków załogi i 6 cywilów, przechodniów oraz robotników pracujących w miejscu upadku samolotu. Było to w okolicach Mostu Królowej Jadwigi. Kilkanaście osób zostało rannych. 41 lat temu miał premierę film w reżyserii Radosława Piwowarskiego Yesterday. 16 lat temu fałszywe ostrzeżenie o ataku terrorystycznym przy użyciu sarinu sparaliżowało na 3 godziny centrum Warszawy. Parę faktów z zagranicy. W 1358 roku w decydującej bitwie pod Mo zostało krwawo stłumione powstanie francuskich chłopów. Mo to miejscowość pod Paryżem. Warto je odwiedzić w wolnym, dogodnym czasie, by zobaczyć, zwiedzić Muzeum I Wojny Światowej. Doskonała ekspozycja. W roku 1540 Thomas Cromwell, doradca i minister króla Henryka VIII Tudora, został aresztowany i osadzony w Tower of London. 334 lata temu w Salem w Massachusetts powieszono pierwszą spośród 18 skazanych na śmierć czarownic. W 1809 roku papież Pius VII ekskomunikował cesarza Napoleona Bonaparte. W 1907 rozpoczął się rajd samochodowy Pekin-Paryż, którego zwycięzcą został włoski książę Scipio Borghese w samochodzie marki Itala. W roku 1947 szwedzkie przedsiębiorstwo motoryzacyjne Saab zaprezentowało swój pierwszy koncepcyjny model samochodu osobowego Ursaab. 45 lat temu, 10 czerwca w roku 1981, w wiosce Fermicino koło Frascati w środkowych Włoszech 6-letni Alfredo Rampi wpadł do studni artezyjskiej o szerokości 30 cm i głębokości 80 m i zaklinował się w jej połowie. Po wielu nieudanych próbach wydobycia go na powierzchnię chłopiec zmarł 3 dni później. W Londynie w roku 2000 otwarto Millennium Bridge, wiszący most dla pieszych w Londynie nad Tamizą. Most łączy dzielnicę Bankside z londyńskim City. 10 lat temu we Francji rozpoczęły się 15 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Portugalii. I jeszcze jeden fakt, tym razem fakt muzyczny. Dziś swoje 76. urodziny obchodziłaby Anna Jantar.

Zawsze gdzieś czeka ktoś. Wtedy też czekaliśmy, aż ten samolot wyląduje. Niestety, Anna Jantar świętowałaby dziś swoje 76. urodziny. Kalendarium muzyczne Radia Emaus, czyli muzyczna podróż w czasie. Dzisiaj o 10:45, jak zwykle, parę faktów z historii rock'n'rolla i nie tylko, przedstawi Kuba Antkowiak. Jest 18 po 7, zaśpiewa Brian Ferry.

0: Forma. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Chojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie. Z nauczania papieża Franciszka.
9: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
10: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
8: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus w środę 10 czerwca. Spojrzałem przez okno właśnie przed chwilą i co widzę? Widzę małe przebłyski słońca. Widzę coś, co mnie cieszy, bo słońce to przecież witamina D. Słońce daje radość i ukojenie. A wstało dziś nad Wielkopolską o 4:30. Zajdzie o 21:12. Dzień w sumie potrwa 16 godzin i 42 minuty. W naszym programie za 7 minut przegląd

0: Poranna prasówka,
1: którą zaczynamy od Gazety Wyborczej, która donosi, zaczęły się prace w Hucie Pieniackiej, czyli ekshumacje polskich ofiar UPA. Instytut Pamięci Narodowej szuka szczątków ofiar jednego z najtragiczniejszych epizodów rzezi wołyńskiej. W Gazecie Wyborczej również o wrażliwej i kuloodpornej. Susan Vega śpiewa dla nas już od 4 lat. Wydała 10 płyt studyjnych, które znalazły miliony nabywców, lecz w jej przypadku nie ilość jest ważna, tylko jakość. Na stronie 17 o Susan Vega można przeczytać, na stronie 18 i 19 reportaż "Ja tylko rozwożę baklawę". Jest środek nocy, policyjni wywiadowcy ze Szczecina dostają informację. W okolicy może być mężczyzna, który kilka godzin wcześniej dokonał 2 napaści seksualnych. Podjeżdżają nieoznakowanym radiowozem. Zatrzymanie 48-letniego Husajna A. kończy serię zdarzeń w Poznaniu i w Szczecinie. Mężczyzna atakował w autobusach i tramwajach, na przystankach, w parku w Poznaniu, na Cytadeli, w toalecie jednego z budynków mieszkalnych. Ofiary to młode kobiety i 10-letni chłopiec. Telewyborcza w najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego o pociągu w barwach Lecha, który już wyjechał na tory, codziennie przemierzy do 700 kilometrów. W Głosie Wielkopolskim również zapowiedź turnieju Enea Poznań Open, który będzie się odbywał w poznańskim parku tenisowym na Golęcinie. Jest naj pod wieloma względami, oby tylko pogoda dopisała. Więcej na stronie 16. Koniec baneru świętującego Mistrzostwo Polski. Chodzi o mistrza Polski, czyli Lecha Poznań w piłce nożnej. Baner został zdjęty po 7 dniach, ale nim zniknął, zdążył wywołać dyskusję nad uchwałą krajobrazu. Awantura w MOPR-ze, chodzi o pieczę zastępczą, spór o los 2 chłopców. Przez 2 lata byłam ich mamą, przez 2 lata była dla nich najbliższą osobą. Po kryzysie zdrowotnym chłopcy trafili do innej rodziny. Alicja mówi, że dziś nie pozwalają jej nawet tych chłopców zobaczyć. O tej dość

Nietopowej sprawie czytamy na stronie 4. W najnowszym numerze Newsweeka można przeczytać o tym, jak Kaczyński rządzi PiS, kto się liczy, kto podpadł, czyli kulisy tajnych narad na Nowogrodzkiej. W najnowszym numerze Newsweeka również czytamy o tym, dlaczego Ukraińcy traktują Banderę i UPA jak bohaterów, a także o pani od czołgów, czyli kim jest nowa żelazna dama Tuska. I jeszcze Rzeczpospolita. Prezes UOKiK-u powinien ważyć słowa. Rzeczpospolita rozmawia z Maciejem Berkiem, ministrem do spraw wdrażania polityki rządu o kredycie konsumenckim. W najnowszym numerze Rzeczpospolitej również o tym, że złożymy ofertę Amerykanom, mówi szef prezydenckiego BBN, czyli Bartosz Grodecki. Zapraszamy do lektury.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 10 czerwca, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Biało-niebieski pociąg kolei wielkopolskich. Poznański Dom Krzysztof prowadzi w głosowaniu na drzewo roku 2026. Środa to piąty dzień podróży apostolskiej papieża do Hiszpanii. Nie biało-czerwone, a biało-niebieskie barwy będzie można zobaczyć na jednym z pociągów kursujących po Wielkopolsce. Specjalny skład w barwach Lecha Poznań będzie przewoził pasażerów po regionie. To wspólna inicjatywa spółki Koleje Wielkopolskie, Urzędu Marszałkowskiego oraz klubu z Bułgarskiej, który niedawno po raz 10 zdobył Mistrzostwo Polski. O tym, jak wygląda wyjątkowy pojazd, mówi prezes Lecha Poznań Karol Klimczak.
3: Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii i to chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce.
2: Pociąg będzie przewoził pasażerów przez najbliższy rok. Zdobycie mistrzostwa przez Lecha Poznań upamiętnił także Uniwersytet Ekonomiczny, wywieszając okolicznościowy baner na ścianie Collegium Altum.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznański Dom Krzysztof prowadzi w pierwszym rankingu głosowania na drzewo roku 2026. Zgodnie z wynikami, jakie 6 czerwca opublikował Klub Gaja. Jednak głosowanie trwa jeszcze do końca czerwca i wszystko się może zmienić. Rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej Agnieszka Nowak Dębińska zachęca do oddawania głosu na Poznański Dąb i odwiedzenia samego drzewa, jeśli ktoś go jeszcze nie widział.
4: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat. Ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
2: Głosowanie odbywa się na stronie Drzewo Roku i trwa do końca czerwca. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Polskę w europejskim konkursie na Drzewo Roku 2027. Kolejne cząstkowe wyniki Klub Gaja opublikuje 13 czerwca.
1: Informacje z Watykanu.
2: Środa 10 czerwca to piąty dzień podróży apostolskiej papieża do Hiszpanii, a zarazem drugi w Barcelonie. Jak podaje Watykan News, o 10.50 Leon XIV złoży wizytę w zakładzie karnym Brian's 1, a w południe odbędzie się modlitwa różańcowa w opactwie Matki Bożej z Monsera, po której papież zje obiad ze wspólnotą benedyktyńską w Monsera. O 16.30 będzie miało miejsce spotkanie z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi w kościele świętego Augustyna. Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie wieczorna msza święta o 19.30 w Bazylice Sagrada Familia, połączona z inauguracją wieży Jezusa Chrystusa. Wizytę Ojca Świętego w Sagrada Familia zaplanowano dokładnie w setną rocznicę śmierci architekta monumentalnej świątyni, czcigodnego sługi Bożego Antoniego Gaudiego, przy którego grobie papież się pomodli.
1: Informacje z kraju.
2: Odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy może być odczytane jako eskalacja konfliktu, uważa poseł lewicy Andrzej Szejna. Decyzję w tej sprawie ma podjąć dziś prezydent Karol Nawrocki. Na antenie Polskiego Radia 24 Andrzej Szejna tłumaczył, że prezydent powinien patrzeć na obecny spór w szerszej perspektywie.
5: W obecnej sytuacji eskalacja tego konfliktu, między innymi poprzez odebranie orderu Orła Białego, gdzie pan prezydent niekoniecznie działa w mojej ocenie w interesie Rzeczypospolitej Polskiej, ale raczej nastrojów części wyborców, szczególnie Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, nie leży w naszym interesie.
2: Karol Nawrocki zawnioskował o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego w reakcji na nazwanie ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła, która przedstawiła prezydentowi swoją opinię.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Niewielkie przejaśnienia na poznańskim niebie nie wróżą niestety pogodnego dnia. Dziś zachmurzenie będzie duże z możliwymi przejaśnieniami. Wiatr powieje słaby, zbyt słaby, by rozgonić chmury. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś to zaledwie 19 stopni.

A przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 10. Ciąg dalszy programu Radia Emaus trwa. Jest 5,5 minuty po 8. To grupa Vox. No dobry początek tej godziny.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
2: Wiele jest rzeczy w Kościele, które budzą zdziwienie. Jeśli Kościół ma mieć naukę większą niż to, do czego jestem w stanie sam dojść, to muszą tam być rzeczy, których nie rozumiem. Łatwiej wtedy powiedzieć, to bez sensu, niż przyznać, ja tego nie rozumiem. To wymaga postawy ucznia. Wcale nie byłoby dobrze, gdybyśmy wszystko rozumieli. Żylibyśmy wtedy w świecie, w którym nie ma nic większego niż my. I tak, są rzeczy w Kościele, które warto byłoby zmienić. Ale pierwszą z nich jestem ja. Pomyśl, czy mam zaufanie do nauki Kościoła?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na

Don't you worry by the thing, to Tori Kelly z musicalu animowanego Sing, który warto obejrzeć. Chociażby, żeby zobaczyć, jak słonica, której głosu udziela właśnie Tori Kelly, śpiewa tę piosenkę. Piosenka jest z repertuaru Stevie Wondera, gdyby ktoś nie rozpoznał. Prawie 18 minut po 8 w naszym porannym programie jeszcze konkurs Kto to mówi, to za mniej więcej godzinę zaczniemy o 9.15. Dzisiaj będzie mówił, proszę, nie mogę powiedzieć, kto będzie mówił, to będzie wasze zadanie, natomiast o 8.30 będzie mówił na pewno nasz gość, dzisiaj Monika Gałęska, rzecz będzie o terapii tańcem.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipotle's? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
7: To poranny program Radia Emaus, jest w 8:30.
0: Poranny gość.
8: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Monika Gałęska i będziemy mówić o medytacji psalmem. Ja może przypomnę, już raz rozmawiałyśmy na ten temat. Chodzi o medytację psalmem numer 100, które będzie miało miejsce, to jest niezwykły spektakl, niezwykłe widowisko i będzie ono miało miejsce 14 czerwca w Bazylice Świętego Józefa w Poznaniu. Mówiłyśmy o tym jakby na samym początku, ale teraz już możemy powiedzieć, jak wygląda to wszystko od środka, bo próby trwają, pierwsze próby taneczne również. No i właśnie pani Moniko, jest pani nie tylko terapeutką tańca, ale też reżyserką tego spektaklu. Co się tam dzieje?
9: Oj, jesteśmy w procesie bardzo intensywnej pracy zarówno z zespołem Anonymous pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka. Jest to zespół muzyki dawnej, uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczennicami, które wczoraj miały możliwość po raz pierwszy wypróbowania, że tak powiem, wejścia w ten obszar, w obszar bazyliki i no, zajrzenia tak naprawdę do każdego zakamarka jej, żeby móc się w jakiś sposób też odnaleźć. Także ten proces to już jest długi czas przygotowań, przemyśleń, pisania scenariusza, no i teraz takich realizacji praktycznych, które mają w zasadzie nieustannie miejsce.
8: No właśnie, ale wszystko się zaczęło od tej sfery duchowej, bo medytacja psalmem to nie jest takie oczywiste zestawienie.
9: Tak, tak, to prawda, że medytacja tak naprawdę to jest zaproszenie, żeby wejść w głąb siebie, poznając słowo, za którym idzie komentarz, ponieważ tutaj psalm setny jest psalmem, który jest tak naprawdę radosnym hymnem dziękczynnym, który nawołuje do tego, że wszystko, co czynimy, możemy i jesteśmy zaproszeni do tego, żeby czynić z radością, żeby angażować w to serce, żeby te struny ciała, serca i duszy wybrzmiewały jak najpiękniej. I to podparcie komentarzem świętego Jana Pawła II, który obudowuje, że tak powiem, w swoim pięknie i bogactwie, pokazuje i przedstawia, tłumaczy, jaka jest istota też tego psalmu, spotkania tak naprawdę ze sztuką, która ma wymiar sakrum, jest takim zaproszeniem właśnie, takim zaproszeniem do tego, żeby się zatrzymać, żeby podjąć refleksję, że nie wszystko jest na pokaz też, pomimo tego, że tutaj jest bardzo wiele środków artystycznych, ale to jest zaproszenie w głąb.
8: One służą tylko jakby pogłębieniu tego zaproszenia do medytacji, jak rozumiem.
9: Tak jest, tak jest. Tutaj każdy z artystów, który bierze udział, no, zaczyna przede wszystkim od pracy nad sobą. Nad tym, że każdy ma swoją przestrzeń indywidualnej też interpretacji, która jest zaproszeniem do kontemplacji, też piękna poprzez chociażby dźwięki harfy, ponieważ tutaj jest ta współpraca już od wielu lat ze wspaniałym artystą, jakim jest pan Michał Zator chociażby, również z panią sopranistką Wiktorią Kachniarz, panem organistą Szymonem Czerwcem, panią Joanną Kirsztejn, która od wielu lat też towarzyszy, interpretując słowo przez swoją indywidualną bardzo interpretację w czytaniach.
8: Tak mi przychodzi do głowy, że w dzisiejszych czasach właśnie takie zatrzymanie, zajrzenie w głąb siebie i wysłuchanie słowa jest szalenie istotne, chyba bardziej niż w takich spokojnych czasach. A jak się odnalazły baletnice w tej całej atmosferze? No bo Bazylika Świętego Józefa jest kościołem niezwykle, jakby to powiedzieć, bogatym w detale i no nie takim oczywistym miejscem do pokazów tanecznych. Jak one się w tym odnalazły?
9: Tak, to prawda. Tutaj przede wszystkim ogromna, przeogromna wdzięczność za otwartość na współpracę ze strony ojców karmelitów bosych. I tutaj ta droga została rozpoczęta już w 2012 roku i trwa do dnia dzisiejszego, a jest to już 24. medytacja, na której po raz pierwszy faktycznie uczennice ogólnokształcącej szkoły baletowej biorą udział. No, ja myślę, że to jest taka pewna tajemnica ich serc przede wszystkim, ponieważ nie wszystko da się też wyrazić. Nie o wszystkim da się też opowiedzieć. Moim takim pragnieniem i intencją jest to, żeby każda z dziewcząt, a są to uczennice 4. i 5. klasy baletowej, więc 14-15-letnie dziewczynki, które mają sposobność przyjrzenia się tak naprawdę sztuce tańca, że nie musi ona obejmować tylko i wyłącznie przestrzeni teatru, różnych innych scen, jakie mają miejsce zazwyczaj, ale że taniec można poszukiwać istoty tańca w wejściu właśnie w przestrzeń sakralną, ale ostatecznie to, co się dzieje w ich sercach, w ich myślach, w ich duszy, no to już jest wielkie, wielkie misterium.
8: I to koniecznie trzeba zobaczyć na własne oczy po prostu i wczuć się w cały ten klimat. To tak. 14 czerwca w Bazylice Świętego Józefa na wzgórzu Świętego Wojciecha będą się działy rzeczy niezwykłe, ale od której godziny? Na którą trzeba tam być?
9: Tak, o godzinie 20 rozpoczyna się całe wydarzenie. No jest to też w swoim charakterze nie tyle spektakl, chociaż bardzo bogaty w środki artystyczne, ale właśnie w środki te zaproszenie do duchowego wejścia, więc wydarzenie nie kończy się aplauzem, a ciszą. Więc jest to taki szczególny sposób trwania, przeżywania, doświadczenia i myślę naprawdę głębokiego, pięknego odkrywania. Więc godzina 20, Bazylika Świętego Józefa, jest wstęp wolny, to co należy też podkreślić, więc każdy zaproszony jest do uczestniczenia w tym wieczorze.
8: Tak, myślę, że trzeba będzie przyjść wcześniej, żeby zająć dobre miejsca, bo frekwencja, jak sądzę, będzie bardzo duża. To jest niezwykłe wydarzenie, niezwykłe zestawienie. I jeszcze może przypomnijmy, kto weźmie udział w spektaklu.
9: Tak, udział będzie brała pani Joanna Kirsztejn, która jest lektorem, pan Michał Zator, który gra i śpiewa, gra na harfie, również śpiewa. Zespół muzyki dawnej Anonymous pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, pan organista, pan Szymon Czerwiec oraz pani sopranistka Wiktoria Kachniarz, uczennice ogólnokształcącej szkoły baletowej w Poznaniu, również z moim udziałem, zarówno w kontekście wyreżyserowania, opiekowania się tym spektaklem i również tańca. No i opieka duchowa, która jest też niezbędną, żeby to miało urzeczywistnienie w Poznaniu, a opiekę sprawuje ojciec Robert Rutkowski, karmelita bosy z Poznania.
8: Czy jest coś podczas przygotowań do tego spektaklu, co panią, do tego widowiska właściwie bardziej powinnam powiedzieć, co panią szczególnie zaskoczyło na przykład? Tak uchylić rąbka tajemnicy przed niedzielnym pokazem?
9: Tak, tych tajemnic tak naprawdę jest więcej, ale myślę, że tajemnica, istotą jej jest to, żeby nie ujawniać wszystkiego, ponieważ wtedy nie staje się to tajemnicą. Stąd też zaproszenie dla innych, żeby swoją tajemnicę i relację podjętą, to jest zaproszenie do relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, ale ze sobą samym też, ze sobą samą. Więc nie da się opowiedzieć i wejść w głąb tajemnicy, ponieważ straciłaby ona swój wdzięk i smak.
8: No i zawsze lepiej, jeśli widzowie odkryją ją sami dzięki pomocy artystów, którzy wystąpią na tym widowisku. Będzie niesamowite przeżycie, jak sądzę. Myślę, że wszystkich słuchaczy radia możemy serdecznie na to zaprosić. Oczywiście będziemy o tym przypominać. A ja przypomnę teraz, że naszym gościem była pani Monika Gałęska, terapeutka tańcem, która jest także reżyserem tego niezwykłego widowiska.
10: Poranny gość.
7: Rozmawiała Lilia Łada.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest środa, 10 czerwca, właśnie minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Łazarz i Jeżyce zapraszają na spacery po miejscach związanych z poznańskim czerwcem 56. Jutro w Obornikach rozpoczną się obchody 30. rocznicy nawiedzenia parafii świętego Józefa Oblubieńca przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Ile wynosi wartość marketingowa Mai Chwalińskiej? Na poznańskim Łazarzu i Jeżycach będzie okazja do poznania miejsc szczególnie związanych z poznańskim czerwcem 1956 roku. W niedzielę startuje cykl spacerów historycznych Czerwiec 56 na Fyrtlach. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury. Trasy prowadzą przez ulice, podwórka i place, przez które 70 lat temu szli zwykli mieszkańcy walczący o godność i wolność. Jak wskazuje Magda Krawczyk z sąsiedzkiego Łazarza, na tym Fyrtlu ważnym miejscem z pewnością były Międzynarodowe Targi Poznańskie.
3: Dzięki temu, że wtedy właśnie była impreza targowa i dziennikarze z poza Polski, relacja z tych wydarzeń ukazała się poza naszymi granicami, bo w Polsce wiadomo była relacjonowana w raczej wyciszający i negatywny sposób.
2: Historię tego i innych miejsc można poznawać co niedzielę o godzinie 15 w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Finał zaplanowano na 27 czerwca w Parku Wilsona, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. Udział we wszystkich spacerach jest bezpłatny.
1: Informacje z Poznania.
2: Tort, rozmowy i tradycyjne tańce irlandzkie oraz szkockie. Koło gospodyń miejskich ze Strzeszyna ma już 3 lata i z tej okazji w najbliższą niedzielę zaprasza na swoje urodziny. Jak mówi jedna z gospodyń, Magdalena Garczarczyk, po 3 latach koło ma się czym pochwalić.
4: Bardzo dużo projektów zrealizowanych, takich warsztatów poprzez całe cykle związane i zarówno z kulinariami, ale też przede wszystkim z integracją tych społeczności, ale też z archiwistyką społeczną, bo w tym roku będziemy realizować projekt związany z wekami, związany z gotowaniem i przepisami, ale co jest ciekawsze, będzie to projekt właśnie w ramach archiwistyki społecznej, czyli krótko mówiąc, będziemy wekować nie tylko jedzenie, ale także wspomnienia.
2: Obchody trzecich urodzin będą się odbywały 14 czerwca w kawiarence w domu parafialnym parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio z Pietrelciny. Początek o godzinie 17, a organizatorzy radzą, by zabrać wygodne buty do tańca.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Jutro w kościele świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Obornikach rozpoczną się uroczyste obchody 30. rocznicy nawiedzenia parafii przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystość rozpocznie o 19.30 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka. 12 czerwca to dzień różańcowy. Wspólny różaniec będzie odmawiany o 8.30, 12.00, 18.00 i 22.30. O godzinie 20.00 natomiast zaplanowano czuwanie młodzieży, które poprowadzi Jakub Koza i młodzi muzycy z Obornik. Uroczystości zakończy nabożeństwo fatimskie, które zostanie odprawione 13 czerwca o 20 pod przewodnictwem księdza Roberta Clemensa.
1: Informacje z kraju.
2: Maja Chwalińska po finale French Open przebojem wdarła się do wielkiego tenisa i do świata wielkich kontraktów. Wartość marketingowa młodej tenisistki mocno wzrosła. Jak mówi Krzysztof Bobala, organizator turnieju tenisa ATP Szczecin Open, ostatnie wyliczenia sporządzone kilka dni przed finałem Rolanda Garrosa szacowały jej wartość na 70 milionów złotych.
5: Wydaje mi się, że Maja w tej chwili wskoczyła na drugie miejsce, jeżeli chodzi o wycenę polskich kobiet w sporcie, a chyba nie tylko w sporcie. W związku z tym ta wartość marketingowa na pewno przekroczy, ja jestem przekonany, że 500 000 na razie i to bardzo dobry wynik, w związku z tym, że jaki Polak, który się nie zajmował tenisem, słyszał o Maji Chwalińskiej. Dzisiaj świat zna Maję Chwalińską, Maja Chwalińska siedzi w studiu, żartuje sobie z Agassim, żartuje sobie z McEnroe, no po prostu cudna dziewczyna.
2: W ubiegłorocznym zestawieniu najdroższych marek osobistych w kobiecym sporcie w pierwszej 15 uplasowały się aż 4 tenisistki. Najwięcej warta była Iga Świątek. Z wyliczeń Instytutu Monitorowania Mediów i magazynu Forbes wynika, że wartość reklamowa Igi w ubiegłym roku przekroczyła 2 miliardy złotych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Temperatura cały czas rośnie i dobrze, bo świt dzisiaj był bardzo chłodny. Będzie maksymalnie 19 stopni na termometrze. Chciałoby się powiedzieć tylko 19. Chmury nas nie opuszczą, ale padać w ciągu dnia nie powinno. Warunki biometeo są dziś zaskakująco dobre.

To Simplicita, to grupa Mattia Bazar, to takie włoskie 2 plus 1. W kalendarzu dzisiaj 10 czerwca, mamy środę. Imieninowe, a jeszcze końcówka będzie, proszę posłuchać. O właśnie, czasami końcówki są najpiękniejsze. W przypadku tej piosenki cały utwór był, jest godzien uwagi. Tu Simplicita, grupa Mattia Bazar, proszę zapamiętać. W kalendarzu 10 czerwca Małgorzata i Bogumił świętują dzisiaj swoje imieniny. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy też oczywiście wszystkich tych, którzy mają dzisiaj jakiekolwiek okazje do świętowania. Za 4,5 minuty zapraszam na konkurs. Wcześniej jednak proszę bardzo uważnie posłuchać tej piosenki.

0: Poranny konkurs.
1: Jest kwadrans po dziewiątej. Czas na to, co zwykle o 9:15 o tej porze w Radiu Emaus jest, czyli konkurs. Dziś do wygrania książka Steve'a Bidalfa Męskość, nowe spojrzenie. Książka dla mężczyzn w każdym wieku i kobiet, które ich kochają. Pytanie konkursowe brzmi: kto to mówi?
2: Obchodzenia takich jubileuszy, bo 20 lat to już jest kawałek czasu. Jakby odszedł ode mnie zupełnie, zwłaszcza, że jesteśmy już zaraz po spektaklu, w którym się troszeczkę i napociłem, i naśpiewałem. Jestem tylko szczęśliwy w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: To była archiwalna wypowiedź pewnego artysty. Waszym zadaniem jest zidentyfikowanie którego. 7148, koszt wysłania wiadomości to tylko złoty 23 w jej treści. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, imię i nazwisko nadawcy i na końcu proszę podać imię i nazwisko osoby, która mówi tak.
2: Obchodzenia takich jubileuszy, bo 20 lat to już jest kawałek czasu. Jakby odszedł ode mnie zupełnie, zwłaszcza, że jesteśmy już zaraz po spektaklu, w którym się troszeczkę i napociłem, i naśpiewałem. Jestem tylko szczęśliwy w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej.

Z obchodzenia takich jubileuszy, bo 20 lat to już jest kawałek czasu. Jakby odszedł ode mnie zupełnie, zwłaszcza, że jesteśmy już zaraz po spektaklu, w którym się troszeczkę i napociłem i naśpiewałem. Jestem tylko szczęśliwy w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.
6: Lilia Łada Zabiegana zapracowana dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Nie włączyłem ci mikrofonu. Teraz proszę powiedzieć, dzień dobry.
7: Czy teraz już mogę mówić, tak?
6: Tak.
7: Mogę mówić?
6: Tak.
7: No to dzień dobry.
6: Bo jak to kiedyś powiedziałaś, to ja tu rządzę i ja włączam mikrofon wtedy, kiedy chcę, kiedy mam ochotę, kiedy nie mam ochoty, to nie włączam mikrofonu, ale tobie zawsze włączam mikrofon z małym wyjątkiem. Mam do ciebie pytanie.
7: Ojej.
6: Takie pytanie. Co z tą pogodą?
7: Czy ja według ciebie jestem synoptykiem?
6: No nie, ale tak sobie myślę, że moglibyśmy zapytać naszego dobrego znajomego Tomasza Dworka, wielokrotnego gościa tutaj w Radiu Emaus, ponieważ wczoraj go widziałem w roli pogodynka.
7: No ale ja nie jestem Tomaszem Dworkiem, w związku z tym ci na to pytanie nie odpowiem.
6: Ale spróbujmy go zapytać.
7: Spróbujmy, ale może najpierw porozmawiajmy o tym, o czym dzisiaj będziemy mówić w serwisach informacyjnych.
6: Dobrze, a ja potem będę dzwonił do Tomka i zobaczymy.
7: Dzwoń do Tomka, tak jest. Tak jest. Będziemy mówić o tym, co też za atrakcje tego lata, a szczególnie w najbliższy weekend, czekają odwiedzających na Szlaku Piastowskim. To jest taka atrakcja, która wielu osobom może się już wydać oczywiście oczywista, ponieważ znamy Szlak Piastowski, no jesteśmy w Wielkopolsce w końcu. Niemniej jednak tam także jest sporo nowości, one się pojawiają regularnie i warto się zainteresować, bo może się okazać, że ten Szlak Piastowski, który ostatni raz zwiedzaliśmy mając lat powiedzmy 12-13, to jest zupełnie inny Szlak Piastowski już teraz i warto się zainteresować, co tam się ciekawego dzieje. Będzie też oczywiście o zmianach we władzach Poznania, ponieważ ostatnio władze Poznania serwują nam atmosferę jak z Hitchcocka, to znaczy zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem już napięcie tylko rośnie. Wczoraj poinformowano, że rezygnuje z zajmowania swojego stanowiska zastępca prezydenta Jędrzej Solarski. Kilka miesięcy temu pan prezydent Jacek Jaśkowiak zwolnił swojego kolejnego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego, o czym w związku z tym będzie dzisiaj mówił pan prezydent na konferencji o zmianach we władzach Poznania. Zobaczymy i usłyszymy przede wszystkim. Będziemy przypominali także, że szykują się i właściwie już trwają dni Łazarza. Będziemy również wspominali o pikniku na fest. To również zaproszenie na weekend, nie tylko do Poznania, ale i do Leszna. Będzie także o tym, co ciekawego się dzieje w kwestii bezpieczeństwa w poznańskich szpitalach, bo dzieje się aż w dwóch szpitalach. W jednym chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe, a w drugim o bezpieczeństwo pacjentów i nie tylko na terenie szpitala. Myślę, że będą to bardzo interesujące kwestie dla wszystkich, którzy placówki medyczne odwiedzają, a także takich, którzy chcieliby się więcej o bezpieczeństwie dowiedzieć. Przypomnijmy oczywiście, że wkrótce rozpocznie się Festiwal Malta i niebagatelną rolę będą tam odgrywały kobiety jako twórczynie i jako prowadzące. Będziemy mówić także o tym. I z kolejnych propozycji weekendowych, no bo w końcu dzisiaj już środa, więc weekend już niedługo, będzie o zaczytanym świętym Marcinie i będzie też o kwiatach za odpady. Ja nic więcej nie powiem. To po prostu trzeba posłuchać naszych informacji w serwisach i wszystko się wyjaśni.
6: Trzeba pamiętać też o Etnoporcie, który się jutro zaczyna, a jutro o 8.30. Z kolei naszym gościem będzie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek, która wyjawi być może parę smaczków festiwalowych, a już na pewno zaprosi na koncert otwarcia, który jutro o 19.00 Kimmo Pohjonen, akordeonista z Finlandii i orkiestra kameralna Polskiego Radia. Będzie tam się działo, naprawdę. A 14 z kolei, na sam koniec weekendu, nie wiem, czy wiesz, w parku tenisowym na Golęcinie rozpoczyna się turniej NEA Poznań Open, turniej tenisowy.
7: No proszę, a tenis ostatnio jest bardzo na topie, można powiedzieć.
6: Tak, ja tak sobie myślałem, że może nawet Maja Chwalińska odwiedzi chociaż na chwilę tutaj tenisistów, no to by była naprawdę wielka atrakcja.
7: Tak, to by było większe wydarzenie niż sam tenis, powiedziałabym i sam turniej.
6: Dokładnie tak, jak mówisz. Dziękuję ci bardzo.
7: Dziękuję.
6: Słuchajcie uważnie Lili Łady, serwis informacyjny już o godzinie 10. Ja przypominam o trwającym konkursie porannym. Kto to mówi?
8: Obchodzenia takich jubileuszy, bo 20 lat to już jest kawałek czasu. Jakby odszedł ode mnie zupełnie, zwłaszcza, że jesteśmy już zaraz po spektaklu, w którym się troszeczkę i napociłem i naśpiewałem. Jestem tylko szczęśliwy w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej.
6: No to było już ostatnie konkursowe pojawienie się tego artysty na antenie Radia Emaus, chociaż nie do końca. 71-48 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem wasze imię i nazwisko, w sensie tej osoby, która tego SMS-a przesyła. I na końcu proszę podać imię i nazwisko osoby, która przed chwilą tutaj na antenie Radia Emaus przemawiała i nie była to Lilia Łada.

0: Poranny konkurs.
1: No dzisiaj konkurs okazał się trudny, chociaż były aż dwie podpowiedzi, bo w ciągu tej godziny ten artysta, którego głos słyszeliśmy na antenie, pojawił się aż dwa razy.
2: Z obchodzenia takich jubileuszy, bo 20 lat to już jest kawałek czasu. Jakby odszedł ode mnie zupełnie, zwłaszcza, że jesteśmy już zaraz po spektaklu, w którym się troszeczkę i napociłem, i naśpiewałem. Jestem tylko szczęśliwy w tej chwili. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Zaśpiewał dwie piosenki, Byłaś serca biciem i Wieczór nad rzeką zdarzeń. I to był rzecz jasna nieodżałowany Andrzej Zaucha, ale udało się panu Bartkowi zgadnąć. Pan Bartek otrzymuje nagrodę. Książka autorstwa Steve'a Bidalfa, Męskość, nowe spojrzenie. Dziękuję bardzo za uwagę. Następny konkurs jeszcze dziś, ale nieco później.

Za 10 minut minie 10. Grupa Fantasy, Air, Wind and Fire. Za chwilę Kuba Antkowiak. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro, kilka minut po godzinie 10. Życzę miłego przedpołudnia. To już tylko 2 godziny 10 minut zostały. I potem miłego popołudnia, miłego wieczoru i w ogóle miłego czasu. Pozdrawiam, Tomek Wandel.

0: Dobry dzień. Reklama. Mam ciebie tylko
1: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: 70. rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca z ogólnopolskim charakterem. Medytacja nad psalmem numer 100 w Bazylice Świętego Józefa w Poznaniu. Nie ma groźby odwołania Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej. Siedemdziesiąta rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca będzie miała ogólnopolski charakter, zapewnia pełniący obowiązki dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 56 w Poznaniu Kinga Przyborowska.
3: Przygotowujemy szereg aktywności, które wykraczają daleko poza Poznań. Mianowicie przygotowujemy wystawy czasowe. Jedna z nich otwarta będzie oczywiście w Poznaniu dla poznaniaków na Placu Kolegiackim, ale również planujemy wystawę w Senacie w Warszawie, a także jedna z naszych wystaw zostanie pokazana w Szczecinie.
2: To jednak nie wszystko.
3: Poza tym nasza akcja Światełko dla Czerwca też dosyć istotne wydarzenie, myślę, że już bardzo rozpoznawalne. One w tym roku odbędzie się również w całej Polsce. Trochę zmieniamy format i tuż na czerwiec zapraszamy do udziału wszystkie szkoły i będziemy przypominać nie tylko ofiary, jak to było co roku w czerwcu, ale również tych uczestników oraz propagatorów wiedzy o poznańskim czerwcu.
2: Przypomnijmy, 28 czerwca 1956 roku poznańscy robotnicy rozpoczęli strajk generalny, krwawo stłumiony przez komunistyczne władze. Zginęło wówczas 58 osób.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Medytacja nad psalmem numer 100 z komentarzami świętego Jana Pawła II. To tytuł widowiska, które 14 czerwca odbędzie się w Bazylice świętego Józefa na wzgórzu świętego Wojciecha w Poznaniu. Wydarzenie ma głęboki wymiar artystyczny i duchowy, zaznacza organizatorka i reżyserka medytacji Monika Gałęska.
4: Począwszy od pieśni kontemplacyjnych, ponieważ już od lat współpracuję ze wspaniałym zespołem pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, zespołu muzyki dawnej Anonymous, jak i również panem Michałem Zatorem, który swoją niesamowitą barwą głosu, jak i też dźwiękami harfy ubogaca to piękno psalmów. Pani Joanna Kierstein, która czyta, jest lektorem i czyta właśnie teksty świętego Jana Pawła II.
2: Medytacja nad psalmem numer 100 rozpocznie się o godzinie 20. Wstęp jest wolny.
1: Informacje z Poznania.
2: W najbliższy weekend w Poznaniu rozpocznie działalność letnia pływalnia w Parku Kasprowicza na Łazarzu. Na otwarcie pływalni Chwiałka na Wildzie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać z powodów technicznych. Ma ona ruszyć w drugiej połowie czerwca. 20 czerwca natomiast oficjalnie rozpoczną działalność poznańskie kąpieliska nad jeziorami Rusałka, Strzeszynek i Kierskim w Kiekszu i Krzyżownikach.
1: Informacje z kraju.
2: Nie ma groźby odwołania Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dziś nad wnioskiem Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie będą debatowali i głosowali posłowie. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Mariusz Witczak podkreślił, że motywacje opozycji w tej kwestii są czysto polityczne.
5: Powiedzieć, że jest to wniosek o charakterze politycznym, to nic nie powiedzieć, bo to jest wniosek niemądry. PiS próbował wskoczyć na falę destabilizowania atmosfery i butowania jakiejś grozy, która nie miała żadnego miejsca. Już akurat motywacja złożenia tego wniosku się o tyle ośmieszyła, że działania ministra Kierwińskiego są bardzo sprawne.
2: Prawo i Sprawiedliwość zarzuca ministrowi m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami oraz nieudolne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Chodzi o działania służb w sprawie fałszywych alarmów dotyczących opozycyjnych mediów i polityków. Głosowanie nad wnioskiem ma odbyć się około godziny 14.30. Wcześniej zaplanowano debatę parlamentarną.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 17 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 20 kresek na plusie. W tym momencie według naszych raportów pogodowych jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Zgadza się to, kiwamy głową razem z Lilią Ładą, ale ja widzę również niewielkie, bo niewielkie, ale przejaśnienia. Także oby zza chmur wyszło słońce. Dzień kończy się o godzinie 21.13, więc jeszcze potencjalne słońce ma całkiem dużo czasu. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę. z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

6 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łoda. Dawno Lilii nie widziałem, nie będę ukrywać, zatem bardzo się cieszę, że razem będziemy co najmniej do godziny 12 na posterunku w paśmie w środku dnia. Ale to nie jest tak, że pasmo w środku dnia trwa tylko 2 godziny, bo jestem z wami do godziny 14 i zapraszam was bardzo gorąco, żeby co najmniej do tej godziny zostać właśnie z dobrym radiem Emaus. Już za moment będzie audycja właśnie ze słowem Emaus w tytule, bo będzie w drodze do Emaus, ale zanim ten program, ten mini program będzie na naszej antenie, będziemy w domu albo może i pojedziemy do domu razem z Cleo. No to co, po raz pierwszy dzisiaj mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia nie unieważnia prawa i proroków. Ona je dopełnia. Greckie słowo plerosai to więcej niż wypełnić. Zawiera się w tym również uzupełnienie, udoskonalenie. Jezus dopełnia Stary Testament. Wypełnia go sobą, czyli miłością. Nie powinniśmy zatem uchylać się od przykazań, nawet jeśli ich przestrzeganie bywa trudne, nawet jeśli nie zawsze się udaje. Kto wypełnia najmniejsze przykazanie, ten będzie wielki. Które przykazanie przychodzi mi z łatwością, a które z trudem? Nad wypełnieniem którego dziś popracuję?
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 10. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także na naszej antenie Ewa Farna, a także Mela Koteluk. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj środę, 10 dzień czerwca, 161 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Małgorzata, Jan, ale także Henryk. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj trzy, ale przeczytam tylko dwa, bo jakbym przeczytał trzecie, to obawiam się, że mogłoby być to moje ostatnie wejście antenowe w Radiu Emaus. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Elektryka, a także Międzynarodowy Dzień Dialogu Między Cywilizacjami. Przysłowie na dziś mamy jedno. Ze świętą Małgorzatą zaczyna się lato. Tak patrzę na temperaturę, tak patrzę na pogodę. No to lato takie jeszcze nie mrawy póki co. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Sławomira Mrożka. Jutro to dziś. Tyle, że jutro. Piękne zdanie na środę 10 czerwca. Gramy dalej, pograliśmy po polsku, no to teraz czas na zagranicę. Była Mela, no to teraz dla odmiany Miley Cyrus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 22 minuty zostały do godziny 11. Za nami na naszej antenie Hot Chocolate, You Sexy Thing, za nami także Nelly Furtado, All Good Things Come to an End i też za nami, no w sumie tak, no bo te pozdrowienia przyszły jakiś czas temu, napisał do nas stały słuchacz Mariusz z Leszna, bardzo krótko, cześć urlopowe, pozdro z Leszna, również ciebie Mariusz bardzo gorąco pozdrawiamy z Poznania. Bardzo miłe to jest w ogóle, że nie tylko Radio Emaus towarzyszy wam w pracy, nie wiem, przy jakichś obowiązkach, tylko również na urlopie jesteście razem z nami. To jest bardzo miłe, to jest bardzo budujące. Jeżeli chcecie nas pozdrowić, śmiało, dawajcie nam znać. Słuchajcie, 601-077-033. Coś czuję, że za szybko to powiedziałem, więc jeszcze raz wolniej. 601-077-033. Zapraszamy do tego, żebyście nam wysyłali pozdrowienia, gdziekolwiek nas słuchacie. No ale przed nami również ważny punkt pasma w środku dnia, bo będzie muzyczna podróż w czasie, dla mnie jedyna w tym tygodniu. Przygotowałem dla was, myślę, że ciekawe wydarzenia z historii muzyki z 10 czerwca, ale nie, na razie nic nie zdradzam, słuchajcie, na razie nic nie zdradzam. Zostańcie z nami, żeby się przekonać, co mam dla was przygotowanego w dzisiejszym muzycznym arsenale. Strasznie się rozgadałem, no to teraz dobrze by było coś pograć. The Cranberries, Just My Imagination, 10.45, muzyczna podróż w czasie. Zostańcie z nami.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 46 już prawie na naszych radiowych zegarach, więc chwileczkę na Was poczekaliśmy, ale startujemy z kolejną w tym tygodniu muzyczną podróżą w czasie. Przygotowałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia. Dwa zagraniczne, jedno będzie z Polski. Najpierw rok 1964, urodził się Jimmy Chamberlin z zespołu The Smashing Pumpkins, no i zagrała jeden z najbardziej znanych utworów tego legendarnego amerykańskiego zespołu. Zagramy Tonight, Tonight. Rok 1983 to polski akcent w dzisiejszej podróży w czasie, bo właśnie 43 lata temu urodził się Tomasz Makowiecki, no i zagramy utwór Spełni się, nagrany jeszcze jako Makowiecki Band. A z kolei na koniec przeniesiemy się do roku 2004 i będzie to smutna rocznica, bo 22 lata temu zmarł Ray Charles. No i zagramy Georgia on my mind. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie The Smashing Pumpkins, Tomek Makowiecki, a także Ray Charles. Zapraszam już Was na muzyczną podróż w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus, które o godzinie 11 przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Oj, wesoło mamy w studiu, wesoło mamy w studiu. Czy wesołe będą informacje? O tym się przekonamy w tym momencie, bo minęła przed chwilą godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Marszałek Wielkopolski zaprasza na piknik, na fest. Jutro w Poznaniu odbędzie się pierwszy dzień klinów zieleni. Papież Leon XIV weźmie udział we mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Wielkopolanie znów będą świętować podczas pikniku na fest. Wielkimi krokami zbliża się czwarta odsłona bezpłatnej imprezy organizowanej przez samorząd województwa. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Motywem tegorocznych pikników będzie kosmos. W tak zwanym miasteczku samorządowym znajdzie się mobilne planetarium. Zainteresowani będą mogli obejrzeć słońce przez teleskop, a także sprawdzić, jak wyglądało niebo w dniu ich urodzin. Tradycyjnie na pikniku pojawi się również planeta zdrowia, gdzie będzie można zmierzyć ciśnienie, poziom cukru czy wykonać analizę składu ciała. Największą atrakcją, jak co roku, będą jednak darmowe koncerty. Na scenie wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Ania Dąbrowska, Krzysztof Zalewski czy Natalia Kukulska. Pierwszy piknik zaplanowano na najbliższą sobotę na lotnisku w Lesznie, a drugi odbędzie się już 20 czerwca w poznańskim parku Cytadela. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Już jutro w Poznaniu odbędzie się pierwszy dzień klinów zieleni pod hasłem Strugi i Potoki dla Bogdanki, na który zapraszają poznańscy społecznicy. Głównym punktem wydarzenia będzie przemarsz z totemami, które symbolizują zapomniane lub zagrożone rzeki Poznania, w tym Bogdankę, Cybinę i Wierzbak, jak wyjaśnia Magdalena Garczaczyk z Koalicji za Zieleń Poznań.
4: Zapraszamy takie symboliczne pokazanie, gdzie płynie pod ziemią rzeka Bogdanka. Zapraszamy na akcję Cieki Strugi dla Bogdanki, taki symboliczny przemarsz i przede wszystkim rozmowy o tym, dlaczego zabiegamy o te kliny zieleni i dlaczego te kliny zieleni powinny być objęte ochroną nie tylko w kontekście studium, planów ogólnych czy też dokumentów planistycznych, ale także ochroną realną.
2: Zdaniem aktywistki na kliny zieleni trzeba patrzeć kompleksowo, co nie zawsze ma miejsce.
4: Ten klin zieleni funkcjonuje, poprawia powietrze, jakość powietrza. Niebagatelną rolę spełnia w dobie zmian klimatu, kiedy są te upały, kiedy jest sucho, kiedy nam się po prostu w tym centrum miasta, przy tym ilości betonowych nawierzchni źle żyje.
2: Początek spotkania o godzinie 17 w Parku Sołackim.
1: Informacje z regionu.
2: Średniowieczny miecz datowany na XI wiek znalazł mieszkaniec Wronek w nurtach rzeki Warty. O niezwykłym i cennym znalezisku poinformowało na swoim profilu Muzeum Ziemi Wronieckiej, bo znalazca miecza przekazał go placówce. Wstępne oględziny miecza potwierdziły datowanie na XI wiek. Teraz zabytek został przekazany do konserwacji w pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a środki na ten cel zabezpieczyła już gmina Wronki. Po zakończeniu konserwacji za kilka miesięcy miecz będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Wronieckiej. Będzie on stanowił podstawę, jak zapewnia placówka, wielu prac naukowych, badawczych, lekcji muzealnych oraz niebywałą atrakcję turystyczną dla miasta.
1: Informacje z Watykanu.
2: Papież Leon XIV weźmie udział we mszy świętej o godzinie 19.30 w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie i ceremonii otwarcia wieży Chrystusa. Uroczystość przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. Sagrada Familia stała się najwyższym kościołem na świecie, powiedziała mieszkająca w Barcelonie polska przewodniczka Agata Sosnowska.
5: Sagrada Familia osiągnęła już swoją maksymalną wysokość 172,5 metra. Większa już nie urośnie, ale nie oznacza to, że jest skończona. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to jeszcze 10-12 lat. Trochę jeszcze zostało do zrobienia.
2: Jeszcze nie jest gotowa fasada glorii i główne wejście do świątyni. Ponadto powstaną 4 niższe wieże i druga zakrystia. Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. To jedyna budowla na świecie, która jeszcze nie została ukończona, a już jej najstarsze części z powodu upływu czasu musiały przejść konserwację. Świątynię co roku odwiedza ponad 4 miliony turystów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 21 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: W tym momencie minęła godzina 11:06 prawie, że no właśnie taką godzinę mamy na naszych radiowych zegarach. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a powoli ze studia Radia Emaus odmeldowuje się Lilia Łada, która macha do mnie i macha do was, drodzy słuchacze. Lilię usłyszycie już jutro od godziny 6 do godziny 11 w serwisach informacyjnych. Lili, bardzo dziękuję za dzisiejsze serwisy. Cieszę się, że się w ogóle zobaczyliśmy, bo nie będę ukrywać, dawno się nie widzieliśmy i dawno też ze sobą nie współpracowaliśmy, a zawsze to jest miła odmiana. Wiem, że jeszcze w piątek będziemy współpracować to brzmi tak poważnie, ale razem na dyżurze, dlatego że będę o poranku wtedy, ale na razie jeszcze nic nie będę tutaj oficjalnie mówić, tak na razie po cichutku zdradzam kulisy radiowe. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, no ale zanim ten program się pojawi, no to będzie teraz klasyka polska pełną gębą. Manam i krakowski splin, tak zaczynamy muzycznie godzinę 11, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jakub pisze, że ze znajomymi odbył małą debatę na temat używania w języku polskim takich słów jak radykalizm, fanatyzm, ekstremizm i skrajność. To bardzo dobrze, że takie debaty na temat znaczenia słów się odbywają. Pozwala to nam lepiej myśleć i o języku, i o świecie także. Problem tu jest taki, że pan Jakub sądzi, że radykalizm odnosi się do postaw pozytywnych, podczas gdy takie słowa jak fanatyzm, ekstremizm, skrajność raczej do postaw negatywnych. I nie powinno się z nich korzystać, gdy próbujemy opisać zjawiska pozytywne. Z całą pewnością ma pan rację. Nie powinno się mówić o fanatyzmie, ekstremizmie i skrajności, kiedy chcemy coś czy kogoś pochwalić, kiedy te poglądy są owszem wyraziste, ale godne pochwały. Z radykalizmem jest trochę inaczej. Pan Jakub pisze, że radykalizm odnosi się, jego zdaniem, do postaw pozytywnych. Otóż tak daleko bym nie szedł. Myślę, że radykalizm w odróżnieniu od fanatyzmu, ekstremizmu i skrajności jest raczej neutralny. Bo możemy powiedzieć o rzeczach dobrych, podkreślając pogląd związany z nimi jako radykalny. To zbyt mi się wymknęło, jako radykalny. Na przykład ktoś jest radykalnie, no powiedzmy, uczciwy. To dobrze. Radykalizm to coś bardzo mocnego. To jest także pewna wyrazistość poglądów, do której czasem chciałoby się dodać taki mały wyraz jak za albo zbyt radykalny. Tak czasem mówimy nawet. No nie mówimy o zbytnim fanatyzmie, bo sam fanatyzm jest zbytni, ekstremizmie i skrajności podobnie. Radykalizm jest bardziej neutralny, ale z całą pewnością te trzy inne rzeczowniki do poglądów pozytywnych nie pasują.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: 22 minuty po godzinie 11 za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, a muzycznie usłyszeliśmy Darię ze Śląska, Falstart albo Faul. Za nami także inna Daria, Daria Zawiało. W gościnnie pojawił się również Taco Hemingway. No ale nie gościnnie, a jako główna atrakcja pasma w środku dnia, no może przesadziłem z tą główną atrakcją, ale jeżeli chodzi o stałe punkty pasma w środku dnia, za taki punkt można uznać serwis kulturalny, który pojawi się już o godzinie 11.30. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Bryan Adams.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wystawy. Jest to wystawa Deszcze opadły Ingi Wachowskiej. Tę wystawę możecie zobaczyć w miejscu Nisko. Taką nazwę nosi właśnie to miejsce. Wernisaż wystawy już miał miejsce, bo on odbył się w ostatnią sobotę o godzinie 18. Natomiast dzisiaj od godziny 14 do godziny 18 można zobaczyć tę wystawę, dlatego że galeria będzie właśnie w tych godzinach otwarta. Przypominam, od godziny 14 do godziny 18. A o samej wystawie możemy przeczytać następująco. Deszcze opadły, a świat na moment zatrzymał się pomiędzy końcem a początkiem. To opowieść o liminalności, stanie zawieszenia, w którym dawne znaczenia tracą swoją wyrazistość, a nowe pozostają jeszcze nieokreślone. Fotografia i szkło stają się narzędziami do eksplorowania transformacji, uważności oraz obecności ukrytej w momentach przejścia. Wystawa Deszcze opadły Ingi Wachowskiej do zobaczenia m.in. dzisiaj od godziny 14 do godziny 18 w galerii Nisko, więc zapraszamy Was bardzo gorąco właśnie na to wydarzenie. A teraz tak dla odmiany, ponieważ zapraszałem Was na wystawę, no to teraz czas na spektakl operowy, no i to jest klasyka gatunku, bo zapraszam Was na Aidę Giuseppe Verdiego. Start wydarzenia godzina 18, a miejsce to Teatr Wielki. Jest to opera w czterech aktach, a sama Aida powstała na zamówienie Kedywa Egiptu i miała prapremierę w Kairze w Wigilię Bożego Narodzenia. Osią dramatu są rozterki zwycięskiego egipskiego generała Radamesa, kochanego przez dwie kobiety, Amneris, córkę Faraona, i Brankę Aidę, córkę króla Etiopów. Radames dokona niewłaściwego wyboru, co popchnie go najpierw do zdrady, w końcu zaś sprowadzi nań śmierć. Zapraszamy Was bardzo gorąco na ten spektakl, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Spektakl operowy Aida Giuseppe Verdiego, godzina 18 w Teatrze Wielkim. Do zobaczenia właśnie

0: dzisiaj. Zapraszamy was bardzo gorąco. No i również zapraszamy was na inny spektakl. Tym razem nie będzie to spektakl operowy. To jest spektakl, o którym mówiłem wczoraj, ale również dzisiaj możecie go zobaczyć w stolicy Wielkopolski. Ten spektakl nosi nazwę I dlatego nie masz męża. Start spektaklu godzina 18.30. Miejsce to Teatr Nowy, a dokładniej Scena Nowa imienia Sławy Kwaśniewskiej. Jest to krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką lub córką. Relacja między matką a córką to nieskończone źródło oczekiwań i wymagań, presji i wsparcia, pytań pozostawianych bez odpowiedzi, pretensji, marzeń, niespodzianek, rozczarowań i mniej lub bardziej wstydliwych historii. W błyskotliwej sztuce Hindi Brooks dwie najbliższe, a przecież paradoksalnie niemal obce dla siebie osoby postanawiają wykorzystać wspólny wakacyjny wypad, by zbadać tę osobliwą więź oraz granice własnych wyobrażeń. W efekcie beztroska wakacyjna sceneria zmienia się w nietypowe laboratorium, w którym każda emocja poddawana jest wnikliwej, niekiedy komicznej, a niekiedy bardzo bolesnej analizie. Spektakl I dlatego nie masz męża dziś o godzinie 18.30 w Teatrze Nowym, a dokładniej na Scenie Nowej imienia Sławy Kwaśniewskiej. Zapraszam was na to wydarzenie, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejne jeszcze dzisiaj o godzinie 16.30. Jestem bardzo ciekawy, jakie wówczas wydarzenia będą wyróżnione i na które będziecie się mogli wybrać.
1: Radio Emaus.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Za nami także cztery utwory prosto z Polski. Pojawił się duet Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja, później Mela Koteluk, Tragikomedia, później Janusz, Janina Iwański, Wielkie Podzielenie, no i przed chwilą pojawił się kolejny duet w tym czteropaku, Kukiz Borysewicz, Jeśli Tylko Chcesz. Mam nadzieję, że Wy bardzo chcecie być z nami, bo już za moment o godzinie 12 pojawi się Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz, tym razem będzie zagranicznie, Michael Jackson i Smooth Criminal.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Jędrzej Solarski rezygnuje ze stanowiska zastępcy prezydenta Poznania. Koleje Wielkopolskie przygotowały specjalny pociąg dla kibiców poznańskiego kolejorza. W informacjach Radia Emaus powiemy również o zbliżającej się uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zmiany we władzach Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak powołał dwoje nowych zastępców. Od 1 lipca stanowisko wiceprezydenta obejmie Bartosz Derech, wieloletni wójt gminy Rokietnica. Z kolei już od 11 czerwca obowiązki czwartego zastępcy prezydenta przejmie Magdalena Pietrusik-Adamska, dotychczasowa dyrektorka Poznańskiego Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Zastąpi ona Jędrzeja Solarskiego, który zrezygnował z powodów osobistych i zdrowotnych. Pietrusik-Adamska zapowiada kontynuację dotychczasowego modelu zarządzania. Wśród jej głównych wyzwań znajdą się m.in. budowa teatru muzycznego, wsparcie miejskich szpitali oraz łagodzenie skutków zmian demograficznych.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Niebiało-czerwone, a niebiesko-białe barwy będzie można zobaczyć na jednym z pociągów kursujących po Wielkopolsce. Specjalny skład w barwach Lecha Poznań będzie przewoził pasażerów po regionie. To wspólna inicjatywa spółki Kolei Wielkopolskie, Urzędu Marszałkowskiego oraz klubu z Bułgarskiej, który niedawno po raz 10 zdobył mistrzostwo Polski. O tym, jak wygląda wyjątkowy pojazd, mówi prezes kolejorza Karol Klimczak.
3: Ten elf oklejony w barwy Lecha przywołuje historyczne mistrzostwa i historyczne postaci, które zdobywały historycznych piłkarzy, którzy zdobywali te 10 mistrzostw Polski, więc to też jest kawał historii i to chcemy pokazywać kibicom w Poznaniu, w całej Wielkopolsce.
2: Pociąg będzie przewoził pasażerów przez najbliższy rok. Zdobycie mistrzostwa przez Lecha upamiętnił także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wywieszając okolicznościowy baner na ścianie Collegium Altum.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: W najbliższy piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Poznaniu z kościoła na Jeżycach na plac Adama Mickiewicza przejdzie tradycyjna procesja eucharystyczna. Przy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i świętego Floriana o godzinie 19:00 będzie przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. Po zakończonej Eucharystii wyruszy procesja. Przejdzie ona ulicą Dąbrowskiego, Mostem Teatralnym i Aleją Niepodległości na plac Adama Mickiewicza. Na zakończenie procesji odbędzie się nabożeństwo wynagrające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
1: Informacje z kraju.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa banki do uproszczenia procedur spadkowych. Prezes UOKiK Tomasz Chrust wskazał bankom oczekiwane standardy postępowania wobec spadkobierców. Podkreślał, że zawiłe procedury bankowe nie mogą być źródłem dodatkowego stresu dla bliskich zmarłego.
4: Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur. Dla wielu rodzin środki pozostawione na rachunku zmarłego są nie tylko częścią spadku, ale też realnym wsparciem w trudnym okresie po stracie bliskiej osoby. Często są wręcz niezbędne do organizacji pogrzebu czy obsługi bieżących produktów kredytowych zmarłej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby spadkobiercy mogli sprawnie uzyskać niezbędne informacje i załatwić formalności po przedstawieniu wymaganych dokumentów.
2: UOKiK oczekuje informacji o podjętych przez banki działaniach. Urząd zwraca uwagę m.in. na konieczność zapewnienia jasnych i jednolitych informacji dla spadkobierców oraz odpowiedniego przygotowania pracowników banków do prowadzenia spraw spadkowych. Postępowania wyjaśniające przeprowadzono po otrzymaniu wielu powtarzających się skarg od konsumentów. Dotyczyły m.in. opóźnienia w przekazywaniu informacji o środkach lub zadłużeniu zmarłego, przewlekłości wypłat mimo przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie spadku, żądania kolejnych dokumentów, odmowy dostępu do historii rachunku lub dokumentacji kredytowej.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 20 kresek na plusie. Jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 9 minut po godzinie 12. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 14. I zapraszam, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie jeden z moich ulubionych utworów na playliście Radia Emaus. Taką prywatną sobie rzucę na samym początku drugiej części dnia. No bo teraz będzie Shade, ale nie Smooth Operator, ale No Ordinary Love. No i ten utwór, co prawda w radiowej wersji, bo wersja płytowa trwa 7 minut. Tak długich utworów w Radiu Emaus nie gramy, no ale już wersje radiowe, 4-minutowe, jak najbardziej. Shade na samym początku godziny 12. Tak zaczynamy właśnie muzycznie tę godzinę. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim.
2: Wiele jest rzeczy w Kościele, które budzą zdziwienie. Jeśli Kościół ma mieć naukę większą niż to, do czego jestem w stanie sam dojść, to muszą tam być rzeczy, których nie rozumiem. Łatwiej wtedy powiedzieć, to bez sensu, niż przyznać, ja tego nie rozumiem. To wymaga postawy ucznia. Wcale nie byłoby dobrze, gdybyśmy wszystko rozumieli. Żylibyśmy wtedy w świecie, w którym nie ma nic większego niż my. I tak, są rzeczy w Kościele, które warto byłoby zmienić. Ale pierwszą z nich jestem ja. Pomyśl, czy mam zaufanie do nauki Kościoła?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 12 za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także utwór, który trwał prawie że 5 minut, bo pojawił się Joe Cocker i The Simple Things. A propos mini audycji, a właściwie audycji, no to takowa pojawi się już o godzinie 12.30, bo usłyszymy kolejny odcinek audycji Zapytaj Księdza. Zapraszam was już teraz na ten program bardzo gorąco. 12.30 audycja Zapytaj Księdza. No ale zanim Zapytaj Księdza, no to może macie ochotę na kawę. Ja akurat jestem bardziej fanem herbaty, ale wiem, że wśród słuchaczy, czy też globalnie raczej jesteśmy fanami kawy. A o kolejnej kawie zaśpiewa grupa Mike and the Mechanics.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Rafał Ochojski, misjonarz Świętej Rodziny, który na co dzień pracuje w Norwegii. Pytanie dotyczy tego, dotyczy sytuacji, w której jesteśmy za granicą, kiedy nie mam mszy świętej w języku polskim. Jak wówczas dobrze wypełnić obowiązek niedzielny?
7: Pewnie nieraz zdarzyło się być na wakacjach w kraju, w którym nie ma mszy świętej w języku polskim. Jeżeli jest inny kościół katolicki, w sensie kościół katolicki, ten sam, a jest sprawowana msza święta w innym języku, no to właściwie już jesteśmy uratowani, bo przecież wiemy, co dzieje się w czasie mszy świętej. Jest to tylko kwestia języka. Dziś różnego rodzaju aplikacje mogą nam pomóc choćby w czytaniach z dnia, które możemy sobie z łatwością znaleźć. Ja jeszcze będąc proboszczem w parafii Hammerfest, wydrukowałem na ławkach QR kody z odniesieniem do 3 stron internetowych z czytaniami w języku polskim, w języku angielskim i w języku niemieckim dla turystów, którzy bardzo często pojawiali się na mszy świętej. Myślę, że ważnym jest to, żeby pamiętać, że Pan Jezus jest ponad językiem. Jasne, że jest nam może wygodniej modlić się wtedy, kiedy jest to nasz język. Natomiast istota tu jest niezmienna, więc jeżeli mam możliwość uczestniczyć w mszy świętej, pomimo że nie jest to msza w języku polskim, to myślę, że jak najbardziej warto. No i warto sobie przeczytać być może wcześniej albo w trakcie mszy świętej czytania na ten dzień. Tak jak wspomniałem, jest wiele możliwości, żeby się dobrze przygotować do przeżycia mszy świętej w innym języku.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Prawda, prawda, cały czas jesteśmy w paśmie w środku dnia. 12 minut zostało do godziny 13:00. Za nami audycja Zapytaj Księdza. I możecie też zapytać równie dobrze, co graliśmy przez ostatnich paręnaście minut. A graliśmy same utwory z Polski, bo pojawił się duet Phil i Lambery, Gotowi na wszystko. Następnie Krzysztof Zalewski, O Tobie Myśl. A następnie pojawił się dwupak z polską piosenką z dawnych czasów, można by powiedzieć, ze starej płyty, przywołując tytuł jednej z audycji w Radiu Emaus, może ją kojarzycie, pojawiła się Zdzisława Sośnicka, Ale jak gwiazda, także Krystyna Prońko, Jesteś lekiem na całe zło, to za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 13:00 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Alicia Keys.

0: Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Trwa pielgrzymka Leona XIV do Hiszpanii. Leszczyński magistrat stara się o dodatkowe fundusze. W tym wydaniu informacji powiemy również o kolejnej edycji Letni Święty Marcin. Poznańskie peryferie między wsią a miastem. Tak nazywa się historyczno-przyrodniczy rajd rowerowy, który odbędzie się 14 czerwca w ramach Archifestu. Co to takiego? Mówi Magdalena Garczarczyk, współorganizatorka rajdu.
3: Razem z Bałem Skrzypalikiem z Cyfrowego Lapidarium Poznania tego dnia świętujemy Archifest. Archifest to jest ogólnopolska akcja Dni Archiwów Społecznych, czyli takich archiwów oddolnie robionych, zbierających informacje o miejscu, o historii, o ludziach.
2: Rajd ma być próbą odczytania historii odwiedzanych miejsc, zanim stanie się ona niewidoczna. Chcemy zwrócić uwagę na procesy, które dzieją się na naszych oczach. Zacieranie dawnych struktur, fragmentację przestrzeni oraz stopniowe znikanie elementów, które jeszcze niedawno stanowiły integralną część tego miejsca, mówi Magdalena Garczarczyk.
3: Będziemy z Państwem przemierzać dawnymi alejami, drogami, wzdłuż dawnych folwarków i szukać tych pozostałości krajobrazu wiejskiego pomiędzy Strzeszynem, Złotnikami, Psarskim a Kiekszem i opowiadać historię tego miejsca przez perspektywę drzew, przez perspektywę folwarków, ale także i ludzi, którzy tam żyli. I kończymy w Kiekszu, czyli w zachodnim klinie Zieleni.
2: Uczestnicy rajdu spotkają się w najbliższą niedzielę w południe na stacji kolejowej Poznań-Strzeszyn. Organizatorzy podkreślają jednak, że można też wziąć udział tylko w jego fragmencie lub potowarzyszyć rowerzystom na piechotę, a przy okazji opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych z odwiedzanymi miejscami.
1: Informacje kulturalne.
2: Letni Święty Marcin powraca. W weekend odcinek ulicy Święty Marcin od Gwarnej do Ratajczaka zapełni się atrakcjami. W tym roku wydarzeniu towarzyszyć będzie atrakcja pod tytułem Zaczytany Święty Marcin, mówi Hanna Sierocka z Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
4: Zapraszamy poznaniaków do naszej stoi w Kiermaszowie. W strefie wystawców znajdą się wydawnictwo miejskie Poznania, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Księgarnia Muzyczna Pasja, Antykwaria Czupańskiego, Uczelnia Korczaka i tutaj będziemy proponowali też różne konkursy związane z czytelnictwem. Będą też warsztaty stworzenia zakładek do książek, animacje, konkursy i będzie też wymiana książek.
2: Letni Święty Marcin odbywać się będzie w najbliższą sobotę i niedzielę. Impreza każdego dnia startuje o godzinie 12. Więcej szczegółów znajdziemy w mediach społecznościowych.
1: Informacje z regionu.
2: Leszno chce zabezpieczyć możliwość skorzystania z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt uchwały w tym temacie trafi na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej. Maksymalna kwota kredytu miałaby wynieść 51 milionów złotych. Fundusze byłyby przeznaczone między innymi na przebudowę pływalni Aquavit, modernizację rynku, budowę łącznika do Gronowa oraz ulicy Święcichowskiej. Prezydent Grzegorz Rusiecki podkreślał w wypowiedzi dla Radia Poznań, że samo podjęcie uchwały nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania. Kredyt miałby zostać spłacony w ciągu najbliższych 20 lat.
1: Informacje ze świata.
2: Papież Leon XIV przewodził wczoraj czuwaniu na stadionie olimpijskich Luis Companys w Barcelonie, w którym uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób. W ten sposób zakończył pierwszy dzień wizyty w stolicy Katalonii. Dziś odwiedził zakład karny Brians pod Barceloną, gdzie spotkał się z grupą 80 osadzonych i przekazał im przesłanie nadziei oraz przypomniał o chrześcijańskim miłosierdziu. Następnie udał się do opactwa Matki Bożej z Montserrat. W południu w kościele Sant Agustí porozmawia z działaczami organizacji charytatywnych, a wieczorem zainauguruje największą wieżę Bazyliki Sagrada Familia. Stała się ona najwyższym kościołem na świecie, powiedziała mieszkająca w Barcelonie polska przewodniczka Agata Sosnowska.
5: Sagrada Familia osiągnęła już swoją maksymalną wysokość, 172,5 metra. Większa już nie urośnie, ale nie oznacza to, że jest skończona. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to jeszcze 10-12 lat. Trochę jeszcze zostało do zrobienia.
2: Jutro rano papież Leon XIV leci na Wyspy Kanaryjskie, odwiedzi Las Palmas na Gran Canaria. W piątek będzie w Santa Cruz na Teneryfie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to już 20 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Dzień zakończy się o godzinie 21.13. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No i co widzimy? Widzimy, że jutro zrobi się nieco chłodniej, dlatego że jutro maksymalna temperatura to tylko 14 stopni Celsjusza, natomiast w piątek powrócimy mniej więcej do dzisiejszych wartości, bo w piątek maksymalnie 18 kresek na plusie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 13:00 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 14:00. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, bo jeszcze oczywiście dużo ciekawego mamy wam do powiedzenia i do zagrania co najmniej do godziny 14:00. A na samym początku znowu pogramy po polsku i będzie to duet wokalno-producencki. Za wokal odpowiada Lamber, a za produkcję odpowiada Trips. Razem stworzyli utwór Dzięki, że jesteś. No ja mógłbym tak również powiedzieć o was, drodzy słuchacze. Dziękujemy wam bardzo, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że zostaniecie z Radiem Emaus jak najdłużej. No to co, zaczynamy godzinę 13:00, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 13:00, za nami cztery utwory prosto z Polski. Pierwsze dwa były dosyć krótkie, bo trwały 5 minut, tak to czasami bywa z utworami, zwłaszcza tymi, które pojawiają się teraz, że no właśnie, to nie są kawałki, które trwają tradycyjne, radiowe, kiedyś byśmy powiedzieli 3:30, tylko bliżej 2 minut i 30 sekund. Za nami Lambery i Trips, Dzięki, że jesteś, a także Smolasty, Herbata z imbirem. A później pojawił się duet Robert Chojnacki i Piasek, Prawie do nieba, a także zespół Sofa i Moje życie. Ciekawostka jest taka, że w zespole Sofa występował Tomasz Organek, który obecnie ma swój solowy projekt Organek. No ale nie o muzyce teraz mowa, bo można byłoby o tym dyskutować się bardzo długo. Chciałbym Was zaprosić do tego, abyście odwiedzali naszą stronę radioemaus.pl i zakładkę Gość Dnia. Tam prezentujemy rozmowy z naszymi gośćmi, które przeprowadzane są o poranku od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. No i są dostępne z tego tygodnia dwie rozmowy. Dzisiejsza jeszcze musi poczekać na publikację, no ale w tym tygodniu rozmawialiśmy z Magdaleną Garczarczyk, architektką krajobrazu i członkinią Koalicji za Zieleń, a tematem był Dzień Klinów Zieleni, czyli dlaczego trzeba je chronić. A z kolei wczoraj naszym gościem była kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, a tematem były wakacje z WOT. Jest to propozycja dla tych, którzy chcą dobrze wykorzystać wakacyjny czas, zdobyć praktyczne umiejętności, poprawić kondycję fizyczną, przeżyć doskonałą i wyjątkową przygodę, a także zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej. Czego można się nauczyć podczas wakacji z WOT? O tym opowiadała wczoraj kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ta prawie 9-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Również jest dostępna w aplikacji mobilnej, którą możecie pobrać na iOS-a i na Androida. No i również zapraszamy Was do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Tam nas znajdziecie. No i również znajdziecie dobrą muzykę na naszej antenie. Tym razem nie po polsku, ale również pięknie. Lighthouse Family i Run.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
8: Io benedico Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
9: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

21 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie grupa Imagine Dragons, a przed chwilą Red Hot Chili Peppers. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, ale wiecie co, może zanim wjedziemy na dobre do Poznania, to sprawdzimy trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, S11 i A2. Widzę, że bez większych kłopotów przejedziecie przez te trasy, no więc wjeżdżamy teraz na dobre do Poznania. A wjeżdżamy od strony Suchego Lasu, czyli patrzymy na ulicę Obornicką. Widzę, że niewielkie utrudnienia od samego wjazdu do Poznania, od strony Suchego Lasu, od strony Suchego Lasu do Poznania, aż do samego ronda Obornickiego. Jeżeli chodzi o ulicę Lutycką, tutaj też bez większych kłopotów przejedziecie. Trasa Niestachowska, niewielki korek dosłownie, niewielki korek, który zaczyna się na wysokości Parku Słowackiego, no ale tak to płynnie przejedziecie aż do samej ulicy, samego skrzyżowania z ulicą Świętego Wawrzyńca. Teraz patrzymy na ulicę Lechicką, od skrzyżowania Multowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tym razem umiarkowane korki. Troszeczkę postoicie na dalszym odcinku ulicy Lechickiej, mniej więcej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak. Ten korek może nie na całej długości, ale przenosi się na most Lecha. Widzę, że ulica Gdyńska w obu kierunkach, przepraszam, ulica Bałtycka w obu kierunkach do ulicy Gdyńskiej się nieco korkuje. Patrzymy teraz na rondo Śródka, no i widzę, że za wiaduktem, jeżeli chodzi o ulicę Podwale, jest największy korek, ale to tak czy siak jest w miarę płynny przejazd. Widzę, że ulica Wyszyńskiego po zjeździe z ronda Śródka również są niewielkie utrudnienia, mimo tego, że są one gdzieś tam spowodowane tym, że trwają prace drogowe w tym, na tym odcinku, ale sytuacja nie jest zła. Patrzymy teraz na Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Od ronda Rataje do ronda Śródka nie jest aż tak źle. W drugą stronę troszeczkę postoicie, ale raczej tak bym zakwalifikował ten korek do umiarkowanych utrudnień. Rondo Rataje, teraz tutaj już zaglądamy, widzę, że największe korki, tak właśnie myślę, właściwie z każdej strony tak naprawdę te korki są mniej więcej podobnej długości, czyli raczej niewielkie, także są to bardzo dobre informacje. Rondo Starołęka też widzę, że zbyt dużych korków nie ma. Jeżeli już miałbym wyróżnić, no to tuż za mostem Przemysła Pierwszego od strony ulicy Hetmańskiej, tutaj trochę postoicie do ronda Starołęka, ale tak to mówię, sytuacja jest całkiem opanowana. Skrzyżowanie Głogowska, Hetmańska bez większych kłopotów. Jeszcze zaglądamy na ulicę Głogowską w okolice pętli Górczyńskiej do samego skrzyżowania ze Ściegiennego. Może inaczej powiem. Korek zaczyna się, ja wiem, tak w połowie, a może i w jednej trzeciej wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Szybki jeszcze rzut oka na inne punkty Poznania, czy jeszcze coś byłoby wartego wyróżnienia. Wiemy doskonale, że Poznań w czasie godziny szczytu, no co oczywiste, potrafi się zakorkować. I widzę jeszcze, że postoicie troszeczkę na rondzie Kaponiera, zwłaszcza od strony ulicy Roosevelta. No i również widzę, że Garbary na sporym odcinku są zakorkowane. Tutaj mam na myśli odcinek w centrum. Także jeżeli byście jechali na przykład od Stadeli, czy na przykład, nie wiem, od Estkowskiego i byście skręcili w Garbary, no to spodziewajcie się niestety sporych korków do samego skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy Was bardzo gorąco do informowania. Również oczywiście przyjmiemy informacje z wielkopolskich tras, no bo to, co często mówię, w Poznaniu działamy, owszem, ale również to, co w Wielkopolsce jest dla nas ważne. A zatem 601 077 033, powtarzam, 601 077 033 to jest nasz bezpłatny numer SMS do kontaktu. Również możecie nam dawać znać przez nasze media społecznościowe. Facebook, Instagram, tam nas znajdziecie. Zapraszamy oczywiście do obserwowania nas, ale również do wysyłania nam wiadomości drogowych. No to co, drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a teraz na naszej antenie artystka, która jakiś czas temu występowała w stolicy Wielkopolski. Nelly Furtado, I'm Like a Bird, ta piosenka w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Nelly Furtado, a także Bruno Mars. I za nami również pasmo w środku dnia. Bardzo dziękuję wam za ostatnie 4 godziny. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Mateuszowi Markiewiczowi i Lili Ładzie oczywiście za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro od godziny 14 do godziny 18, a dzisiaj od 14 do 19. Tym razem będzie z wami Arek Szymański. Koniecznie zostańcie z nami. Słyszymy się jutro. Na sam koniec Ronan Keating. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: na zegarze punktualnie 14. Zmiany, między innymi o tym teraz w informacjach.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Magdalena Pietrusik-Adamska zastąpi Jędrzeja Solarskiego na stanowisku zastępcy prezydenta Poznania. W informacjach Radia Emaus wspomnimy również o turnieju tenisowym na poznańskim Golęcinie. Dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych została nową wiceprezydent Poznania. Potwierdziły się wczorajsze doniesienia o rezygnacji ze stanowiska Jędrzeja Solarskiego z powodów osobistych. Jego miejsce od jutra zajmie Magdalena Pietrusik-Adamska. Na dzisiejszej konferencji prasowej podkreśliła, że przed nią stoi wiele wyzwań.
3: Poznański program kultury i budowa teatru muzycznego. W obszarze społecznym cały czas kryzys w pieczy zastępczej i zmiany demograficzne, a także sytuacja podmiotów leczniczych, która no nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce jest dość specyficzna.
2: Nad rezygnacją Solarskiego ubolewał dziś prezydent Jacek Jaśkowiak. Przyznał, że nie chce stracić go dla magistratu i że jeśli samorządowiec będzie chciał wrócić na stanowisko, będzie miał taką możliwość. Jego odejście tłumaczył stresem oraz pogorszeniem zdrowia psychicznego spowodowanym falą hejtu, która w ostatnim czasie dotyka wielu polityków.
4: To naprawdę państwo sobie nie zdają sprawy z tego, co to oznacza w układzie psychiki. Po iluś latach to się kumuluje i mamy dzisiaj sytuację, w której Jędrzej Solarski składa rezygnację. Ja na przykład jeszcze jakiś tam, nie wiem, tydzień temu chyba miałem, że mnie kwasem solnym ktoś obleje, tak? Marcin Gołek też takie groźby otrzymuje. To się przekłada oczywiście na to, że ludzie mają rodziny, dzieci.
2: Jędrzej Solarski pełnił funkcję zastępcy prezydenta od 2015 roku. Dziś prezydent Poznania powołał także drugiego wiceprezydenta. Zostanie nim dotychczasowy wójt Rokietnicy Bartosz Derech, który obejmie wakujące stanowisko po Mariuszu Wiśniewskim.
1: Informacje z regionu.
2: Mieszkańcy skupieni wokół inicjatywy Bezpieczne Puszczykowo uruchomili bezpłatną aplikację internetową, która informuje o aktualnym statusie przejazdu kolejowego przy ulicy Dworcowej w Puszczykowie. Narzędzie ma pomóc kierowcom, pieszym i rowerzystom planować przejazd przez jedno z najbardziej problematycznych miejsc w mieście. Powstanie aplikacji jest także kolejnym elementem działań prowadzonych przez mieszkańców zaangażowanych w debatę dotyczącą budowy tunelu pod linią kolejową nr 271 w ciągu ulicy Dworcowej, informuje współzałożycielka inicjatywy Agnieszka Nowosielska.
5: Teraz jako mieszkańcy obserwujemy bardzo niepokojące sytuacje. Wiele osób, szczególnie uczniów dojeżdżających do szkół, ryzykuje zdrowiem i życiem, przechodząc pod zamkniętymi rogatkami.
2: Nowe narzędzie pokazuje aktualny status przejazdu jako otwarty, zamknięty lub nieznany. Użytkownicy mogą również sprawdzić najbliższe połączenia kolejowe, przewidywane godziny zamknięcia rogatek oraz informacje o tak zwanych blokach, czyli sytuacjach, gdy kilka pociągów przejeżdża w krótkich odstępach czasu, powodując dłuższe zamknięcie przejazdu. Aplikacja jest dostępna pod adresem przejazd.puszczykowo.org.
1: Informacje sportowe.
2: Tenisowy Park Olimpia w Poznaniu już niedługo zamieni się w arenę wielkich zawodów. Już w ten weekend rozpocznie się 31. edycja Enea Poznań Open. Z numerem 1 na turnieju będzie rozstawiony 97. zawodnik światowego rankingu ATP, Kazach Aleksandr Szewczenko. Dzikie karty do turnieju otrzymali m.in. Max Kaśnikowski, Daniel Michalski i Tomasz Berkieta. W tym roku na zawodników czeka większa pula nagród. Wynosi ona 160 tysięcy euro. Turniej rozpocznie się eliminacjami w niedzielę. Pierwsze gry głównej imprezy odbędą się natomiast w poniedziałek. Finał gry pojedynczej i deblowej odbędzie się 20 czerwca.
1: Informacje z kraju.
2: Jarosław Kaczyński zeznaje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tak zwanych dwóch wież. Chodzi o budynki, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego ta sprawa jest polityczną zemstą. Mecenas Roman Giertych, pełnomocnik biznesmena, odpiera te zarzuty.
6: Jaka tu zemsta, że się obywatel ma stawić na wezwanie jako świadek? Czy to jest zemsta? Przecież ta sprawa jest sprawą pomiędzy rodziną pana Kaczyńskiego. To nie my mieliśmy jakieś plany budowania dwóch wież, aby uczcić dwóch braci, tylko pan Kaczyński.
2: Prokuratura w 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, twierdząc, że biznesmen nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione straty. Decyzję zmieniono w ubiegłym roku po audycie przeprowadzonym w prokuraturze krajowej dotyczącym spraw w czasach poprzedniej władzy.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Maksymalnie 19 stopni dzisiaj na termometrach w Poznaniu, ale czy to już? No chyba już, tak się wydaje, że to już 19. No proszę bardzo, no jest pomyłka, jeśli chodzi o doradców synoptycznych, gdyż 20 stopni teraz na termometrze zaokiennym. No czyli co, 19 to jednak była pomyłka. 20 stopni teraz i 20 stopni temperatury odczuwalnej, ale już za godzinę temperatura będzie nieco spadać o 1 stopień, potem o 16 o jeszcze 1 stopień, a przy zachodzie słońca będzie wynosiła 16 stopni Celsjusza. Opady deszczu, o to pytaliście. Deszcz będzie, ale w nocy dopiero. W zasadzie już jutro, bo to będzie o 1 w nocy i o 4 nad ranem. Jutro opady deszczu spodziewane. Do tego momentu raczej pochmurno, przejaśnień niewiele, ale jakość powietrza dobra i tym należy się cieszyć.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: już prawie 7 minut po godzinie 14. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, Mateuszu.
1: Witam.
0: Czy lubisz Tolkiena?
1: Tolkiena nie jestem miłośnikiem.
0: Nie jesteś miłośnikiem Tolkiena. A ekranizację jego książek
1: widziałem,
0: znanych?
1: Widziałem jeden film, no nie przypadł mi do gustu,
0: Urzekł cię. Nie, bo tak chciałem spytać, którą część najbardziej lubisz. Czy na przykład Drużyna Pierścienia, czy może Dwie Wieże, czy może Powrót Króla. Ja najbardziej jednak w Powrocie Króla gustuję. A nie Dwie Wieże to nie moja bajka tak całkowicie, no ale nie o tym, bo teraz grupa Coldplay na scenę wejdzie. Myślałem, że o Tolkienie pogadamy, a jednak nie pogadamy. Ale myślę, że dzisiaj jeszcze wiele tematów tutaj będzie, bo sporo przed nami dzisiaj, między innymi spotkanie przy kawie, między innymi audycja w Matni, no a z tobą będę do godziny 17 na pewno, może trochę dłużej zostaniesz, zobaczymy. Dzień dobry mówimy słuchaczom, prawda?
1: Dzień dobry.
0: W tym składzie, dzień dobry.

To jest właśnie magia radia, że można znaleźć się na koncercie, nie wychodząc z domu. To było nagranie koncertowe. Myślę, że o tej porze, o 14.14, jeśli ktoś jest w pracy, a mógł się poczuć przez moment jak na koncercie, to chyba bardzo dobrze. Ale jeśli chcecie uczestniczyć na przykład w festiwalu, to już niedługo. Już 13 czerwca rozpoczyna się wyjątkowa impreza muzyczna w Poznaniu i potrwa aż do 20 czerwca. To będzie festiwal, który nazywa się Duetomania. Czym jest Duetomania? Ten szósty już festiwal muzyczny. Więcej na ten temat dzisiaj o godzinie 17.30 usłyszycie. Będę miał gości. Duo Wolańska Gajda. Wyjątkowi muzycy, wyjątkowi artyści, wykształceni muzycy. Oboje z tytułem doktora, jeśli chodzi o muzykę. Ale szczegóły to o 17.30, więc jeśli chcecie, to zróbcie sobie dobrą kawę albo herbatę aromatyczną i o 17.30 bądźcie blisko Radia Emaus.

Tak bardzo się starałem i nic z tego nie wyszło. No dlaczego tak jest? No bo czasami jest tak, że my się staramy, ale to nie jest to, czego oczekuje ta druga strona. No więc tu trzeba wejść w dialog pewien albo w taką komunikację niewerbalną i wyczuć, jakie są oczekiwania, nawet jeśli nie są wypowiedziane, i się w to gdzieś tam wpasować. No to jest chyba takie rozumienie się bez słów idealne. No taka tak zwana chemia? Nie wiem. Nie wiązałbym tego, z jakimiś tam reakcjami chemicznymi, ale takie zrozumienie, empatia na drugiego człowieka, wrażliwość, no i tak naprawdę rozumienie jego potrzeb. I chyba w tym jest, tutaj jest widz, tu jest pies pogrzebany, więc jeśli ktoś potrafi dobrze rozeznać te sfery, no to jest szczęściarzem, bo wtedy może idealnie rozumieć drugą osobę.

Pytacie mnie w SMS-ach, czy ja mam wiarygodną prognozę pogody. No mam taką, ale czy ona jest wiarygodna? No ona się weryfikuje w momencie, kiedy te zjawiska pogodowe następują, bądź też nie następują. Mam napisane, że jutro, czyli 11 czerwca, mają być burze z deszczem w Poznaniu i ma być temperatura w granicach 15 stopni Celsjusza. Ale miałem też napisane, że dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach, a patrzę za okno i na termometrze 20 stopni, a więc temperatura wysiliła się bardziej niż to, co tę wiedzę, którą dali nam synoptycy, no to możemy liczyć dzisiaj na więcej niż na 19 stopni, bo już mamy ich 20. Ale to nie będzie taka stała konstans, która pozostanie z nami na dłuższy czas, bo już za godzinę będzie faktycznie 19 stopni. Tak mówią synoptycy, ale co pogoda na to, to zobaczymy za godzinę. Radio Emaus.

Ta pani, którą słyszycie, to Shania Twain. No już niedługo, 28 sierpnia, skończy 60 lat. Tak, 60 lat, a tak naprawdę jest kanadyjską piosenkarką i autorką piosenek. Głównie z gatunku country, ale także pop i rocka, no bo od country to się wszystko zaczęło, ale potem jej rozwój muzyczny tak nastąpił i tak bardzo zdobyła sobie serca fanów, że ta muzyka mocno ewoluowała. U nas na antenie teraz Shania Twain, a za chwilę będzie nieco latynosko, chociaż nie będzie po kolumbijsku zaśpiewane, ani po hiszpańsku oczywiście, ale będzie ta, która pochodzi z Kolumbii. Już za moment.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ewangelia nie unieważnia prawa i proroków. Ona je dopełnia. Greckie słowo plerosai to więcej niż wypełnić. Zawiera się w tym również uzupełnienie, udoskonalenie. Jezus dopełnia Stary Testament. Wypełnia go sobą, czyli miłością. Nie powinniśmy zatem uchylać się od przykazań, nawet jeśli ich przestrzeganie bywa trudne, nawet jeśli nie zawsze się udaje. Kto wypełnia najmniejsze przykazanie, ten będzie wielki. Które przykazanie przychodzi mi z łatwością, a które z trudem? Nad wypełnieniem którego dziś popracuję?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i przywitaliśmy godzinę 15, czas na informacje Radia Emaus.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Znamy nazwisko następcy byłego wiceprezydenta Poznania. ZTM planuje zmianę w poznańskich autobusach i tramwajach. W tym wydaniu informacji powiemy więcej o rozpadzie jednego z klubów w Leszczyńskiej Radzie Miasta. Po kilku miesiącach wakatu po Mariuszu Wiśniewskim Poznań ma nowego wiceprezydenta. Jego obowiązki od 1 lipca przejmie dotychczasowy wójt gminy Rokietnica Bartosz Derech. Jacek Jaśkowiak na dzisiejszej konferencji prasowej przyznał, że polityk sam zgłosił zainteresowanie tym stanowiskiem.
3: Zaimponowało mi to, bo wziąć na klatę oświatę ZDM pod tym wszystkim, co musimy posprzątać, to w tych czasach tak trudnych demografii, to trzeba mieć tak naprawdę charakter i odwagę. I to bardzo cenię.
2: Powołanie wójta Rokietnicy na stanowisko wiceprezydenta Poznania budziło sprzeciw części działaczy Koalicji Obywatelskiej. Derech zadeklarował dziś, że udowodni, iż była to dobra decyzja.
4: Nie odpowiem, że nagle wszystko będę wiedział, że będę znał każdą ulicę, każdą nawet najmniejszą inwestycję w mieście. To, co mogę zrobić, to od samego początku rozpocząć niezwykle intensywną pracę i udowodnić pracą moją wartość, moją wiedzę, moje doświadczenie, które do tej pory zdobyłem, i przekonać je do swojej osoby.
2: W związku ze zmianą stanowiska w Rokietnicy trzeba będzie przeprowadzić przedterminowe wybory. Bartosz Derech zapowiedział dziś, że ma nadzieję, że spośród jego najbliższych współpracowników uda się wyłonić jednego kandydata.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Podpisano umowę na modernizację systemu PK. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
5: Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z wykonawcą. Dzięki inwestycji w systemie PK możliwe będzie korzystanie z taryfy przystankowej poprzez płatności zbliżeniowe kartą bankową lub urządzeniem mobilnym, jak na przykład smartfonem. Modernizacja systemu pozwoli na skorzystanie z taryfy przystankowej większej liczbie użytkowników. Będzie bowiem można zapłacić za przejechane przystanki bez konieczności zakupu lub wyrobienia karty PK. Unowocześnienie systemu będzie polegało także na rozbudowie systemu informatycznego, który umożliwi opłacanie przejazdów w korzystnej taryfie przystankowej na zasadzie płatności zbliżeniowych. Zakładając realizację projektu zgodnie z planowanym harmonogramem, efekty rozbudowy i unowocześnienia systemu PK powinny być widoczne w 2028 roku. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Klub radnych Łączy nas Leszno przestał istnieć. Były prezydent Łukasz Borowiak, który był liderem czteroosobowego grona, przekazał przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna informację o rozwiązaniu klubu. Klub radnych Łączy nas Leszno powstał po ostatnich wyborach samorządowych. Stworzyło go czterech radnych: Łukasz Borowiak, Tomasz Malepszy, Sławomir Mocek i Ireneusz Matłoka. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Patryk Józefowicz powiedział Radiu Elka, że otrzymał podpisane przez Łukasza Borowiaka pismo informujące o rozwiązaniu klubu. Oznacza to, że obecnie w Radzie Miejskiej działają dwa kluby: Koalicja Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.
1: Informacje z kraju.
2: Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dziś weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Czynność ta będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności można teraz załatwić przez internet.
6: To jest wymóg naszych czasów. To powinno się odbywać szybko, sprawnie, najlepiej przez internet. Wiemy, że wydziały komunikacji w Polsce nie wszystkie działają super sprawnie. W wielu trzeba czekać na różnego rodzaju czynności. Ten proces trzeba jak najszybciej uprościć. Szczególnie w przypadku, jeżeli kupuje auto i nie chce zmieniać tablic rejestracyjnych.
2: Szef resortu infrastruktury przyznał, że dotychczas formalności było zbyt wiele, a czas oczekiwania w wielu urzędach był zbyt długi.
6: Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone. On sprawdzi na własne oczy, czy naklejka o homologacji nie jest zniszczona, i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać. To jest czynność niepotrzebna, administracyjna, biurokratyczna, i wystarczy oświadczenie, że po prostu tablica jest niezniszczona, a naklejka we właściwym stanie.
2: Wymiana tablic będzie konieczna, jeśli będą one zniszczone.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No to przyjrzymy się teraz temu, co dzieje się w pogodzie. A tam, no, ma się sporo dziać, ale na razie tak trochę stagnacja. Z tym, że już 19 stopni na termometrach, a nie 20 jak przed godziną, więc teraz by było to zgodne z tym, co mówili synoptycy. Dobra jakość powietrza to się cały czas utrzymuje, a chyba będzie jeszcze lepsza, bo deszcz ma zacząć padać w nocy. Dzisiaj około godziny 1, a potem nad ranem koło 4 i już widzę, że od 5, 6 też opady deszczu jutro o poranku spodziewane. Słońce zajdzie dzisiaj o 21.13. Czy ktoś to zauważy? Nie mam pojęcia, bo raczej pochmurne niebo będzie nad nami, ale no musicie mi wierzyć na słowo, że 13 minut po godzinie 9 wieczorem słońce schowa się za horyzontem. Wstanie natomiast 30 minut przed godziną 5 nad ranem. Także poranna zmiana jutrzejsza pewnie będzie słońce mogła oglądać. Chociaż w deszczu to będzie. A kto będzie poranną zmianą jutrzejszą? No niech zgadnę. Chyba nawet będę ja tutaj o poranku jutro, ale to będziemy wszystko weryfikować. Na bieżąco. Na bieżąco.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
0: Bo ciebie, kolego, jutro o poranku nie ma.
2: Nie. Znowu po południu.
0: Wiesz, tak. Ja jutro będę o poranku. Dzisiaj najdłużej tutaj będę gasił światło w ogóle, a jutro będę o poranku w radiu. Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański. Teraz grupa Ace of Base u nas się pojawi, a ja tylko przypomnę, że o 15.15 konkurs będzie, o nim nie zapominamy i w konkursie jak zwykle nagrody, no i będzie też zagadka, no bo nagrody oczywiście, ale to dla tych, którzy prawidłowo rozwiążą zagadkę, to tylko ci mogą liczyć na to, że być może wygrają nagrodę w konkursie. 6 minut już po godzinie 15, no to Ace of Base teraz.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Żal było przerywać, no ale nie możemy się spóźnić z konkursem, a konkurs już trzeba zacząć, bo 16 minut po godzinie 15 to już zobowiązuje. Rozpoczynamy zatem popołudniową zabawę. Zabawę, w której dzisiaj będziecie mogli wygrać przede wszystkim smycz Radia Emaus, bardzo praktyczny gadżet, i okulary przeciwsłoneczne, takie też nasze firmowe. No ale przede wszystkim dołożyłem tutaj jeszcze do tej torby papierowej lekturę. No bo na wakacje zawsze lektura się przyda. No i tutaj lektura dość poważna. Jak pogodzić wierność nauce Kościoła i miłosierdzie względem osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych? Pytanie to w ostatnich latach stawiane jest coraz częściej. Tu wypowiedział się na ten temat także arcybiskup senior Stanisław Gondecki. Ta książka stanowi niezbędną pomoc dla zrozumienia synodu o małżeństwie i rodzinie, w szczególności dla zrozumienia tego, dlaczego wierność prawdzie o małżeństwie i rodzinie stanowi nieodzowny fundament miłosierdzia Kościoła dla osób cywilnie rozwiedzionych, które zawarły nowy związek cywilny. Tutaj autorytety Kościoła wypowiadają się: kardynał Walter Brandt-Müller, kardynał Raymond Burke, kardynał Carlo Caffara, no i wielu, wielu innych. I ta książka mówi o tym, czym jest małżeństwo i komunia w Kościele katolickim, jak pozostać w tej prawdzie Chrystusa mimo pewnych przeciwności, dość poważnych przeciwności, które się mogą pojawić. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha i ona też dołączona do tego kompletu. No a żeby zwyciężyć i żeby otrzymać te nagrody, czyli smycz, okulary i książkę, to trzeba spróbować rozwiązać zagadkę, którą już mam dla Was przygotowaną. Będę dozował podpowiedzi, które mają Was doprowadzić do finału, czyli do znalezienia słowa, które jest wypadkową tych podpowiedzi, i mam nadzieję, że bardzo sprawnie sobie z tym zadaniem poradzicie. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym już za chwilkę będę czekał na SMS-y od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Końcowa część, a w zasadzie znacząca część dzisiejszego rozwiązania, ale ta końcowa, jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Końcowa część dzisiejszego hasła jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Na wstępie natomiast mamy obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nie rozumie, co się dzieje. Jak ma zareagować? Co ma zrobić? No i to obraźliwe zawołanie na wstępie nawiązuje do zwierzęcia pewnego. Na wstępie mamy obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nie rozumie, co się dzieje, jak ma zareagować, co zrobić. I to zawołanie nawiązuje do pewnego zwierzęcia. No i teraz taka podpowiedź może globalna. Zaświeciła mu latarką prosto w oczy, czyli go... No właśnie. Zaświeciła mu latarką prosto w oczy, czyli go... 7148 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które mam nadzieję, że szybko uda Wam się wydedukować. Książka Pozostać w prawdzie Chrystusa, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Smycz Radia Emaus, bardzo praktyczny gadżet, do którego przyczepić można chociażby klucze, żeby ich nie zgubić. No i okulary przeciwsłoneczne to zestaw, który otrzyma zwycięzca albo zwyciężczyni dzisiejszego konkursu. Pod numerem telefonu 7148 czekam na SMS-y od Was. Taka wiadomość kosztuje złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, następnie postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Przypomnę raz jeszcze, końcowa część dzisiejszego hasła jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Druga podpowiedź, obraźliwe zawołanie, na wstępie mamy obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nie rozumie, co się dzieje, jak ma zareagować, co ma zrobić, i to zawołanie nawiązuje do pewnego upartego zwierzęcia, podobno upartego. Trzecia podpowiedź, zaświeciła mu latarką prosto w oczy, czyli go... 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropkę stawiacie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. Powodzenia!
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Czyżby było potrzeba więcej danych, żeby rozwikłać dzisiejszą zagadkę? No, ja mam przygotowaną oczywiście jeszcze podpowiedzi, bo to dopiero początek tego konkursu, więc jeśli jeszcze gdzieś tam się wam te kropki nie łączą, to śpieszę z pomocą. 7148 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od was, złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje taki SMS, dokładnie wyliczając 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później już wystarczy tylko wpisać to słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko wydedukujecie. Pierwsza podpowiedź, która prowadzi was do tego słowa, brzmi: końcowa część dzisiejszego hasła, a w zasadzie lwia część dzisiejszego hasła, ale ta raczej na końcu, jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Końcowa część dzisiejszego hasła jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Druga podpowiedź mówi o tym, co na wstępie. Na wstępie mamy obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nie rozumie, co się dzieje, jak ma zareagować, co ma zrobić, w ogóle się nie orientuje. Nawiązuje do pewnego zwierzęcia. To zawołanie podobno upartego zwierzęcia. Podobno. I trzecia podpowiedź brzmi: zaświeciła mu latarką prosto w oczy, czyli go... No i tu nie kończę. Ale teraz pojawia się jeszcze jedna podpowiedź, podpowiedź bardziej geograficzna. Zazwyczaj te geograficzne zagadki pojawiają się o poranku. Jutro mam nadzieję też taką dla was przygotować. Na końcu rozwiązania mamy miasto w Wielkopolsce z jeleniem w herbie. Na końcu rozwiązania mamy miasto w Wielkopolsce z jeleniem w herbie. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie do zagadki, czyli to słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko w końcu uda wam się wydedukować. Książka, smycz i okulary przeciwsłoneczne czekają.

0: na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.
0: Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa. Możecie wygrać dzisiaj książkę, możecie wygrać dzisiaj smycz Radia Emaus i też okulary, takie firmowe okulary przeciwsłoneczne Radia Emaus. Książka jest o małżeństwie i komunii w kościele katolickim, ale takie ciekawe ujęcie małżeństwa, bo chodzi o pogodzenie wierności nauce kościoła i miłosierdziem względem osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych. O tym jest ta książka. Książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, a współtwórcami tej książki jest m.in. kardynał Gerhard Ludwig Müller, kardynał Walter Brandmüller, kardynał Raymond Burke, kardynał Carlo Caffarra i wielu, wielu innych ekspertów wypowiada się w tym temacie. Pozostać w prawdzie Chrystusa. Taki tytuł tej książki. Myślę, że bardzo ciekawa lektura na wakacje na przykład. No i okulary przeciwsłoneczne i smycz na pewno się przydadzą, bo to takie praktyczne gadżety, elementy tej nagrody, które możecie wykorzystać w czasie lata na pewno. 7148 7148. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. Taki SMS, jeden SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze, a w treści musicie wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo. Słowo, które wydedukujecie, mam nadzieję, z tych podpowiedzi. Końcowa część, a w zasadzie lwia część dzisiejszego hasła to jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Końcowa część dzisiejszego hasła jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Na wstępie rozwiązania mamy obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nie rozumie, co się dzieje, jak ma zareagować, co ma zrobić, w ogóle się nie orientuje. No i to obraźliwe zawołanie na wstępie nawiązuje do zwierzęcia pewnego, które podobno jest uparte. Zaświeciła mu latarką prosto w oczy, czyli go... No i to jest taka podpowiedź globalna. No i teraz jeszcze jedna podpowiedź. Na końcu rozwiązania mamy miasto w Wielkopolsce z jeleniem w herbie. Na końcu rozwiązania mamy miasto w Wielkopolsce z jeleniem w herbie. No to może jeszcze jedna podpowiedź i chyba ta już jedna ostatnia wystarczy. Może w końcu skojarzycie, o co chodzi. Na wstępie rozwiązania taka część maszyny, na której obracają się osadzone inne części. Na wstępie rozwiązania taka część maszyny, na której obracają się osadzone inne części, na przykład koła. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. Czy ta zagadka jest dzisiaj łatwa, czy trudna? No nie mi to oceniać, to zawsze jest bardzo względne. Dla kogoś łatwa, dla kogoś trudna. Niemniej jednak nagrody czekają, więc myślę, że warto. Warto się pobawić.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, Smycz Radia Emaus i do tego okulary przeciwsłoneczne. To jest zestaw, który otrzyma zwycięzca albo zwyciężczyni dzisiejszego konkursu, w zależności od tego, czy będzie to kobieta, czy mężczyzna. 7148 to jest ostatni moment, żeby wysłać SMS pod ten numer. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taka wiadomość wysłana pod 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź, końcowa część dzisiejszego hasła jest o tym, jak ona coś sklejała, łączyła jakimś spoiwem. Druga podpowiedź, obraźliwe zawołanie znajdziemy na wstępie rozwiązania, obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nie rozumie, co się dzieje, nie rozumie, jak ma się zachować, nie rozumie, co ma zrobić. I to obraźliwe zawołanie nawiązuje do zwierzęcia pewnego, które podobno jest uparte. Zaświeciła mu latarką prosto w oczy, czyli go... To jest takie trochę bardziej opisowe podpowiedzenie wam. Kolejna z podpowiedzi. Na końcu rozwiązania mamy miasto w Wielkopolsce z jeleniem w herbie. No i jeszcze inne ugryzienie tego, co na wstępie. Na wstępie rozwiązania część maszyny, na której obracają się osadzone inne części, na przykład koła. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wydedukowane słowo.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No to zobaczymy, czy uda mi się teraz wywołać kogoś do odpowiedzi. Halo, halo. Jadwigo, jesteś tam? Dzień dobry.
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry. Moja droga, ja się cieszę, że do ciebie się dodzwoniłem, tylko nie wiem, gdzie my teraz w ogóle jesteśmy.
2: Jesteśmy w Lochowie. To jest miejscowe koło Śremu.
1: O, proszę bardzo, to dość daleko stąd. Moja droga, no to przechodzimy do rzeczy, bo tu trzeba czas rozwiązywać zagadkę. Może trochę to podzielimy na pewne elementy. Ja tu widzę po czasie przysłania twojej wiadomości, że może do końcowych podpowiedzi w ogóle nie dotarłaś i wcześniej już rozwiązałaś zagadkę, ale spróbujemy to zrobić. Na wstępie mamy część maszyny, na której obracają się osadzone inne części, na przykład koła. Co mamy na wstępie rozwiązania?
2: Oś.
1: Oczywiście, że chodzi o oś. Ale moglibyśmy też powiedzieć, że na wstępie mamy pewne obraźliwe zawołanie do kogoś, kto nic nie rozumie, nie rozumie, co się dzieje, nie rozumie, jak ma zareagować, no i to obraźliwe zawołanie, bardzo obraźliwe, nawiązuje do pewnego zwierzęcia. Jak byśmy to określili?
2: Osła, czyli ośle.
1: Ośle, tak, ośle. To jest właśnie o to zawołanie chodzi. Mam nadzieję, że nikt nikogo tak nie nazywa wśród słuchaczy Radia Emaus. Moja droga, no to teraz tak. Na końcu mamy miasto w Wielkopolsce z jeleniem w herbie. Jakie to miasto?
2: Piła.
1: Piła, oczywiście, że chodzi o Piłę.

0: temat, ale nie tylko. No i to tę książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha, Pozostać w prawdzie Chrystusa, małżeństwo i komunia w Kościele katolickim. Do tego dołączam jeszcze okulary przeciwsłoneczne i smycz Radia Emaus. To są twoje nagrody. Gratuluję ci serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz
1: przeczytam książkę.
0: Przekazuję tobie głos. Może wiesz co, dołożę jeszcze zakładki, bo do książki się przydadzą zakładki, więc dołożę jeszcze zakładki Radia Emaus. A teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
1: To pozdrawiam mojego męża Adama. Pozdrawiam moją siostrę i szwagra z murowanej gośliny. No i jeszcze, no tak, moi dzieci tak tego nie usłyszą, ale pozdrawiam je w eter, bo są daleko tutaj od... nie mieszkają w Polsce, więc pozdrawiam je po prostu.
0: Dobrze, mam nadzieję, że one wiedzą, że je pozdrawiasz po prostu, tak. I może nas słuchają gdzieś tam poprzez sieć internetową. Wszystkiego dobrego w takim razie, Jadwigo. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Pozdrawiamy cię serdecznie, no i do zobaczenia. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia.
1: Pozdrawiam Radio Emaus.
0: My ciebie też serdecznie pozdrawiamy i miłego popołudnia życzymy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie i pozdrawiam.
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Jest 16:00.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
8: Wystartowała kolejna edycja Dni Łazarza. W informacjach Radia Emaus powiemy również o uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Łazarz ma swoje święto. Dziś zajęciami dla uczniów osiedlowych szkół rozpoczęły się 36 Dni Łazarza. Główną atrakcją będzie tradycyjna parada ulicami dzielnicy, która odbędzie się jutro o godzinie 17. Maria Łazarz z Rady Osiedla zapowiada, że w związku z 70. rocznicą Poznańskiego Czerwca mieszkańcy podczas przemarszu upamiętnią ofiary zrywu.
9: Mamy tablicę poświęconą Romkowi Szczałkowskiemu na dawnym budynku Zespołu Szkół Muzycznych, bo on był uczniem tej szkoły. Tam złożymy wiązanki kwiatów i tak za chwileczkę się zatrzymamy.
8: Do poniedziałku odbywać się będą liczne wydarzenia, w tym koncerty, animacje dla dzieci, zawody sportowe i kiermasze. Dzięki temu poznaniacy będą mogli lepiej poznać historię tego frytla.
9: Historia targów będzie na tych ekspozytorach. Będzie też trochę informacji o poznańskim wydarzeniach, które się odbywały na Łazarzu, chociaż tak troszeczkę łukiem ten Łazarz był omijany. Przewodnicy po Poznaniu będą też opowiadać o Łazarzu, o historii trochę.
8: Główne wydarzenia będą odbywać się na rynku łazarskim, ale Dni Łazarza zawitają także do Parku Wilsona czy filii Biblioteki Raczyńskich.
6: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
8: W najbliższy piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Poznaniu z Kościoła na Jeżycach na plac Adama Mickiewicza przejdzie tradycyjna procesja eucharystyczna. Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i świętego Floriana o godzinie 19:00 będzie przewodniczył arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński. Po zakończonej Eucharystii wyruszy procesja. Przejdzie ona ulicą Dąbrowskiego, Mostem Teatralnym i Aleją Niepodległości na plac Adama Mickiewicza. Na zakończenie procesji odbędzie się nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Świętowanie Dnia Środowiska w Poznaniu zostało przesunięte na 12 czerwca. Z tej okazji w najbliższy piątek na poznańskim Gratowisku odbędzie się akcja Kwiaty za odpady. Informuje o tym Katarzyna Jałksz-Zalewska z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
10: Chcemy w ten sposób promować zarówno punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli pokazywać, że są ważne i że tam powinny trafiać właśnie takie odpady jak zużyty sprzęt elektryczny, ale też chcemy nagrodzić mieszkańców, tych, którzy korzystają i którzy może nie wiedzą o akcji, akurat przyjadą do punktu selektywnej zbiórki.
8: Każdy mieszkaniec Poznania, który w piątek przyjedzie lub przyjdzie z odpadami do jednego z trzech PSZOK-ów, otrzyma pelargonie. Kwiaty za odpady będą wydawane do wyczerpania zapasów. Będzie ich łącznie 600 po 200 na każde gratowisko.
6: Informacje z kraju.
8: Politycy koalicji rządzącej i opozycji są zgodni, że zwłoka prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego to dobry znak. Ich zdaniem bowiem ruch teraz po stronie ukraińskiej. Prezydent był za tym, by pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. W poniedziałek zebrała się w tej sprawie kapituła orderu. Przedstawiła prezydentowi opinię, której treści nie ujawniono. Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że ubiegłotygodniowa wizyta w Warszawie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy nie poszła na marne.
11: Myślę, że sam fakt, że Ukraińcy odwiedzili Polskę w zeszłym tygodniu w takim trybie pilnym jednak, no jest efektem tego, że nasze stanowisko wszystkich czynników rządzących w Polsce jest jednoznaczne. Nie tylko tych, którzy rządzą, ale również społeczeństwa polskiego. I kwestia prawdy o Wołyniu, kwestia o ludobójstwie tutaj jasno została podkreślona i wskazana.
8: Brak decyzji prezydenta za dobrą monetę bierze poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
12: Nie mogę wykluczyć tego, że prowadzone są kanałami dyplomatycznymi jakieś rozmowy, co by było dobre w tej sytuacji, która jest. Natomiast mam nadzieję, że strona ukraińska po prostu się cofnie w tej sprawie, bo to wygląda jak taka prowokacja wobec Polaków, na co my się zgodzić absolutnie nie możemy.
8: Premier Donald Tusk zaapelował w mediach społecznościowych do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, jak to ujął, emocje zrujnują solidarność między oboma krajami.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
13: Jak szybko rosła, tak szybko spada temperatura. Już 18 stopni na termometrach i to będzie tak z każdą godziną 1 stopień mniej. Tak to się ułożyło i no, jeśli to wszystko będzie tak, jak tutaj mam napisane, to tak to będzie wyglądało. Deszczu nie będzie, aż noc nie zapadnie. W zasadzie taka późna noc, a w zasadzie wczesny poranek, bo koło pierwszej ma się pojawić deszcz, potem koło czwartej, a później już o poranku, piąta, szósta rano deszcz będzie padał. W stolicy Wielkopolski zachód słońca dzisiaj o 21.13. Zazdroszczę tym, którzy będą mogli go oglądać, bo u nas raczej chmury grubą warstwę mają i zero będzie tego widowiska, a o 4.30 jutro słońce ma wstać. No i też ciężko będzie pewnie je zobaczyć.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Mateusz Markiewicz, Arkadiusz Szymański, to my z wami spędzamy dzisiaj to popołudnie w Radiu Emaus. Ja nawet trochę więcej, bo wyjdę tutaj wieczorem z rozgłośni. Mateuszu, czy ty masz jakieś plany już wakacyjne, a może masz już część spełnionych tych planów?
1: Mam część spełnionych, ale jeszcze, no tak pół na pół, powiem tak. No bo Rzym na pewno, ale to nie w wakacje, a raczej w październiku, we wrześniu. Bo...
0: Rozumiem, że ten Rzym stolica Włoch, a nie ten
1: tak,
0: gdzieś
1: tak,
0: tutaj
1: tak, blisko dokładnie.
0: Położony. Dobrze, no ja byłem w Barcelonie nie tak dawno i Sagrada Familia to jest to miejsce, które dzisiaj spędza sens powiek wielu osobom.
1: Patrz, ja byłem w Walencji niedawno.
0: No proszę bardzo, ale Sagrada dzisiaj otwarta tak dokładnie. Oficjalnie i konsekrowana przez papieża Franciszka, papieża Leona oczywiście. No to wielki dzień dzisiaj dla mieszkańców Katalonii, Barcelony, ale też w ogóle dla całego świata, bo to wyjątkowa świątynia jest. Ktoś, kto widział Sagradę Familię i ma świadomość tego, że ona ponad 114 lat była budowana i w końcu finał tej budowy wielkiej, tej wielkiej, misternej w planach Antonio Gaudiego pracy, no to po prostu to naprawdę, to jest niebywałe wydarzenie i myślę, że nie tylko w świecie sakralnym, ale także w świecie architektonicznym, bo to naprawdę robi niesamowite wrażenie. No a na wczasy, jeśli się ktoś wybiera, to teraz Wojciech Młynarski. Trochę o tym.
2: Za oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
3: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio.
0: Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Rozpiętość dat, które mają opisywać życie dzisiejszego patrona, jest doprawdy imponująca. Roczniki świętokrzyskie wspominają na przykład o pewnym arcybiskupie Bogumile z Gniezna już w roku 1075, a znowu kalendarz krakowski odnotowuje, że ktoś taki pożegnał ziemię dla nieba 130 lat później, w roku 1204. Nic więc dziwnego, że jest kwestią wielce dyskusyjną, ile w istocie lat pełnił swoją posługę na gnieźnieńskiej stolicy dzisiejszy patron i co tam robił. Wszystko się tutaj bowiem zaciera i miesza z perspektywy wieków. Jednak jedno jest pewne i temu właśnie Bogumił zawdzięcza swoją beatyfikację. Otóż bezsprzecznym pozostaje nieprzerwany, trwający stulecia kult jego osoby na obszarze całej Wielkopolski. Jeszcze jako metropolita stał się tam fundatorem i budowniczym kościoła w Dobrowie, a gdy w pewnym momencie zrezygnował z biskupstwa, to osiedlił się właśnie w pobliżu wspomnianego Dobrowa na małej wyspie w widłach rzeki Warty i Neru. Tu błogosławiony Bogumił z Gniezna prowadził życie eremity. Tu dokonał żywota i tutaj także, to jest w Dobrowskim kościele, został pochowany. I to właśnie owo zejście z wyżyn hierarchii na niziny życia pustelnika, który co niedzielę odprawiał mszę w pobliskiej wiejskiej świątyni, to ludzie zapamiętali przez wieki i temu Bogumił z Gniezna zawdzięcza ostatecznie swoje wyniesienie do chwały ołtarzy.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

historia dzieje się na naszych oczach. Po 144 latach Sagrada Familia będzie ukończona. Wieczorem inauguracja i poświęcenie jej przez papieża Leona XIV. Barcelona świętuje ten historyczny moment. 144 lata minęły od tego, jak Antonio Gaudi wymyślił tę bazylikę, rozpoczął jej budowę, ale niestety tragiczna śmierć nie pozwoliła mu dokończyć tych planów. 172 metry ma iglica nad symbolicznym zwieńczeniem projektu Gaudiego i dokładnie w setną rocznicę jego śmierci czyni Sagrada Familia najwyższym kościołem świata. Najwyższy kościół świata. Niesamowite, prawda?

0: Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: I tak sprytnie przeszliśmy do części kulturalnej. Serwis kulturalny na naszej antenie, ostatni dzisiaj, ale nie ostatni w ogóle, bo te serwisy pojawiają się u nas dwukrotnie w ciągu dnia. No i teraz ten ostatni dziś, o 11.30 jutro kolejny. Koncert o Kebel Canto to koncert, na który zaprasza dzisiaj o godzinie 17 Akademia Muzyczna. To będzie w auli imieniem Stefana Stuligrosza przy ulicy Święty Marcin 87. Wystąpią studenci oraz pedagodzy, pianiści Instytutu Wokalistyki o specjalności śpiew solowy. Poprowadzi koncert doktor habilitowany profesor Barbara Mądra-Bednarek i profesor doktor habilitowany Andrzej Ogórkiewicz. Katedra Wokalistyki ma nad tym pieczę i o Kebel Canto dzisiaj tam wybrzmi, czyli piękny śpiew będzie można tam usłyszeć od godziny 17. Wstęp wolny na to wydarzenie, warto o tym pamiętać. W Małym Kinie u Raczyńskich Nie ci, raczej tamci. Taka projekcja, taki film, a o godzinie 17.00 ta propozycja przy Placu Wolności 19, właśnie w Bibliotece Raczyńskich. Thriller psychologiczny z elementami grozy rozgrywający się w izolowanej scenerii dworu na odludziu. Matka wychowująca ciężko chore dzieci zaczyna coraz silniej odczuwać obecność dziwnych postaci. Wszechobecna mgła, hipnotyczna atmosfera i stopniowo narastająca tajemnica sprawiająca dojmujące wrażenie. No, jeśli ktoś chce mieć bezsenną noc, to myślę, że to jest dobra propozycja. Chyba, że ktoś kompletnie nie takie thrillery psychologiczne na kogoś nie działają, to można oglądać. Wstęp wolny na to wydarzenie. Thriller psychologiczny Nie ci, raczej tamci to Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19, dzisiaj o godzinie 17. Spektakl operowy i to będzie klasyka operowa Giuseppe Verdi Aida dzisiaj. To wielkie wydarzenie. Dzisiaj w czterech aktach ta opera o godzinie 18 w Teatrze Wielkim. Spektakl I dlatego nie masz męża to propozycja Teatru Nowego. Scena nowa imienia Sławy Kwaśniewskiej. Wejście od zaułka Krystyny Feldman. No i to jest krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną córką, z własną matką, bo to o relacji matka-córka będzie rzecz. Gdzie nie popełniać błędów, albo gdzie się popełnia błędy i potem się za te błędy płaci, to o tym jest ta sztuka I dlatego nie masz męża. Dzisiaj 18.30, Teatr Nowy zaprasza. Koncert Nowe Interpretacje, no i to jest propozycja też Akademii Muzycznej, Aula Nowa, plac Stefana Stuligrosza 1, o godzinie 19.00. Będzie można usłyszeć, wydawałoby się, że znane utwory, ale w nowych interpretacjach, a to naprawdę robi różnicę, więc jeśli chcecie usłyszeć nowe interpretacje, to dzisiaj taki koncert w Akademii Muzycznej o godzinie 19 w Auli Nowa. Wstęp wolny na to wydarzenie. Spektakl Kabaret to spektakl propozycja Teatru Muzycznego dzisiaj o godzinie 19. No i jeszcze jeden spektakl Ellen Babić. To o 20.30 Teatr Nowy zaprasza na trzecią scenę i tam ten rozpisany na trzy wyraziste osobowości thriller psychologiczny będzie można sobie obejrzeć na deskach Teatru Nowego. To był serwis kulturalny.

Wiem, że już kiedyś opowiadałem o tym na antenie, ale Olga przypomina i warto o tym przypominać, bo to jest utwór wyjątkowy Stayin' Alive grupy Bee Gees, ponieważ przy tym utworze, w rytm tej melodii idealnie wykonuje się uciskanie serca, masaż serca, czyli resuscytację można wykonywać, bo rytm tej piosenki jest idealnie wpasowany w te czynności, które trzeba wykonywać, gdy komuś ratujemy życie, gdy próbujemy przywrócić mu bicie serca, to właśnie Bee Gees i utwór Stayin' Alive idealnie do tego pasują.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: A gdy już tak pouciskamy serce i wszystko wróci do normy i wszystko będzie dobrze i potem żyjemy ze sobą razem i nagle no, coś tam się zaczyna psuć między nami, to warto pomyśleć o tym, że jeśli mamy osobę, którą kochamy, no to trzeba być wrażliwym nieustannie na tę drugą osobę i tak wzajemnie się uwrażliwiać na siebie, opiekować się sobą na co dzień. Wiadomo, że są lepsze i gorsze dni, ale zawsze po burzy przychodzi dzień. Zaopiekuj się mną, grupa Rezerwat teraz u nas.

0: Radio Emaus.
1: Otrzymałem właśnie informację, że w Alpach sypie śnieg. No tak, no w końcu to dopiero 10 czerwca, więc śnieg jak najbardziej w Alpach jest możliwy. Nie wiem jak wysoko te śnieżyce tam, no ale są jednak. Tymczasem Andrzej Bargiel nie zwalnia tempa i jako pierwszy chce zjechać z 8-tysięcznika Nanga Parbat na nartach. Nikt jeszcze do tej pory tego nie dokonał. Trzymamy za niego kciuki oczywiście.

piosenka będzie o niemówieniu prawdy, ale za chwilę będzie prawda na antenie. 4 minuty pozostały nam niecałe do informacji Radia Emaus. Mateusz Markiewicz je przedstawi punktualnie o 17:00.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Zachmurzyło się za oknem, ale ja trzymam się tego, co przysłali wcześniej synoptycy. Z tym, że o pogodzie to może powiem wam po informacjach, bo już 5 sekund po 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Magdalena Pietrusiek-Adamska zastąpi Jędrzeja Stolarskiego w poznańskim magistracie. W tym wydaniu informacji wspomnimy również o wizycie papieża Leona XIV w Barcelonie. Dotychczasowa dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych została nową wiceprezydent Poznania. Potwierdziły się wczorajsze doniesienia o rezygnacji ze stanowiska Jędrzeja Stolarskiego z powodów osobistych. Jego miejsce od jutra zajmie Magdalena Pietrusiek-Adamska. Na dzisiejszej konferencji prasowej podkreśliła, że przed nią stoi wiele wyzwań.
3: Poznański program kultury i budowa teatru muzycznego. W obszarze społecznym cały czas kryzys pieczy zastępczej i zmiany demograficzne, a także sytuacja podmiotów leczniczych, która no nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce jest dość specyficzna.
2: Nad rezygnacją Stolarskiego ubolewał dziś prezydent Jacek Jaśkowiak. Przyznał, że nie chce stracić go dla magistratu i że jeśli samorządowiec będzie chciał wrócić na stanowisko, będzie miał taką możliwość. Jego odejście tłumaczył stresem oraz pogorszeniem zdrowia psychicznego spowodowanym falą hejtu, która w ostatnim czasie dotyka wielu polityków.
4: To naprawdę państwo sobie nie zdają sprawy z tego, co to oznacza w układzie psychiki. Po iluś latach to się kumuluje i mamy dzisiaj sytuację, w której Jędrzej Stolarski składa rezygnację, bo ja na przykład jeszcze jakiś tam, nie wiem, tydzień temu chyba miałem, że mnie kwasem solnym ktoś obleje, tak? Marcin Gołek też takie groźby otrzymuje. To się przekłada oczywiście na to, że ludzie mają rodziny, dzieci.
2: Jędrzej Stolarski pełnił funkcję zastępcy prezydenta od 2015 roku. Dziś prezydent Poznania powołał także drugiego wiceprezydenta. Został nim dotychczasowy wójt Rokietnicy Bartosz Derech, który obejmie wakujące stanowisko po Mariuszu Wiśniewskim. Bezpieczny Poznaniak to cykl otwartych, bezpłatnych warsztatów samoobrony realizowanych w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego 2026. Zajęcia odbędą się w Parku Wilsona i są skierowane przede wszystkim do mieszkańców rejonu 13, mowa o Jeżycach oraz Świętym Łazarzu. Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osobistego, budowanie pewności siebie oraz rozwijanie praktycznych umiejętności reagowania w trudnych sytuacjach, przekazuje prezes stowarzyszenia Wing Tzu Kung Fu Kamil Litka.
5: Uczestnicy poznają praktyczne zasady bezpieczeństwa osobistego i samodzielnie użyją gazu pieprzowego na manekinie treningowym. Warsztaty będą prowadzone według koncepcji Dual Defense, czyli zarówno prewencja, jak i zdolność reakcji, kiedy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. W ramach tej prewencji będziemy sobie rozmawiać o komunikacji, wykrywaniu zagrożeń, ale także o cyberbezpieczeństwie.
2: Wszystkie spotkania odbędą się w Parku Wilsona i potrwają około 2 godziny. Pierwsze warsztaty rozpoczną się już w tę sobotę. Zapisy na wydarzenie są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Jutro w Obornikach rozpoczynają się uroczyste obchody 30. rocznicy nawiedzenia miasta przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Mówi proboszcz parafii świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Obornikach, ksiądz Rafał Banaszek.
6: Od tego czasu trwają w Obornikach nabożeństwa fatimskie w miesiącach od maja do października, a co 5 lat jakoś szczególniej chcieliśmy to wydarzenie tak ważne, z tak ważnym przesłaniem Matki Bożej świętować i modlić się w intencje, jakie Matka Boża poleca w Fatimie dla ratowania świata i nawrócenia ludzi, jednoczyć się w modlitwie szczególnie różańcowej.
2: Uroczystości rozpocznie o godzinie 19.30 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka. 12 czerwca to dzień różańcowy. Wspólny różaniec będzie odmawiany o 8.30, 12.00, 18.00 i 22.30. O godzinie 20.00 natomiast zaplanowano czuwanie młodzieży, które poprowadzi Jakub Koza i młodzi muzycy z Obornik.
1: Informacje ze świata.
2: Tłumy przychodzą przed Bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie. O godzinie 19.30 papież Leon XIV odprawi mszę świętą i weźmie udział w inauguracji najwyższej wieży kościoła ukończonej w lutym i mierzącej 172,5 metra. Teren wokół świątyni został ogrodzony. Zamknięte zostały też drogi prowadzące do bazyliki. Uroczyste otwarcie najwyższej wieży Sagrada Familia przypada w setną rocznicę śmierci twórcy i architekta świątyni Antonio Gaudiego. Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. To jedyna budowla na świecie, która jeszcze nie została ukończona, a już jej najstarsze części z powodu upływu czasu musiały przejść konserwację. Świątynię co roku odwiedza ponad 4,5 miliona turystów. Budowa potrwa jeszcze co najmniej 10 lat.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No potrwa budowa, ale można wejść do środka już. Wiem, co mówię, bo byłem tam niecały miesiąc temu. Więc w środku też można zwiedzać Bazylikę Sagrada Familia. Piękna gra świateł, coś niesamowitego. Jak będziecie w Barcelonie, no to po prostu no, nie można nie wejść tam do Bazyliki. 18 stopni teraz w Poznaniu. 18? Tak, 18. I 18 stopni temperatury odczuwalnej, ale będzie mniej. Już za godzinę 17, potem 17, 17, 17, aż o 21 zrobi się 16. Najchłodniej będzie około godziny 4. Wtedy już 11 stopni pokażą termometry. No a o 1 zacznie padać deszcz, potem będzie mała przerwa z dostawą deszczu i od 4 praktycznie cały poranek aż do 7 rano też będzie padać. To dobrze, bo ziemia potrzebuje deszczu, a jak pada w nocy, to przynajmniej nie zaburza to planu spacerowego. Jeśli ktoś w ciągu dnia planuje spacerować, no to jest taki bardzo dobry podział. 1017 hektopaskali na barometrach, dość wysokie ciśnienie, pewnie czujecie się dobrze, jakość powietrza też jest dobra, więc tutaj uwag brak.

0: Czyli mam rozumieć, że pan redaktor już kończy. Dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj tak. No i jutro o tej samej porze. Słyszymy ze słuchaczami, a widzę z tobą. No, chyba, tak?
0: Ja od 6 rano tutaj jutro będę, także dzisiaj, dzisiaj gaszę światło, dzisiaj będę tutaj długo, długo jeszcze, bo jeszcze audycja w Matni, jeszcze spotkanie przy kawie już za niecałe pół godziny, także dzisiaj tutaj długo będę, a jutro od samego poranka przywitam się ze słuchaczami o 6 rano i Lilia Łada jutro ze mną rano chyba będzie, mam nadzieję, że będzie, że nie zaśpi. Mateusz Markiewicz, dziękujemy za dzisiaj i no to co, to takim tanecznym krokiem cię teraz wypuszczę. Michael Jackson i Beat It.

Bo gdy się kogoś tak bardzo kocha, to nie można tak po prostu przestać go kochać, zrobić to. Jeśli to uczucie jest tak głębokie, no to tak jak śpiewał Phil Collins, nie może przestać kochać.

0: audycja zawiera lokowanie produktu. Spotkania przy kawie.
1: Spotkania przy kawie, bo to środa, a w środę spotkanie przy kawie w Radiu Emaus się pojawia. Dzisiaj będzie bardzo muzycznie, to będzie takie bardzo muzyczne spotkanie przy kawie, ale powiem, że hybrydowe, bo tak mi się bardzo spodobało to określenie, że będziemy tutaj mówić trochę o właśnie hybrydach, o łączeniu pewnych rzeczy, ale to wszystko będzie miało związek oczywiście z muzyką. Julia Wolańska-Gajda i Michał Gajda, no po prostu artyści, mistrzowie, doktoryzowani artyści, jeśli chodzi o sztukę muzyki, to mogę od razu powiedzieć. Witajcie, moi drodzy.
2: Witamy bardzo serdecznie.
1: Witamy. Rozpoczyna się już lada moment. 6. Festiwal Muzyczny Duetomania i wy będziecie mieli tę przyjemność rozpocząć ten wyjątkowy festiwal wyjątkowym koncertem. Klasyka bez granic. Faktycznie nie będzie granic, jeśli chodzi o tę klasykę.
3: Myślę, że będzie bardzo ciekawy przekrój klasyki.
1: Mm-hmm. Ja powiedziałem trochę o tej hybrydzie, bo jednak w każdym z tych koncertów będzie pewna hybryda, czyli połączenie pewnych elementów, łączenie oczywiście instrumentów. Tak powinienem powiedzieć, bo już 13 czerwca początek i no nie może być inaczej, to się wszystko zacznie w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu o godzinie 17. Duo Wolańska-Gajda, czyli obecni w studiu dzisiaj Julia i Michał. Julia na fortepianie, Michał na akordeonie. No i od razu wam powiem, że jeśli nie słyszeliście nigdy ich kompozycji, które oni wykonują, no to po prostu... Ja chylę czoła, to jest w ogóle czapki z głów. Naprawdę warto posłuchać, jak potrafią współbrzmieć akordeon i fortepian i jak doskonale wyprowadzicie tę opowieść. To się tworzy latami, taki synchron, czy to po prostu to, że jesteście małżeństwem, to jedno, a to, że tak współbrzmicie, jeśli chodzi o muzykę, to jest inna część? Jak to jest?
2: To może od razu powiem, że po takiej zapowiedzi tutaj pana redaktora to nic, tylko przyjść i się przekonać, jak brzmi akordeon i fortepian w duecie. A odpowiadając tak, myślę, że granie w zespole to jest sztuka, którą ćwiczy się i trenuje latami i rozwija. I myślę, że u nas nadal pracujemy, nadal się rozwijamy, nadal się, myślę, coraz bardziej na scenie rozumiemy, chociaż myślę, że już się rozumiemy dosyć dobrze, ale każda próba, każdy koncert powoduje, że gra się nam coraz lepiej.
1: Ja muszę powiedzieć, że wy gracie dość szybko. Te utwory, w większości, które słyszałem wasze, to są bardzo dynamiczne i bardzo szybkie kawałki, które gracie. No kawałki to w ogóle tak trochę nie powinienem powiedzieć, bo to w sumie bardzo, bardzo ciekawe utwory artystyczne, rozmaitych artystów. Astor Piazzolla na przykład, proszę bardzo, no to są tacy twórcy, których w zasadzie specjalnie przedstawiać nie trzeba. Macie swoich ulubionych, jeśli chodzi o tego typu granie? Czy bardziej te szybsze utwory, czy bardziej te spokojniejsze? Czy to w ogóle jest pełna dowolność? I w zależności od nastroju, w zależności od momentu, jak to z tym jest, z tym dobieraniem repertuaru?
2: Może ja powiem, z mojej perspektywy jest pełna dowolność. Każdy utwór ma coś w sobie, każdy utwór jest trochę inny. I też ma swój charakter,
1: swoją dynamikę, tak?
2: Dynamikę, ale właśnie to uczucie. Niekiedy trochę potrzebujemy spokoju, niekiedy kiedy chcemy trochę nostalgicznie, chcemy trochę się rozmarzyć, a niekiedy potrzebujemy energicznych utworów. Mm-hmm. I myślę, że...
1: Wy się doskonale uzupełniacie. Naprawdę.
2: Tak, w naszym repertuarze są i utwory romantyczne, i kantylenowe, ale też pełne energii, i muzyka współczesna, i Piazzolla tango, tak jak wspomniałeś. Więc ja... Nie mam swojego ulubionego utworu.
1: A to
2: ja
1: Julia?
2: W zasadzie każdy, który gramy, ma coś w sobie, a tym bardziej jest to dla mnie wspaniałe doświadczenie, bo często sięgamy po transkrypcje. Sięgamy po utwory, które już wszyscy znają, które są ograne na dany skład, które kompozytor napisał na dany skład, a my aranżujemy je na nasz skład akordeon, fortepian. To jest coś cudownego. To jest zawsze bardzo dużo pracy, żeby taki utwór zaaranżować.
1: Efekt jest po prostu przyprawiający o ciarki. Ja nawet gdy teraz o tym mówię, to jest niesamowite naprawdę połączenie fortepianu i akordeonu w waszym przypadku. No ale tam podczas tego festiwalu, który się już rozpocznie lada moment, 13 czerwca, będzie nie tylko taka hybryda, będzie fortepian i skrzypce, będzie akordeon i klarnet, będzie akordeon i saksofon. Także będzie można słuchać. Będą różne lokalizacje, jeśli chodzi o te występy, ale wy rozpoczynacie właśnie w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Julio, bo ty w końcu nie powiedziałaś, dla ciebie które te utwory są ważniejsze? Czy są jakieś, tak, masz jakąś taką gradację, czy nie?
3: To jest chyba najtrudniejsze pytanie dla w ogóle muzyka, bo jakoś tak w życiu jest, że tym ukochanym utworem jest ten utwór, nad którym się pracuje, bo on się staje taki najbliższy sercu i wchodzisz w tą konstrukcję i w to, co kompozytor miał na myśli, tak bardzo głęboko, a przy formacji duetowej, gdzie to jest taka rozmowa dwóch instrumentów, dwóch muzyków, którzy z jednej strony są dwoma solistami, którzy tworzą właśnie, jak ty mówisz, taką hybrydę, czyli to nie jest już połączenie tak naprawdę w naszym przypadku fortepianu i akordeonu, tylko my tworzymy zupełnie inny rodzaj brzmienia, tak? Bo on się cały synchronizuje ze sobą. Wracając do kompozycji, myślę, że dzięki temu, że wykonujemy różną muzykę, też w zależności od tego, na jakim etapie jesteśmy, możemy sobie dobrać te kompozycje, bo zarówno troszkę właśnie tego tanga, ale też i Bacha ostatnio graliśmy bardzo dużo. Teraz wracamy do muzyki współczesnej, bo gdzieś się pojawiają dla nas specjalnie napisane nowe kompozycje. Każdy utwór to jest inna historia, inne emocje.
1: Inne otwarcie
3: i będąc muzykiem klasycznym mamy wielką możliwość właśnie wykonywania tej szerokiej, najbardziej szerokiej chyba z gatunków muzycznych. Mm-hmm. Tak?
1: A dokonywanie takiej aranżacji, bo to jest też takie pytanie, które mnie bardzo nurtuje, dokonywanie aranżacji czegoś, co już istnieje na te instrumenty, którymi wy się posługujecie, czyli robienie tego niejako na nowo, inaczej, od początku. Czy to jest wyzwanie, to jest przygoda, to jest spore zadanie do wykonania, czy jak wy do tego podchodzicie?
2: To jest wszystko to, co powiedziałeś.
1: Ale od czego się zaczyna? Bo nagle musi być pomysł w głowie jakiś. Zrobimy to na fortepian i akordeon. Ten utwór, nikt tego wcześniej nie zrobił. Zagramy to. No i jak wy to w ogóle rozpoczynacie pracę z takim utworem?
3: No, to jest tak, wybór utworu. Słyszymy jakiś utwór, albo już go w ogóle znamy i wiemy, że to będzie świetnie brzmiało na fortepian i akordeon. My już znamy te takie myki, jak to podzielić, te różne linie melodyczne, bo często też się zabieramy za utwory, które w oryginale są napisane na orkiestrę. No i teraz tak, niektóre powiedzmy skrzypce będą wymagają innego sposobu wydobycia dźwięku, żeby tą linię melodyczną faktycznie gdzieś tam ładnie przeprowadzić, a inaczej będzie, nie wiem, harfa albo jakieś instrumenty dęte. Mhm. Więc już dzięki doświadczeniu wiemy mniej więcej, jak to podzielić i potrafimy sobie wyobrazić, jak ten utwór będzie brzmiał na nasz skład. A potem, jak on faktycznie będzie brzmiał, no to już jest praca i czasami doszukiwania się, rozmyślania, często jakieś rozmowy, próby. I
1: dłużej gracie tak ze sobą, niż jesteście małżeństwem? Dłużej. Czy nie?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie. A jednak. W zasadzie można powiedzieć, że gramy od czasu, kiedy...
3: No w tym samym roku...
2: W 2014, tak, czyli wtedy, tak. Kiedy się pobraliśmy, to jakoś w tym roku mniej więcej rozpoczęliśmy naszą przygodę. Tak już na poważnie, bo chyba rok wcześniej mieliśmy wtedy, bo jak ja przygotowywałem się do konkursu akordeonowego prawdopodobnie w Dobrowie Górniczej i tam był do zagrania, tam był konkurs trzyetapowy i do zagrania w trzecim etapie był koncert z orkiestrą. No i żeby się dobrze przygotować, to potrzebowałem pianisty jako akompaniatora.
1: I trafiła się pianistka.
2: I trafiła się taka pianistka cudowna. No i to tak, i to był nasz początek, gdzie wydobyliśmy wspólnie kilka dźwięków, a już rok później i właśnie też rok później się pobraliśmy.
1: Więc czyli tak, w zasadzie opowiedziałeś mi taką skróconą historię miłości waszej przed chwilą. Że tak to się wszystko zaczęło.
2: Trochę prawdy w tym jest.
1: No tak, i teraz gracie ze sobą już na różnych scenach, nie tylko w Polsce. Jak was publiczność przyjmuje, te wasze kompozycje? No, ja mogę powiedzieć o sobie, że naprawdę no, dla mnie to jest coś niesamowitego, to co tworzycie na scenie i pewnie reakcje publiczności, tych, którzy tego słuchają, no też są niesamowite.
2: Tak ciężko, ciężko odpowiedzieć.
1: Ale ze skromności to mówisz, czy po prostu jakie macie, jakie opinie zbieracie zazwyczaj?
3: Zbieramy te dobre, nie? Tak, jeszcze nie, no,
2: zbieramy dobre, tak.
3: Może jesteśmy za mało, wiesz, za mało sławni, żeby faktycznie dotarł do nas ten negatywny oddźwięk, ale to jest właśnie bardzo miłe, że tak, po koncertach podchodzą często słuchacze, którzy są zaskoczeni tym połączeniem i co można zrobić.
2: Ja myślę, że tak, że podchodzą zawsze i zawsze jest feedback pozytywny. Zawsze jest dużo pytań, dużo gratulacji, często standing ovation, więc wszystko jest tak, jak chcemy. Te, jak Julia powiedziała, te negatywne, czy te może niepozytywne feedbacki do nas nie dochodzą, więc mam nadzieję, że zawsze się wszystko podoba.
1: Może ich po prostu nie ma.
2: Może ich po prostu nie ma.
1: No tak, ale teraz tak, jeśli chodzi o taki koncert, to gdy on się odbywa, to czy po koncercie na przykład ktoś podchodzi do was, pyta o jakieś niuanse tej gry wspólnej, czy spotkaliście się z czymś takim?
2: Zazwyczaj po każdym koncercie. Tak, zazwyczaj tak, bo przychodzą i się, publiczność przychodzi i się gratulując pyta, że może nie pyta, tylko opiniuje w ten sposób, że a ten utwór to w waszym wykonaniu brzmiał najlepiej. Jeszcze nigdy nie słyszałem na przykład takiego wykonania, no bo są to też takie właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, aranżacje, które nikt nigdy nie słyszał, ma je w uchu. My mamy dużo z Julią transkrypcji z dwóch fortepianów na akordeon i fortepian. No i wiadomo, że to są też utwory znane i ludzie są osłuchani w tych kawałkach.
1: No i to właśnie o tym mówisz właśnie, że to jest niby coś, co znamy.
2: Tak, i przychodzą i słyszą to totalnie w innych kolorach, w innych barwach i im się to podoba. I oni mówią, że to jest, bardzo często, że to jest lepsze dla nich niż oryginalny. Na
1: nie przykład, ukrywam, tak, że tak. Też mam takie wrażenie.
3: Moi drodzy, no? Jest jeszcze jedna strona, bo połączenie akordeonu z fortepianem jest stosunkowo młode i mało znane, ale pojawia się coraz więcej takich duetów i często dostajemy wiadomości z prośbą o udostępnienie naszej aranżacji właśnie takich duetów. Więc to jest z jednej strony bardzo budujące.
1: A jest to wyzwanie zazwyczaj, czy nie? Czy już podchodzicie do tego na zasadzie zadania? Jest do wykonania zadanie, da się to zrobić, spróbujmy, tak?
3: Nie, tu są pytania odnośnie tych naszych aranżacji, utworów, które już my gramy, wiesz, które usłyszeli właśnie czy na koncercie, czy nawet gdzieś tam na YouTubie i prośba o te nasze opracowania. No niestety nie mamy ich wydanych, więc to różnie bywa z tym
1: udostępnieniem. Jeszcze.
2: No myślę, że tych pytań jest tak sporo, że kto wie, czy nie, jak znajdziemy tylko czas, to rzeczywiście tych naszych opracowań nie przelejemy tak na porządne opracowanie komputerowe.
1: No chyba trzeba by było już się za to zabrać.
2: Naprawdę tak, sporo pytań.
3: Faktycznie to że wiesz, że młodzi muzycy się pytają o te opracowania i podejmują takiego składu, takiej kameralistyki, to też świadczy o tym, że no jednak...
1: Jest to inspirujące, tak. Jest to wciągające, jest to pewna przygoda, która jest czymś nowym i no naprawdę jest czymś niesamowitym.
2: To jest, mamy też takie potwierdzenie na temat tego naszego składu, że akordeon fortepian staje się coraz bardziej wybieranym składem wśród młodych muzyków, którzy tworzą zespoły kameralne. I co ciekawe, kiedy my zaczynaliśmy, byliśmy naprawdę pierwsi albo jedni z pierwszych, którzy tak podeszli na poważnie do tego połączenia. I no może, no nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj jakby tak na rynku muzycznym, no może jesteśmy jedyni, którzy tak bardzo jakby kontynuują tą przygodę. Oczywiście jest kilka innych duetów akordeon fortepian. Ja przynajmniej nie znam takich, którzy by po prostu twardo szli tylko w tym kierunku, tak jak ja z Julią. Ale ciekawe jest to, że przecież podczas festiwalu Duetomania odbywa się ogólnopolski konkurs muzyki kameralnej.
1: Tak, on już się zaczyna 14. Zaraz dzień 15. po...
3: 15,
1: tak?
3: 15.
2: No i to będzie już piąta edycja tego konkursu. I pamiętam, że w pierwszej edycji akordeonu fortepianu nie było, a z roku na rok tych zespołów, tych młodych ludzi, którzy chcą grać i przyjeżdżają na Duetomanie na konkurs, coraz częściej pojawia się skład akordeon fortepian. I się cieszę, bo to chyba znaczy, że robimy z Julią dobrą robotę i
1: Inspirujecie na pewno. No, ale od razu chciałem powiedzieć, że to nie tylko połączenie fortepianu i akordeonu, bo warto powiedzieć o tym, że Fortepian i skrzypce, no to już chyba częściej się coś takiego spotyka, takie połączenie. I tutaj też takie będzie, 15 czerwca, ale połączenie saksofonu i akordeonu, no to jest też coś takiego, co też nie jest takie częste, mi się wydaje.
3: No i nie jest częste.
1: A to będzie można usłyszeć 14 czerwca w Pałacu w Jankowicach. Bo
3: tak,
1: tam będzie
3: o godzinie 16.30 i zapraszamy serdecznie, bo to na pewno będzie niezła gratka, właśnie posłuchać takie dwa w sumie dęte trochę instrumenty, które pięknie, harmonicznie ze sobą współgrają. A aranżacje też będą niesamowitych utworów 4,5 roku.
1: No tak, bo w Jankowicach to będzie Vivaldi Forever. Taki tytuł tego.
3: Vivaldi Forever, czyli 4 pory roku w aranżacjach właśnie Vivaldiego, Piazzolli i Richtera.
1: Cudne zaproszenie. Moi drodzy, dobra, no teraz wprowadźmy, bo to czas nas goni, a tu 13 się impreza zaczyna, potrwa aż do 20. W międzyczasie w ramach tej imprezy będzie 5. Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej Duetomania Młodych, no a wy rozpoczynacie już 13 czerwca, przypomnę, o godzinie 17 w Muzeum Instrumentów Muzycznych, duo Wolańska Gajda, klasyka bez granic, będzie bez granic.
2: Będzie bez granic.
1: Na pewno. Następnego dnia w Pałacu w Jankowicach, Vivaldi Forever. No i tam będzie Jakub Muras na saksofonie i Łukasz Brzezina na akordeonie. Oni stworzą swoją opowieść połączenia tych dwóch instrumentów. Coś dodacie do tego jeszcze?
2: Ja dodam tylko, że kiedyś powiedział pan profesor Zbigniew Bargielski, że akordeon z Bydgoszczy, związany z ośrodkiem w Bydgoszczy, że akordeon jest jak kameleon. Dlatego warto przyjść i posłuchać, jak pięknie łączy się akordeon z saksofonem.
1: No i od razu nie musicie zgadywać, Michał gra na akordeonie, a Julia gra na fortepianie. No to przecież to wynika z tej rozmowy tak naprawdę. 15 czerwca, Akademia Lubrańskiego, godzina 19 i tam romantyzm arcydzieła. Coś więcej na ten temat?
3: To będzie wyjątkowy duet, który...
1: Nie z Polski.
3: Nie z Polski, z Holandii. To będzie debiut tego duetu w Polsce. A duet ma na swoim koncie koncerty po całym świecie, w tym w Carnegie Hall czy koncert Gebau. I jest to wyjątkowa okazja, żeby posłuchać takich światowych muzyków u nas w Poznaniu. A no tak jak mówiłeś, połączenie fortepianu i skrzypiec jest już bardzo...
1: Bardziej częste.
3: Tak, jest klasyczne. Oni wykonają arcydzieła muzyki XIX wieku, w tym nie zabraknie polskiego kompozytora Henryka Wieniawskiego. Mm-hmm. Koncert pełen wielkich emocji i sentymentu i melancholii, więc...
1: Wy już wprowadzacie w to, co będzie się działo, a tak naprawdę to jest tylko opowieść póki co, ale jak ktoś tam przyjdzie i usłyszy to, co tam się będzie działo, no to dopiero wtedy będzie miał pojęcie, o czym my tutaj rozmawiamy. 20 czerwca to będzie bardzo ważny dzień, bo 20 czerwca trzeba się przygotować na dwie imprezy tak naprawdę. Bo będzie zarówno o 11 już w Bibliotece Raczyńskich. Co to będzie?
3: To jest nasz koncert z wyjątkowej serii koncertów duetomania na początek, czyli koncert dla rodzin z dziećmi.
1: Tam będzie Michał na akordeonie, na pewno.
3: Michał z klarnecistą. Mm-hmm. Akordeon i klarnet.
1: Paweł Kroczek na klarnecie i Michał Gajda na akordeonie.
3: Tak, będą opowiadać piękne bajki muzyczne. Jest to koncert taki przewidziany dla rodziców, którym brakuje wyjścia na koncerty z dedykacją dla dorosłych. Ale z przestrzenią dla małych dzieci, czyli żeby mogli zabrać swoje pociechy i nauczyć ich tego savoir vivre'u filharmonicznego, ale właśnie tak na luzie.
2: Luźniejszej atmosferze.
1: Dobrze, to będzie o godzinie 11, no bo też godzina zobowiązuje, że dzieci to nie muszą być gdzieś tam późnym wieczorem, tylko o 11 już w Bibliotece Raczyńskich to spotkanie. O
3: tak,
1: 18.
3: Ale oczywiście zapraszamy wszystkich.
1: Nie tylko dzieci.

0: zwycięzcy nie tylko tego konkursu duetomania młodych, bo szeregu innych, więc jak najbardziej warto przyjść i posłuchać tego pięknego koncertu.
1: Słuchajcie, czas nas dogonił, więc musimy kończyć. Krótko, w jednym zdaniu, zaproście, kto powinien przyjść na to duetomanie na pewno, na ten 6. festiwal muzyczny duetomania.
0: Każdy, kto kocha muzykę klasyczną, ale każdy też, kto nie jest do końca przekonany, nie miał okazji, a może się trochę wstydzi, a na duetomanii mamy przecudowną atmosferę i warto przyjść posłuchać najlepszych artystów.
1: Coś tak. Dodasz?
2: No, ja tylko mogę powiedzieć, że jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie i jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, to nie ma co, tylko trzeba po prostu przyjść, sprawdzić i spotkać się z nami.
1: Julia,
2: po koncertach jest też przewidziane spotkanie z artystami.
1: A to jest bezcenne zawsze, że można z nimi zamienić słowo, że można coś wydobyć z tego, z tej sztuki grania na danym instrumencie. To naprawdę jest bezcenne.
0: To jest jedna z cech rozpoznawczych duetomanii, że zawsze artyści mają ten czas i mogą z publicznością po koncercie spotkać się, porozmawiać, wymienić poglądy muzyczne i tak dalej.
1: Czysta przyjemność to była dla mnie. Julia Wolańska-Gajda, fortepian, Michał Gajda, akordeon, duo Wolańska-Gajda, klasyka bez granic, to będzie początek. Już 13 czerwca Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Zachęcam do tego, żebyście się, drodzy słuchacze i słuchaczki, zapoznali z programem Festiwalu Muzycznego Duetomania, bo warto wybrać się na tę imprezę. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians Uno. Matce Bożej powierzam moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. W stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
2: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
3: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzicie lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
2: I sobre todo de reconciliarse e de perdonar.
1: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
4: Aquí en la prisión no estoy sola.
5: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie. Inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.
1: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin pragnący naśladować Jezusa.
3: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
1: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus.
8: A już za chwilę na naszej antenie audycja w Matni. Zapraszam.

0: w matni. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: Dzisiaj w programie postaram się zabrać Państwa na roller coaster, ale to nie będzie zabawa tak naprawdę. To nawet nie będzie odczuwanie szczęścia, bo osoby, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, no mają problem w ogóle z odczuwaniem szczęścia, a nawet to, co czują, to tak naprawdę specjaliści mówią, że to nie jest prawdziwe szczęście. To, co odczuwa osoba dotknięta chorobą afektywną dwubiegunową, bo o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Jakże złożony jest to temat, no a jakbym chciał o nim porozmawiać szczegółowo, to warto zapytać specjalistę, w tym przypadku dr Joanna Kordusiak, psychiatra, dzisiaj ze mną w studiu wieczorem. Mam nadzieję, że jesteś tam, Joanno. Dobry wieczór.
2: Tak, jestem. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Arku.
1: Ja chciałbym od tego zacząć, Joasiu. Czy faktycznie w przypadku tej choroby afektywnej dwubiegunowej możemy powiedzieć, że jest to roller coaster?
2: No absolutnie tak. Jak już sama nazwa wskazuje, mamy tutaj jakby dwubiegunowość. Ta dwubiegunowość dotyczy właśnie nastroju, no ale za tym nastrojem też kryje się wiele różnych jeszcze innych rzeczy. Jest to przede wszystkim choroba psychiczna. Tak trzeba po prostu to nazwać. To nie są zaburzenia, to już jest choroba psychiczna. Poważne rozpoznanie, które jak już zostaje postawione, to raczej już towarzyszy pacjentowi przez całe życie. Ale też chciałabym zaznaczyć, że to nie jest też wyrocznia i to nie jest coś, z czym nie da się żyć. Można to wszystko pokonać, można całkowicie dobrze funkcjonować. No oczywiście trzeba też spełnić parę warunków i mieć świadomość tej choroby oczywiście i, no i też leczenie jest tutaj jakby kluczowe. Mhm. Przebiega ona oczywiście, tak jak już tutaj nazwa wskazuje, z przemiennymi stanami depresyjnymi oraz maniakalnymi. Mogą też być epizody mieszane, kiedy mamy sytuację, w którym jednoczasowo występują cechy depresji, jak i manii jednocześnie. Aha. Natomiast, żeby rozpoznać taką chorobę, musi być przynajmniej jeden epizod maniakalny, który czasami się pojawia tak niezauważenie, dlatego czasami, a później są już tylko na przykład epizody depresyjne, dlatego tak czasami jest bardzo ciężko i trudno postawić właściwą diagnozę, co nawet zdarza się u 1/3 pacjentów, że otrzymują tą diagnozę bardzo późno, ponieważ czasami ciężko jest pewne rzeczy po prostu wychwycić się bez wywiadu.
1: A jeszcze od razu przy tej okazji powiem, bo myślę, że to też będzie zgodne z prawdą, że pewnie jest wielu takich dotkniętych tą chorobą, którzy w ogóle nie wiedzą, że na to chorują i nawet nie pójdą do specjalisty. Zgodzisz się z tym?
2: No absolutnie, że tak. Mam nadzieję, że jakby świadomość też pomocy, którą można udzielić osobom chorującym psychicznie, czy też samemu sobie, mając jakiekolwiek podejrzenia, dzisiaj jest już dużo większa i naprawdę wierzę w to, że to się będzie zmienić na przestrzeni lat. Bardzo się cieszę, że też ludzie, którzy mają jakiś wpływ po prostu może na młodych ludzi, też są jakimiś ich idolami, czy to też artyści i tak dalej, coraz częściej ujawniają się, na przykład mówią o tym, że chorują, bo w momencie, kiedy też widzimy osobę taką rozpoznawalną, jakby jest nam też łatwiej pomyśleć sobie, że nie jesteśmy sami i że w jakiś sposób możemy przekroczyć tą granicę, nie wiem, wstydu, czy też no, takiej sytuacji, w której no, być może musimy faktycznie zrobić coś więcej niż tylko samemu panować nad tym, co się w nas dzieje, w naszej głowie, w naszych emocjach i po prostu dać sobie pomóc. Także często jest tak, że to otoczenie zwraca bardzo dużą uwagę, ponieważ życie z taką osobą jest takim życiem bardzo nieprzewidywalnym i bardzo trudnym, ponieważ zarówno stan depresyjny, jak i maniakalny jest stanem, który tak naprawdę dotyka całą rodzinę. Nie tylko tą osobę chorującą, ale też całą rodzinę. Dotyka też całe często środowisko, w którym ta osoba pracuje. Także to bardzo mocno wpływa na relacyjność, na kontakty międzyludzkie, ale też na naszą pracę zawodową, którą różnie można przecież wykonywać, będąc w stanie depresyjnym, no i w manii, tak? Czyli nie wiem tutaj jakby, czy może byśmy tutaj przybliżyli też, czym jest mania, bo może
1: właśnie chciałbym, żebyś teraz przedstawiła te dwie strony tego medalu, bo mamy dwa bieguny, czyli jeden biegun to jest depresja, drugi biegun to są te stany epizodów maniakalnych, czy hipomaniakalnych nawet, prawda?
2: Czy też hipomaniakalnych, dokładnie, ponieważ mamy chorobę afektywną dwubiegunową pierwszego typu, gdzie mamy właśnie, musi tam być w wywiadzie typowy epizod manii, który...
1: Na czym polega? Na czym polega? To jakbyś wytłumaczyła komuś, kto nie miał z tym styczności, nie wie w ogóle o co chodzi.
2: To jest sytuacja, w której mamy przede wszystkim podwyższony nastrój, ale ta cecha może być też iść dalej i bardziej się nasilać. Możemy mieć w pewnym momencie bardzo drażliwy nastrój, czy też nawet bardzo dysforyczny, czyli już pojawia się tak duża drażliwość, jakby w odpowiedzi na bardzo neutralne bodźce, że wręcz pacjent nawet może czasami zareagować agresywnie. Druga cecha to jest na przykład wzmożona samoocena, której być może wcześniej nawet taka osoba nie miała, aż po takie nienaturalne, nadmierne poczucie takiej wyjątkowości, takiej bardzo dużej poczucia własnej wartości, gdzie na końcu mamy wręcz urojenia związane z jakimiś szczególnymi na przykład mocami, wpływu, jakiejś wszechmocy na pewne rzeczy. Mamy na pewno wzmożoną aktywność. To może być sytuacja, w której nagle osoba jest w stanie, nie wiem, wysprzątać idealnie dom w bardzo krótkim czasie, gdy ma taką siłę i taką energię.
1: Ja słyszałem, że nawet nie ma takiej potrzeby snu wielkiej w momencie, kiedy ktoś jest w tej fazie manii.
2: Zaraz powiem o tym śnie, ale też właśnie, że wracając do tej aktywności, to nawet może być niemożność do usiedzenia po prostu w miejscu. I tutaj chociażby na podstawie tych trzech cech widać, jak każda z tych rzeczy, już spełniająca jakby kryterium manii czy też hipomanii, po prostu może jakby nasilać się liniowo i przekształcać się w coraz bardziej taki niebezpieczny po prostu stan. Tak jak wspomniałeś, zmniejszona potrzeba snu, nawet do tego stopnia, że takie osoby mogą przez kilka dni po prostu nie spać, co jeszcze bardziej napędza te wszystkie pozostałe objawy. Zaburzenia koncentracji, zaburzenia uwagi, przyspieszony tok myślenia, powręcz gonitwę myślenia. Często jest wypowiedzi tych pacjentów, są takie skratki różnych wydarzeń, które im się wydarzyły. Przeskakiwanie z innego tematu na temat, niekończenie tych wątków wypowiedzi, ale też bardzo charakterystyczne i coś, co później może być też przyczyną jakby odbicia, tak zwanej depresji z odbicia, to są sytuacje, w które takie osoby bardzo często jakby wchodzą w bardzo ryzykowne zachowania, które kompletnie nie są charakterystyczne dla ich zachowania. Na przykład mogą, nie wiem, wziąć w tym momencie jakieś kredyty, zainwestować pieniądze w rzeczy, których by nigdy wcześniej po prostu nie zrobiły, pożyczać jakieś, nie wiem, samochody, gdzieś wyjeżdżać, nagle decydować się robić interesy z jakimiś osobami, czy też wchodzić w jakieś szybkie, bardzo takie gwałtowne, intensywne relacje z innymi ludźmi, w tym też seksualne, zupełnie nawet nie myśląc o konsekwencjach, które mogą ich spotkać. Także często tego typu właśnie te rzeczy mogą powodować, że jak już zaczyna się pojawiać krytycyzm, czyli wychodzą z tego stanu, jakby widzą, jakie tak naprawdę spustoszenia swoim zachowaniem wywołały na przykład w życiu swoim, czy też w życiu najbliższych, no bardzo też doprowadzą do jakichś krzywdzących rzeczy, tak? Czy to, tak jak mówimy, czy kredyty, czy jakieś takie ryzykowne zachowania, takie interpersonalne.
1: Dobrze, chciałbym trochę się nad tym zatrzymać. W momencie manii, gdy pacjent jest chory, jest w fazie manii, czy on po tym etapie takiej nadpobudliwość, to chyba delikatnie powiedzieć, ale po tym stanie takim, gdzie nie śpi, wzmożona aktywność, tak. Cały czas jest na pełnych obrotach i nagle, gdy dochodzi do niego, co się wydarzyło, na przykład w przypadku jakichś relacji z różnymi osobami, w przypadku sytuacji, tak jak wspomniałaś o tych kredytach, czy jakichś takich podobnych sytuacji, w które wchodzi w tej fazie manii, czy następuje wtedy ten stan przejścia w stan depresyjny, gdy zdaje sobie z tego sprawę, co się wydarzyło, czy to jest całkiem inaczej powiązane, czy to całkiem inne czynniki mają tutaj wpływ na to?
2: Bardzo często właśnie się mówi, że po manii następuje jakby depresja, jakby często ona występuje z odbicia. To oczywiście każdy stan maniakalny może być inny, ale często, jeżeli w tym stanie maniakalnym wydarzyły się właśnie takie rzeczy, których z punktu widzenia zdrowej tej osoby, ona by w życiu tego nie zrobiła, czyli wyrządziła jakieś krzywdy, czyli jakby podjęła decyzję, których absolutnie żałuję, pojawia się ten krytycyzm chorobowy i już wie, że to, co się wydarzyło, to była choroba, to nie był on, to nie była ona, to nie byłem sobą, tak? Pojawia się absolutnie właśnie ten efekt depresyjny, czyli tego smutku, przygnębienia, poczucia olbrzymiego żalu, że coś takiego się wydarzyło i bardzo duży poziom po prostu obwiniania, czyli no wręcz wchodzenia dokładnie w ten drugi biegun. Bardzo często właśnie jest taka sytuacja, ponieważ taka typowa mania naprawdę przybiega z taką sytuacją, kiedy krzywdzi się niechcący oczywiście, bo tutaj jest zaburzone poczucie jakby takiego stanowienia o sobie. Takie osoby często w tym stanie podejmują decyzje, gdzie nie są tego do końca świadome i jest to ograniczony poziom poczytalności. I kierowania po prostu swoim, to nie są w stanie kierować jakby adekwatnie swoim zachowaniem, podejmować właściwe decyzje. Oni się po prostu tego wstydzą, poczucie winy im się włącza. Jest to po prostu, no to się wydarzyło. To nie jest tak, że to był wymysł, to był ktoś coś powiedział, tylko to się wydarzyło i często efekty tego i konsekwencje są obecne w tym życiu, są one namacalne. Są ludzie, którzy tego też doświadczyli, poczuli się skrzywdzeni, są kredyty, które są wzięte, są jakieś inwestycje, które zostały poczynione.
1: Są jakieś poważne konsekwencje tego, co się wydarzyło, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: A czy w ogóle wróćmy trochę do tego, bo powiedziałaś, że gdy ta osoba sobie zda sprawę z tego, że to była choroba, ale może być tak, że sobie nie zdaje sprawy z tego, że to była choroba, ma świadomość tego, że może nie byłem sobą, nie byłam sobą w tym momencie, że no, nie potrafiłam siebie zrozumieć, nie potrafiłem siebie zrozumieć w swoim postępowaniu, ale czy od razu mam taką autorefleksję, że to może być choroba? Czy raczej zdarza się tak, że to ktoś przechodzi nad tym do porządku dziennego, popada w tę fazę, w stan depresji, no i nawet czasami nie przyjdzie po pomoc do lekarza.
2: Może tak być. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, tak jak wspomniałam, zanim czasami pacjent trafi do psychiatry, zanim przekroczy jakby w sobie jakby to poczucie, że coś się dzieje z nim, co nie jest jakby normą i co wymaga być może interwencji albo przynajmniej jakiejś diagnostyki, mija naprawdę sporo czasu. I czasami pacjenci kompletnie niezdiagnozowani jakby mają takie fazy następujące bez żadnej interwencji lekarskiej, bez leczenia, no i trafiają bardzo późno po prostu do specjalisty. To jest też problem, dlatego że im później się rozpozna tą chorobę, tym też takie zgliszcza związane jakby z ośrodkowym układem nerwowym, czyli z takim poddaniem po prostu. Ja zawsze mówię, że choroba psychiczna, czyli te wszystkie zaburzenia neuroprzekaźników, to można sobie wyobrazić, że to jest jakby taki pożar dla mózgu. To jest sytuacja wysoce toksyczna i taka, to jest taki niespecyficzny jakby stan zapalny, wynikający jakby z no, po prostu burzy neuroprzekaźnikowej. I jak późno jest rozpoznana taka choroba, to jakby ciężko jest uzyskać ten wyjściowy stan, z którego pacjent startował, kim był tak naprawdę na samym początku. Także z tym krytycyzmem chorobowym bywa bardzo różnie. No to zależy od różnych czynników, od naszych cech osobowościowych, na ile my mamy dalece silne mechanizmy wyparcia, czyli zaprzeczania temu, że to coś się z nami dzieje, tak? Niektóre osoby są przerażone, przestraszone i bardzo szybko szukają tej pomocy. Też zależy od poziomu lęku, od tego, jak my w ogóle stres w sobie definiujemy i jak my go w ogóle odczuwamy, tak?
1: Czy to trochę się wiąże z tym, że wcześniej powinniśmy wyrobić w sobie jakieś mechanizmy radzenia sobie z własnymi zachowaniami, z własnym postępowaniem i jeśli tych mechanizmów nie mamy wykształconych, to ta choroba może nas szybciej zniszczyć niż nam się wydaje? Czy to w ogóle też nie ma związku, że te mechanizmy tutaj nie mają wpływu na to, że choroba jest chorobą i tyle i nas po prostu niszczy?
2: To znaczy, no każdy z nas ma na pewno mechanizmy obronne, czyli każdy z nas w jakiś sposób na stres reaguje jakąś obroną, ponieważ musimy mieć mechanizmy obronne, ponieważ wszystko to, co by się nam działo wokół w świecie i to, co byśmy robili, gdybyśmy mocno brali do siebie bez tych mechanizmów, to byśmy nie byli w stanie przetrwać, bo by zabiło nas wszystko, co by pokazywało nasze błędy, tak? No w zasadzie, okej, okay, nie choruję i sobie będę pracować nad tym, że jak będę mieć chorobę afektywną dwugunową, to ja będę wiedział, co ja robię, ponieważ tak jak powiedziałam, w chorobie afektywnej dwugunowej często w stanie maniakalnym, hipomaniakalnym, jakby nie ma tego krytycyzmu chorobowego i możemy być super przystosowani do życia, ale jak przyjdzie choroba, to i tak nie jesteśmy w stanie jakby zapobiec temu, czy będziemy mieć krytycyzm, czy nie. Często tutaj bardzo dużą rolę jakby pełnią nasi bliscy, osoby, które są blisko z nami i które często właśnie decydują się na pomoc. One organizują często tą pomoc, one umawiają wizyty, one decydują się na zawiezienie na izby przyjęć i one uczestniczą w procesie edukacji, która później jest bardzo ważna, żeby pacjent widział, że to, co się działo, żeby umiał rozpoznać już na przyszłość, po pierwszym przejściu takiego huraganu w swoim życiu, będą w stanie dużo bardziej jakby rozpoznać jakby takie czynniki, które mogą być jakby takim czymś, zalążkiem do tego, że może znowu się coś podobnego po prostu wydarzyć, ale nie da się temu zapobiec, będąc zdrowym. Można oczywiście o tym dużo czytać, ale w momencie, kiedy to się dzieje, to krytycyzm jest zerowy. Bardzo często jest zerowy. Tak? Mhm.
1: Dlatego taka ważna rola jest tutaj bliskich, prawda, w tym wszystkim, to co
2: bardzo,
1: powiedziałaś.
2: Bardzo.
1: Jeśli bliski zauważa coś takiego, przyprowadza taką osobę do ciebie, jako do lekarza specjalisty, to jak diagnozuje się taki czad, bo to w skrócie oczywiście jest czad, czyli właśnie choroba afektywna dwubiegunowa, jak to diagnozujesz? Bo to pewnie jest jakiś złożony proces, czy są jakieś klucze na to, żeby do tego dojść?
2: Znaczy, oczywiście obowiązuje nas klasyfikacja ICD-11, teraz już nowa, która weszła, wcześniej była ICD-10, czyli... No,
1: klasyfikacja chorób, prawda? Mhm.
2: Tak, to jest klasyfikacja międzynarodowa, która obowiązuje nas w Polsce i większości tej świata, Stany Zjednoczone mają swoją, DSM-5. No i każdy psychiatra zna kryteria, tak, które powinny być spełnione, żeby rozpoznać. Natomiast i z tym nie ma problemu, jeżeli one są jasne, czytelne. Natomiast problemem są bardzo takie stany, które nie są takie jednoznaczne. Czyli na przykład pacjent, który jest leczony na depresję, bo to jest też bardzo ważne, że depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest troszeczkę inna niż w takiej klasycznej depresji. Ona się z reguły pojawia dużo wcześniej, bardzo słabo reaguje na leki. To są często dużo młodsi pacjenci niż zwykle chorujący na depresję, bo depresja to tak naprawdę to jest taki 40-50 rok życia. Natomiast młode osoby, 20-30 lat, jeżeli to jest taka depresja, która jest kiepsko, reaguje na leki, przebiega z taką nadmierną sennością, z hiperfagią, czyli z taką nadmierną ilością spożywania pokarmu, z objawami psychotycznymi, z takim poczuciem braku perspektyw, katastroficznymi wizjami, ona może jakby zapalić światełko, że być może z tego wyjdzie w przyszłości choroba afektywna dwubiegunowa, bo umówmy się, część tej choroby się po prostu tli czasami latami. To nie jest tak jasne, że jak mamy stan maniakalny, to my możemy już od razu rozpoznać chorobę afektywną dwubiegunową. Nie musimy nawet czekać na depresję, bo ta depresja prędzej czy później się pojawi. Ale prawda jest taka, że czasami, żeby rozpoznać prawidłową, dać prawidłowe rozpoznanie, to te epizody depresyjne się potrafią pojawiać, przyplatać i długo, długo nie ma tego stanu maniakalnego czy też hipomaniakalnego. To nastręcza największe po prostu problemy. Nawet jeżeli przychodzi tutaj rodzina, która opowiada, to wiadomo, że to nie też nie opowiada lekarz, który obserwuje tego pacjenta, tylko też osoba, która widzi tego pacjenta przez pryzmat swoich uczuć, tej relacji, która może czasami też go chronić, która czasami może zupełnie nie chcieć go też na przykład źle oceniać i nie mieć takiego krytycyzmu do niego jak osoba, która jest bezstronna, tak? Mhm. Poza tym pomijam fakt, że pacjenta ze stanem maniakalnym nie spotka się najczęściej w gabinecie, ponieważ to nie jest pacjent, który ma poczucie, że coś się z nim złego dzieje.
1: On wręcz ma poczucie szczęścia, chociaż tak naprawdę to nie jest szczęście. Ja tutaj mówiłem na początku tej audycji dzisiaj mówiłem. Mhm.
2: Tak. Hipomania jest stanem, który jest w stanie pacjent dość nawet dobrze funkcjonować, ma bardzo dużą kreatywność, ma bardzo dużo różnych fajnych pomysłów. No, znani ludzie, którzy cierpieli na chorobę afektywną dwubiegunową, potrafili też być bardzo płodni w swoim takim artyzmie, na przykład Vincent van Gogh, Virginia Woolf, Zbigniew Herbert.
1: Dolores O'Riordan z zespołu The Cranberries, ona co prawda
2: w fazie depresji
1: popełniła samobójstwo, ale jednak też ta choroba mierzyła się z tą chorobą. Mhm.
2: Tak, zgadza się, więc jakby gdyby ona polegała tylko na manii, a nie hipomanii, czyli tej takiej jakby, to jest taka granica pomiędzy naprawdę, no jakby jest to wszystko do ładu i składu, jest to ponad jakby możliwości przeciętne, które ta osoba może robić, jakby często jakby taka osoba nie jest w stanie w ogóle przyjść do psychiatry, bo jak można chcieć sobie odebrać kreatywność, jak można sobie chcieć odebrać pomysły, przecież tam przepiękne rzeczy powstawały, tak? Ci ludzie tworzyli, których teraz wspomnieliśmy, wspaniałe teksty. Wojciech Młynarski przecież chorował całe swoje życie na chorobę afektywną dwubiegunową. Niesamowity tekściarz. No, Więc jakby w tej hipomanii jest się bardzo kreatywnym. Były nawet badania, Amerykanie zrobili badania, gdzie przebadali osoby, które w ogóle są artystami versus grupa mundurowych i jeszcze versus grupa kontrolna i okazuje się, że jakby w grupie artystów jest zdecydowany większy odsetek osób z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej, czy też stanów depresyjnych, też choroba, versus grupa kontrolna, czy też po prostu mundurowi, czyli osoby, ja tutaj oczywiście nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale no, gdzie ta kreatywność jest dużo mniej potrzebna do wykonywania swojej pracy, tak, zawodowej. Więc coś w tym jednak jest i to są takie kolorowe ptaki w tym momencie, kolorowe motyle, które potrafią po prostu być nieprawdopodobnie twórczy w tej swojej też jeszcze szczególnej takiej wrażliwości i odbierania świata, bo to też je bardzo często po prostu kreuje, znaczy jakby charakteryzuje w tym okresie.
1: No i to jacy są, to wtedy trochę im może zamydlić oczy, że w ogóle coś złego się dzieje, bo oni się czują świetnie, że są kreatywni. No może świetnie to może złe słowo tutaj dobrałem, ale chodzi o to, że w tym momencie nie pójdą do specjalisty, który ma im pomóc, no bo w czym ma im pomóc, skoro tworzą, skoro gdzieś tam jest dynamicznie, jest tak, duża dynamika w tym ich życiu, prawda?
2: No, ale jednak... jest ten moment, odpowiadając na swoje pytanie, jest ten moment, kiedy oni mogą być w poczuciu szczęścia, ale jest bardzo cienka granica, którą się bardzo szybko przekracza i jest się już w tym stanie maniakalnym, który może się pojawić, nie musi, tak?
1: Aha, czyli on nie musi się pojawić.
2: Stany maniakalne i hipomaniakalne się dużo w ogóle rzadziej najczęściej pojawiają i one trwają dużo krócej. Czyli też jak on się też kończy się nagle kreatywność, kończy się nagle jakby coś, co było tak piękne i wspaniałe i nagle jest jeszcze większy poziom po prostu smutku, przygnębienia, że coś się skończyło, czyli ta depresja też jest dużo mocniejsza, silniejsza. Jest
1: dużo
2: taka,
1: mocniej uderza wtedy tego pacjenta, tego chorego, prawda?
2: Pada się, jak to się mówi, tak kolokwialnie z wysokiego konia, tak? Mm-hmm. Jakby jest duża różnica, jest amplituda, rośnie momentalnie w dół, tak? Spada w dół.
1: Doktor Joanna Kordusiak, psychiatra, Arkadiusz Szymański, to jest audycja W Matni. Dzisiaj dotykamy tematu choroby afektywnej dwubiegunowej. Ledwie musnęliśmy na razie ten temat, a jeszcze sporo przed nami i za chwilę do Was wracamy.

0: Doktor Joanna Kordusiak, psychiatra, Arkadiusz Szymański. Wracamy do dzisiejszej audycji w Matni. Dzisiaj na tapet wzięliśmy chorobę afektywną dwubiegunową po to, żeby trochę przyjrzeć się temu, o czym być może nie mamy pojęcia. Mówię o słuchaczach, o mnie, o tych, którzy być może nie zetknęli się z chorobą afektywną dwubiegunową tak twarzą w twarz, można by powiedzieć. Joasiu, mówiłaś przed momentem o tym, na początku naszej audycji, że ta choroba pozostawia po sobie zgliszcza ośrodkowego układu nerwowego. Czy to ma związek z tym, że ta dynamika tej choroby właśnie, czy to, że ten człowiek nie śpi tyle, ile powinien spać, czy to wszystko działa destrukcyjnie na układ nerwowy tego dotkniętego tą chorobą psychiczną?
1: No oczywiście, że tak. Natomiast chciałam zaznaczyć, że oczywiście, tak jak wspomniałeś, sam fakt, że taka osoba nie śpi, że jakby, no to jest troszkę tak jak życie na kredycie, tak? Więc jakby ile można zaciągać po prostu kolejnych rat, żeby po prostu ich nie spłacać. No musi być jakaś regeneracja. Jakby to jest ciągłe przetwarzanie danych, to jest ciągłe bycie w jakimś gotowiu takiej wzmożonej reakcji na bodźce, umówmy się, bo to nie jest tak, że my po prostu jakby człowiek, który jest zdrowy i nie śpi, no to też cały czas reaguje na bodźce, ale to widać, jak nieprzespana jedna noc czy dwie wpływają na to, jak my jesteśmy coraz bardziej drażliwi, coraz bardziej odczuwamy jakby wszystko dużo, dużo mocniej, dużo bardziej angażujemy się emocjonalnie, dużo rzeczy bardziej wywołuje w nas jakąś irytację. Natomiast wyobraźmy sobie, gdzie jesteśmy już wyjściowo w stanie hipo czy maniakalnym, gdzie to, że nie śpimy, po prostu jeszcze bardziej nas wykańcza emocjonalnie. To jest nieprawdopodobny drenaż naszej energii życiowej. Ale chciałam zaznaczyć, że nie tylko mania jest sytuacją, która wywołuje nieprawdopodobne po prostu spustoszenia w środkowym układzie nerwowym. Tak samo stan depresyjny, który nawet przebiega ze wzmożoną sennością. Taki pacjent może wiele godzin spać, ale to jest sen, który jest zaprzeczeniem jakby takich prawidłowych rytmów okołodobowych, tak?
0: To nie jest regeneracja dla organizmu, prawda?
1: To nie jest regeneracja dla organizmu. On jest cały czas jakby w sytuacji, w której te neuroprzekaźniki, które są odpowiedzialne za nasze dobre samopoczucie, które regulują naszymi emocjami, regulują naszym nastrojem, są po prostu w rozsypce. Zarówno jedna, jak i druga sytuacja są rzeczą, która po prostu wywołuje pożar. Dlaczego ja to tak nazywam? Może to, jest dużo bardziej obrazowe, ale wiem, że do pacjentów to zawsze trafia, dlatego że wiem doskonale, na czym polega pożar, tak? Pożar po prostu w pewnym momencie powoduje po prostu bardzo duże zgliszcza i duże po prostu spustoszenia i też potrzebujemy czasu, żeby pewne rzeczy odbudować, żeby po prostu wróciły do normy. Jest to możliwe, ale długotrwałe, nieleczone, każde choroby psychiczne, czy też choroby związane z psychozami, typu schizofrenia, czy też mamy chorobę afektywną biegunową, czy też samą depresję, jeżeli one nie są leczone, to one wywołują zgliszcza tak samo. Nawet jeżeli włączymy leczenie, ale to leczenie jest bardzo opóźnione w czasie i pacjent ma wiele, wiele lat takiego tlącego się, nie wiem, tlących się jakichś urojeń, przebiegających cały czas po prostu w stan z hipomanii, depresji, jakichś stanów, bardzo ciężko jest go będzie wyrównać do takiego poziomu intelektualnego, bo oczywiście intelekt bardzo mocno na tym traci, czyli nasza zdolność skupienia uwagi, pamięć, koncentracja. Logicznego myślenia, łączenia wątków, takiego myślenia abstrakcyjnego. To są rzeczy, które wpływają na naszą inteligencję, na to, jak się to przekłada bezpośrednio na naszą pracę. Pacjenci mówią w tym momencie, już nie potrafię tej pracy tak szybko wykonywać jak kiedyś, już nie potrafię się tak skupić jak kiedyś, robi coraz więcej błędów, tak? I dlatego to jest tak ważne, żeby jak najszybciej rozpocząć leczenie, ponieważ jesteśmy w stanie w tym momencie jak najszybciej pacjenta wprowadzić w to miejsce, w którym startował wcześniej, tak?
0: Dobrze, no to od razu zacznijmy od tego teraz, jak leczyć chorobę afektywną dwubiegunową, bo to, że to jest długoterminowy proces, to już wiemy. Jak to się leczy? Czy to są jakieś poszczególne fazy leczenia? Czy możliwe są tam też remisje przy tej okazji? Jak to wygląda?
1: Leczy psychiatra, to mówię od razu, tak? Jakby psychiatra jest do tego, żeby postawić diagnozę. Oczywiście, jeżeli ma taką możliwość, to bardzo fajnie, jeżeli też jest psycholog, który też dodatkowo jest w stanie pacjentowi, ale też razem z psychiatrą, psychiatra też oczywiście jest jego obowiązek, jakby też wprowadzić tak zwaną psychoedukację dla pacjenta. Czyli z jednej strony mamy farmakoterapię, postawioną diagnozę, mamy odpowiednią farmakoterapię, która jest często farmakoterapią, która jest taka dynamiczna, dlatego że pacjent łatwiej rozpozna swoją chorobę, będzie w stanie widzieć, kiedy jest w stanie, kiedy przechodzi w kolejną fazę jest w stanie zareagować i na przykład pewne leki odstawić, a pewne leki włączać po prostu.
0: Czyli pacjent musi się nauczyć reakcji swojego organizmu.
1: Bardzo często tak jest. Oczywiście w idealnej sytuacji, znaczy w takiej sytuacji, w której byśmy sobie wszyscy życzyli, mamy sytuację, kiedy mamy jeden epizod manii, o którym już nie musimy myśleć, bo po prostu on się nie pojawia i mamy do czynienia tylko ze stanami depresyjnymi albo z jednym stanem depresyjnym, który się pojawił i po prostu utrzymujemy jakieś leczenie po prostu takie podtrzymujące. Ale leczenie czasami potrafi być bardzo dynamiczne i są pacjenci, którzy mają bardzo szybkie zmiany faz, czasami nawet nie osiągając fazy remisji. To jest najgorszy przebieg tej choroby. Natomiast najczęściej tą remisję można uzyskać. Remisja co to jest? To jest jakby stan, w którym mamy znacząco obniżone objawy choroby do takiego stanu, albo ich też w ogóle nie mamy.
0: Że ona się cofa, ta choroba trochę, tak? Bo to o to chodzi.
1: No, znikają symptomy choroby, tak? Albo też na tyle są delikatne, niewielkie, że pacjent jest w stanie funkcjonować, wrócić do pracy, budować satysfakcjonujące relacje międzyludzkie i w niczym mu ta choroba po prostu nie przeszkadza. Natomiast najczęściej leczenie jest po prostu praktycznie do końca życia. Ja nie lubię tego sformułowania, bo medycyna się cały czas mocno rozwija i mamy naprawdę coraz fajniejsze leki i coraz bardziej przyjemniejsze w leczeniu dla pacjenta. Że naprawdę całkowity powrót do życia, do takiego kreatywnego myślenia, w którym nie musimy się bać, że lek w jakiś sposób jakby nas przytłumi, odbierze nam energię życiową. Mamy coraz naprawdę większe możliwości leczenia, natomiast odpowiedź jest taka, to jest przede wszystkim farmakologia i też bardzo ważna jest psychoedukacja, czyli nauczenie się tych symptomów choroby, żeby móc po prostu szybciej rozpoznawać takie prodromalne, czyli takie wcześniejsze objawy, żeby nie czekać na pełnoobjawowy już epizod kolejnej fazy, tylko szybciej reagować, tak?
0: Można określić, kto najczęściej jest dotknięty tą chorobą, czy to raczej nie da się tak sklasyfikować? Kto najczęściej choruje na chorobę afektywną dwubiegunową?
1: To jest choroba przede wszystkim młodych ludzi. Najczęściej początki tej choroby sięgają właśnie okresu takiej wczesnej dorosłości, czyli tak między 20 a 30 rokiem życia. Kobiety i mężczyźni tak samo równo, nie ma to żadnego znaczenia. To jest choroba też, która występuje we wszystkich grupach etnicznych, społecznych, na całym świecie. W Polsce szacuje się, że tak naprawdę choruje na nią nawet 800 tysięcy osób, a na całym świecie to jest około nawet 30 milionów ludzi. Także jest to naprawdę duży globalny problem, ale też za tym idą rodziny, a tam już jest tych ludzi coraz więcej, tak? Za każdym człowiekiem, który jest chory, stoi przynajmniej kilka najbliższych osób, które w bezpośredni sposób też są dotknięte efektem tej choroby. Więc problem jest tak naprawdę bardzo duży i tak jak wspomniałam na początku, ja się bardzo cieszę, że coraz więcej się mówi i też chociażby no, ta audycja, o której teraz jesteśmy, to, że ty masz taki pomysł, żeby o tym rozmawiać, mówić, to jest bardzo ważne, żeby właśnie uświadamiać, bo być może teraz nas słucha ktoś, kto być może mierzy się z tym problemem i zastanawia się, czy może to, co się z nim dzieje, nie wymaga jakiejś poszerzonej diagnostyki.
0: No mam taką świadomość tego, że liczę na to, że słuchacze Radia Emaus, którzy słuchają chociażby audycji w Matni, wiedzą o tym, że porada psychiatry, no to nie jest jakieś tutaj straszna sprawa i to nie jest coś, czego możemy się wstydzić, tylko do psychiatry idziemy po pomoc i on ma nam przede wszystkim pomagać. No i tutaj w tym przypadku na pewno pomoc specjalisty psychiatry jest kluczowa. A czy mogłabyś trochę powiedzieć o przyczynach tej choroby? Czy one w ogóle są gdzieś odnalezione? No bo to, że można to dziedziczyć w genach, no to gdzieś tam pewnie też można by tego się doszukać, czy niekoniecznie? Jak to jest?
1: To jest choroba, która tak naprawdę jakby nie można powiedzieć, że jest jedna przyczyna, jeden czynnik, który jakby warunkuje ujawnienie się jej. To mogą być zarówno czynniki środowiskowe, jak i biologiczne. Wśród środowiskowych no to jest szeroko pojęty stres. Czyli przyczyną może być po prostu stres, który zarówno może mieć pozytywne jakby znaczenie, jak i negatywne.
0: Ale rozumiem, że to jest taki stres, z którym dany człowiek nie może sobie poradzić, tak? To jest taki stres, który go rozstraja i go rozkłada na łopatki.
1: Właśnie niekoniecznie, tak? Bo stresem może być na przykład bardzo pozytywne jakby wydarzenie, na przykład, nie wiem, awans pracy, tak? Ale to też jest stres. To też jest jakby jakaś sytuacja, w której jakby te siły organizmu są dużo bardziej, muszą być zmobilizowane i to może też być przeżywane jako stres. Nie wiem, pojawienie się dziecka, tak? na świecie. Też jest pozytywną rzeczą, ale też jest wydarzeniem, ale też może po prostu nieść taką stresową konotację. Natomiast czynniki biologiczne jak najbardziej, jakby nie mówi się, nie wyodrębniono żadnych, znaczy inaczej, wyodrębniono geny, zespół genów, tak? Nie możemy powiedzieć, że jest jeden gen odpowiedzialny za pojawienie się choroby afektywnej dwubiegunowej. Natomiast jest to jedyna choroba psychiczna, której faktycznie ta część genetyczna jest dosyć mocno udokumentowana i wyodrębniono kilka genów, których obecność w genotypie człowieka może predysponować do ujawnienia się tej choroby. Osoby, które chorują na chorobę afektywną dwubiegunowej, dużo częściej w ich historii rodzinnej widać, że przynajmniej jeden z rodziców choruje, ale też oczywiście może nie być żadnego śladu. No, jeżeli choruje dwóch rodziców, prawdopodobieństwo pojawienia się choroby afektywnej dwubiegunowej, czy też jakiejkolwiek innej choroby psychicznej też jest dużo wyższe. Ale chciałam też powiedzieć o czymś bardzo ważnym, o czymś, co teraz w dobie tego, że zmieniamy często strefy czasowe, jesteśmy w niedoborze snu, czy też właśnie takich czasami potrzebach hiperstymulacji, niestety czasami związanej też z z przyjmowaniem różnych środków psychoaktywnych, to mogą być wyzwalacze, bardzo niebezpieczne narkotyki, wszystkie narkotyki, które są psychostymulantami, nieprawdopodobnie popularne, mówię oczywiście w cudzysłowie, wśród młodych ludzi.
0: Czyli jako mogą uruchomić w nas tę chorobę.
1: Mogą wyzwolić stan hipomaniakalny, maniakalny, tak? Zmiana stref czasowych, niewyspanie, jakby przewlekły niedobór snu.
0: Praca na nocki, gdy ktoś tego nie jest w stanie ułożyć, to też może działać tutaj.
1: Może być. Jeżeli ktoś ma predyspozycję, czyli już ma w genotypie duże ryzyko wystąpienia choroby i tak naprawdę ten prowadzi bardzo nieregularny tryb życia, dochodzą jeszcze jakieś środki psychoaktywne, czy też nawet duże spożywanie alkoholu, które często pojawia się właśnie u osób chorujących na chorobę afektywną dwubiegunową, jako też troszeczkę taki modulator nastroju, modulator emocji, który oczywiście, umówmy się, że no, nie pomaga w niczym, wręcz jakby jest też depresjogennym i dużo bardziej jakby pogarszającym sytuację jeszcze środkiem, ale na początku ma się poczucie, że w jakiś sposób moduluje te nasze nastroje i emocje, no to jest katastrofa po prostu murowana.
0: Jasiu, goni nas czas, musimy kończyć naszą audycję i to zawsze jest tak, że gdzieś tam nie możemy postawić kropki, bo jeszcze tyle rzeczy mamy do powiedzenia. Mam nadzieję, że ta audycja dzisiejsza będzie inspiracją dla słuchaczy, żeby może przyjrzeć się trochę sobie i osobom wokół, czy może komuś nie trzeba pomóc, może kogoś nie trzeba odpowiednio poprowadzić, ale też, żeby to nie było na zasadzie studentów pierwszego roku medycyny, którzy, gdy uczą się o poszczególnych chorobach, to większość z nich dostrzegają u siebie albo u swoich bliskich, prawda? Bo potwierdzisz, że tak się dzieje czasami ze studentami medycyny. To nie jest na celu naszej audycji. Doktor Joanna Kordusiak, psychiatra, Arkadiusz Szymański. To była audycja w Matni i my dosłownie chcieliśmy Państwu przybliżyć delikatnie chorobę afektywną dwubiegunową, a jeśli ktoś czuje, że gdzieś ta sytuacja może go dotyczyć bezpośrednio albo pośrednio, no to należy się udać do specjalisty niewątpliwie, prawda?
1: Oczywiście, że tak. I proszę się naprawdę nie bać zadawać pytania lekarzom, do których Państwo będziecie trafiać. Dzisiaj naprawdę są takie leki, przy których naprawdę całkiem fajnie można funkcjonować i proszę naprawdę nie myśleć o tym, że psychiatra nie idzie, nie rozwija się. To jest dziedzina, w której coraz fajniejsze są leki, farmakologia i coraz bardziej przyjemniejsze do stosowania, więc...
0: Bardzo Ci dziękuję, Joanno, za tę dzisiejszą audycję. Joanna Kordusiak, doktor psychiatrii, Arkadiusz Szymański. To była audycja w Matni. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Państwu. Dziękuję, Jarku. Do usłyszenia.
2: W Matni.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Bye, it's rolling.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: I po chwili, po całym kościele, rozległ się głos od ołtarza. My, Jan Kazimierz, król Polski, wielki książę litewski, mazowiecki, pruski, etc., etc., etc., w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jako złych ludzi szpetne przeciw majestatowi ojczyźnie występki, zanim przed sądem niebieskim staną, już w tym życiu doczesnym mają otrzymać karę, tak równie słusznym jest, ażeby cnota nie zostawała bez nagrody, która cnocie samej blasku chwały, a potomnym zachęty do naśladowania cnych przykładów dodawać winna. Przeto wiadomo czynimy całemu stanowi rycerskiemu, mianowicie zaś ludziom wojskowym i świeckim, urzędy mającym, cujus vis dignitatis et preminentie, oraz wszystkiemu obywatelstwu Wielkiego Księstwa Litewskiego i naszego Starostwa Żmudzkiego, że jakiekolwiek grawamina ciążyłyby na urodzonym, a nam wielce miłym panu Andrzeju Kmicicu, chorąży orszańskim, te koram jego następnych zasług i chwały, zniknąć z pamięci ludzkiej mają, w niczym czci i sławy, pomienionemu chorążemu orszańskiemu nie ujmując. Tu ksiądz przestał czytać i spojrzał ku ławce, w której pan Andrzej siedział. On zaś powstał na chwilę i wnet usiadł znowu. Głowę swą wynędzniałą wsparł o stalle i przymknął powieki jakoby w omdleniu. A wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Wszystkie usta poczęły szeptać: pan Kmicic, Kmicic, Kmicic tam, obok Bilewiczów. Lecz ksiądz skinął ręką i począł czytać dalej wśród głuchego milczenia. Który chorąży orszański, lubo w początkach nieszczęsnej owej szwedzkiej inkursji po stronie księcia wojewody się opowiedział. Przecie uczynił to nie z żadnej prywaty, ale z najszczerszej ku ojczyźnie intencji. Perswazją tegoż księcia do błędu przywiedzion, jakoby taka jeno, a nie inna droga salutis rei publice zostawała, jaką sam książę kroczył. A przybywszy do księcia Bogusława, który za przedawczyka go mając wszystkie nieżyczliwe praktyki przeciw ojczyźnie jaśnie przed nim odkrył, nie tylko pomieniony chorąży orszański na osobę naszą ręki podnosić nie obiecywał, ale samego księcia zbrojną ręką porwał, aby się za nas i za utrapioną ojczyznę pomścić.
3: Boże, bądź miłości w mnie grzesznej! Boże, bądź miłości w mnie grzesznej!
2: Zawołał niewieści głos tuż około pana Andrzeja, a w kościele zerwał się znowu gwar zdumienia. Ksiądz czytał dalej. Przez tegoż księcia postrzelon, ledwie do zdrowia przyszedłszy do Częstochowy się udał i tam piersią własną najświętszy przybytek osłaniał, przykład wytrwania i męstwa wszystkim dając, tamże z niebezpieczeństwem zdrowia i życia największe działo burzące prochami rozsadził, przy którym hazardzie pojman na śmierć przez okrutnych nieprzyjaciół był skazany, a przedtem żywym ogniem palony. Tu już płacz niewieści rozległ się tu i owdzie po kościele. Oleńka trzęsła się cała jak w paroksyzmie febry. Ale i z tych srogich terminów mocą królowej anielskiej wyratowan, do nas na Śląsk się udał i w powrocie naszym do miłej ojczyzny, gdy zdradliwy nieprzyjaciel zasadzkę nam nagotował, pomieniony chorąży orszański samoczwart tylko na całą potęgę nieprzyjacielską się rzucił, osobę naszą ratując. Tam posieczon i rapierami skuty, do pół boków we krwi własnej rycerskiej się pławiąc, z pobojowiska jako bez duszy był podniesion. Oleńka obie ręce przyłożyła do skroni i podniósłszy głowę, poczęła łowić wspieczone usta powietrze. Z piersi jej wychodził jęk.
3: Boże, Boże, Boże!
2: I znów zabrzmiał głos księdza, także coraz bardziej wzruszony. A gdy staraniem naszym do zdrowia przyszedł i wtedy nie spoczął, ale dalsze wojny odprawował, z chwałą niezmierną stawając w każdej potrzebie, za wzór rycerstwu przez hetmanów obojga narodów podawany, aż do szczęśliwego zdobycia Warszawy. po którym do Prus pod przybranym nazwiskiem Babinicza był wyprawiony. Gdy to imię zabrzmiało w kościele, gwar ludzki zmienił się jakoby w szmer fali. Więc Babinicz to on? Więc ów pogromca Szwedów, zbawca Wołmontowicz, zwycięzca w tylu bitwach to Kmicic? Szum wzmagał się coraz bardziej. Tłumy poczęły cisnąć się ku ołtarzowi, aby go widzieć lepiej. Boże, błogosław mu! Boże, błogosław! Ozwały się setki głosów. Ksiądz zwrócił się ku ławce i przeżegnał pana Andrzeja, który wsparty ciągle o stalle do umarłego niż żywego był podobniejsze, bo dusza wyszła zeń ze szczęścia i uleciała ku niebiosom. Po czym kapłan dalej czytał. Tamże nieprzyjacielski kraj ogniem i mieczem spustoszył. Do wiktorii pod Prostkami głównie się przyczynił. Księcia Bogusława własną ręką obalił i pojmał. Następnie do starostwa naszego Żmudzkiego powołany, jak niezmierne usługi oddał, ile miast i wsiów od nieprzyjacielskiej ręki uchronił, o tym tamtejsi inkole najlepiej wiedzieć powinni. Wiemy, wiemy, wiemy, grzmiało w całym kościele. Uciszcie się, rzekł ksiądz, podnosząc pismo królewskie ku górze. Przeto my, czytał dalej, rozważywszy wszystkie jego zasługi względem naszego majestatu i ojczyzny tak niezmierne, że i syn większych ojcu i matce oddać by nie mógł, postanowiliśmy je w tym liście naszym promulgować, ażeby tak wielkiego kawalera, wiary, majestatu i Rzeczypospolitej obrońcę nieżyczliwość ludzka dłużej już nie ścigała, lecz aby przynależną cnotliwym chwałą i powszechną miłością okryty chodził, nim zaś Sejm następny, chęci te nasze potwierdzając, wszelką zmazę z niego zdejmie i nim starostwem upickim, które wakat nagrodzić go będziemy mogli, prosim uprzejmie nam miłych obywatelów starostwa naszego Żmudzkiego, aby te słowa nasze w sercach i umysłach zatrzymali, które nam sama justicja, fundamentum regnorum, przesłać ku ich pamięci nakazała. Tu skończył ksiądz i zwróciwszy się do ołtarza modlić się począł, pan Andrzej zaś uczuł nagle, że jakaś dłoń miękka chwyta jego rękę. Spojrzał, była to Leńka i nim miał czas pomiarkować się, cofnąć dłoń, panna podniosła ją i przycisnęła do ust wobec wszystkich w obliczu ołtarza i tłumów. – Oleńka! – krzyknął zdumiony Kmicic. Lecz ona wstała i zakrywszy twarz zasłoną, rzekła do miecznika. – Stryju, chodźmy, chodźmy stąd prędko. I wyszli przez drzwi zakrystii. Pan Andrzej próbował wstać, wyjść za nią, lecz nie mógł. Siły opuściły go zupełnie. Natomiast w kwadrans później znalazł się przed kościołem, trzymany pod ręce przez pana Wołodyjowskiego i pana Zagłobę. Tłumy obywatelstwa, drobnej szlachty i pospolitego ludu cisnęły się dokoła. Niewiasty, zaledwie która zdołała się oderwać od piersi wracającego z wojny męża, już wiedzione ciekawością płci swojej właściwą, biegły popatrzyć na tego strasznego Ongi Kmicica, dziś zbawcę laudy i przyszłego starostę. Koło zaciskało się coraz więcej, aż laudańscy musieli w końcu otoczyć i bronić od natłoku rycerza.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Między nami mówiąc.
1: Cześć, dzień dobry. Audycja Między nami mówiąc, przy mikrofonie
2: Stanisław Bresz
1: i Antoni Cofta. A w dzisiejszej audycji, trochę taką kontynuacją można powiedzieć zeszłego tygodnia, zrobimy sobie takie podsumowanie tego weekendu, gdyż ponieważ był to taki dosyć dla nas, myślę, pracowity weekend, można powiedzieć. Pracowity albo po prostu...
2: dużo się działo.
1: Intensywny, tak, intensywny na pewno weekend, dlatego że w sobotę była letnica, kolejne spotkanie młodych na letnicy. I no właśnie, to nie jedyne wydarzenie, które było w sumie w weekend, albo można powiedzieć, że jedyne, ale troszeczkę rozciągnięte też na piątek, tak jak zapowiadaliśmy zresztą w zeszłym tygodniu. Dlatego chcielibyśmy troszeczkę o tej letnicy tegorocznej opowiedzieć. I właśnie też tak samo jak podkreślaliśmy tydzień temu, też głównie przez wzgląd na to, że w tym roku bardzo mocnym akcentem letnicy, takim motywem można powiedzieć przewodnim, było tezę. No właśnie, i jakbyśmy może tak też właśnie zaczęli od tego piątku, bo to już wtedy w sumie zaczęło się taki oficjalny program letnicy. Widziałem, że gdzieś tam w tych początkowych programach jeszcze tego piątku nie było, ale potem już ten ostateczny program i ten, który był przedstawiony też na konferencji prasowej, też obejmował właśnie ten dzień, prawda?
2: Tak. Zresztą wydaje mi się, że to co roku chyba jest tak, że ten dzień wcześniej coś się dzieje w Gnieźnie, nie na samych polach lednickich, ale w katedrze gnieźnińskiej coś odbywa. W tym roku jakoś tak trochę bardziej byliśmy z Antkiem w to zaangażowani przez to, że tutaj w Poznaniu działamy też przy organizacji modlitw ze śpiewami z tezy, które odbywają się w Poznaniu co dwa tygodnie. No więc siłą rzeczy gdzieś tam bardziej byliśmy w tym temacie tego, że właśnie coś się będzie działo, tym bardziej, że ta lednica była z miała gości specjalnych, którymi byli właśnie bracia z TZ. 10 braci przyjechało, czy nawet ponad 10. Wydaje mi się, że 10, była taka informacja podana, że 10.
1: Tak, tak.
2: Także całkiem sporo ich przyjechało. Można by powiedzieć, że około 10% w ogóle braci.
1: No właśnie.
2: Bo braci jest około 100, więc całkiem liczną reprezentację tutaj na lednicę przysłali, ale to jest związane z tym, że w tym roku będzie spotkanie na przełomie roku 26 i 27. Będzie spotkanie, europejskie spotkanie młodych właśnie w Łodzi, w Polsce, także na tegorocznej lednicy mieliśmy gości braci z TZ razem z przeorem tej wspólnoty, czyli z bratem Matthew, który też miał okazję powiedzieć kilka słów i podczas tej piątkowej modlitwy i podczas samego spotkania w sobotę. No, brat Matthew jest znany ze swojego poczucia humoru, gdzieś tam zawsze, mimo tego, że te przemówienia, to słowo, które mówi, ma wcześniej przygotowane i jest ono też przetłumaczone, no to stara się takie sytuacyjne żarty wplatać w te swoje wypowiedzi. To jest w sumie też miłe, że jakoś tam nawiązuje do tego wydarzenia. No i właśnie, bo ta lednica, która była już 30. spotkaniem, miała taki motyw przewodni, właściwie hasło tego rocznego spotkania było Genesis, czyli początek, Genesis. I no i tutaj tak też w sumie wcześniej jak z Antkiem i też z innymi znajomymi myśleliśmy o tym spotkaniu i rozmawialiśmy o tym, to tak w sumie 30. spotkanie, no to już ponad ćwierć wieku. Oni mówią o początku i to w sumie też trochę korespondowało z takim trochę może, nie chcę powiedzieć lękiem, ale może takim niepokojem związanym z tym, że wszyscy się trochę zastanawiają nad przyszłością, nie? No nawet tak, nie tyle nad przyszłością. No, mówię tu w kontekście spotkań z Lednica 2000, bo no generalnie wiadomo, że taką osobą, która spajała to wszystko, to był założyciel, pomysłodawca tego przedsięwzięcia, czyli ojciec Jan Góra.
1: No właśnie, ale to wtrąca się tutaj, bo to też jest moja taka rozkmina ostatnich dni, bo rzeczywiście bardzo długi czas po śmierci Jana Góry mam wrażenie, że był problem ze znalezieniem takiego, można powiedzieć, lidera, takiego przewodnika tej lednicy, tej osoby, która by tak to wzięła właśnie w swoje ręce i troszkę pociągnęła to w taki sam sposób właśnie jak ojciec Góra. I wtedy zacząłem się też właśnie zastanawiać, czy w sumie ta lednica tak naprawdę jest w tym takim właśnie duchu dominikańskim, nie? No bo to jednak są Dominikanie. Mi bardziej Dominikanie kojarzą się z takim właśnie spokojem, raczej jest takie, jak patrzymy na te pieśni, te schole dominikańskie i tak dalej, no to te pieśni są takie bardzo raczej spokojne, takie bardzo no, wielogłosowe, piękne pieśni, ale raczej to nie jest klimat ten typowo lednicki, czyli tego skakania, tańczenia do tych siewców lednicy, czyli tych wszystkich danych piosenek jak Tak, tak, panie, czy no, mógłbym tu wymieniać wiele, ale no właśnie, i czy dla ciebie na przykład ten klimat nie jest troszeczkę taki właśnie rozjeżdżający się z tym, jacy są Dominikanie?
2: No, jakoś też tak, powiem szczerze, miałem taką, też takie przemyślenie miałem i to nie od, jakby nie jakby od zawsze gdzieś tam, jak widziałem te też tą celebrację mszy u Dominikanów, gdzie jest taki nacisk kładziony na tą tradycję, na to, żeby to wszystko się odbywało zgodnie z wszystkimi przepisami liturgicznymi i właśnie w takim spokoju i tak to wszystko w takiej powadze. A widać, że lednica jest czymś trochę innym, ale czy ja wiem, czy to jest sprzeczność, może po prostu to jest forma, w której ta inna troszeczkę duchowość może się realizować, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o to, że no jest, lednica jest skierowana do młodego odbiorcy, do ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy pewnie szukają, którzy zastanawiają się, co robić w życiu i też w kościele pewnie szukają takich miejsc, gdzie można się trochę bardziej, chciałem powiedzieć wyszaleć, ale może wyszaleć to nie jest odpowiednie słowo w tym miejscu, ale myślę, że to też jest ważne, żeby w kościele były takie wydarzenia, gdzie można i właśnie żyć, gdzieś tam słuchać i głosić wartości takie, które są głoszone na co dzień w kościele, ale łączyć to z taką zabawą też, nie? No bo w zasadzie ja już teraz nie się traktuję jako taka starsza młodzież, albo nawet już nie młodzież, ale no powiedzmy dla ludzi
1: młodszy, dorosły,
2: w około 30-30, to ten pierwszy kontakt z lednicą, no to też było jakieś takie przejazd na te pola i to tańczenie, te haczyki i tam różne inne rzeczy, taki kontakt z rówieśnikami, wspólnota, no myślę, że właśnie, o, może kończąc i odpowiadając na to twoje pytanie, no to myślę, że właśnie to, że ta lednica jest trochę inna niż sposób celebracji i sposób przeżywania, jaki znamy z kościołów w Poznaniu, no to też jest dobre, no bo to pozwala gdzieś tą wspólnotę budować, tak się trochę też właśnie z innymi ludźmi spotykać, tą wiarę razem przeżywać.
1: W ogóle teraz mi przypomniałeś jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale chyba zapomniałem o tym wtedy, bo właśnie w kontekście i całego TZ, i tej lednicy, i tego właśnie, to o czym tutaj mówimy, to wydaje mi się, że kiedyś arcybiskup Gądecki powiedział coś takiego, że właśnie ta lednica to jest takie nasze lokalne TZ, i które właśnie ma trochę przybrać taką formę i taki kierunek mieć. Ale wydaje mi się, że to jeszcze było właśnie za czasów, kiedy żył Jan Góra. Więc te wizje się od tego czasu się mocno zmieniały i te lednice się też właśnie niby zmieniały, zmieniali się niby ci, którzy właśnie tą lednicę tworzyli, Ale tak naprawdę ta różnica jest bardzo podobna tak naprawdę z roku na rok. I myślę, że ta forma w tym roku była też, bym powiedział, bardzo spójna z tym, co było w poprzednich latach. Ale ma to swój jakiś klimat chyba, nie?
2: Tak. Ja generalnie myślę, że tutaj to, co mówiliśmy o tych liderach, czy też tych osobach odpowiedzialnych za Lednicę, tych, które stają się trochę twarzą Lednicy, to wśród tych osób, które to prowadziły, no to nie brakowało charyzmatycznych twarzy, nie? Był ojciec Wojciech Surówka z ojcem Wojciechem Prusem, którzy tam byli na Lednicy, teraz jest siostra Łucja Rado i ojciec Tomasz Nowak i myślę, że im nie brakuje tej charyzmy, ale co chciałem powiedzieć, to, że no chyba takie wyraźne tąpnięcie, jeśli chodzi o liczbę uczestników, którzy przyjeżdżają na pola lednickie, no to można było zauważyć po pandemii. Wcześniej te pola były pełne ludzi i w zasadzie od Bramy Ryby aż po ten krzyż, który jest na końcu drogi Nowego Tysiąclecia, tak ona się nazywa,
1: tej
2: drogi Nowego Tysiąclecia, no to całe pola były pełne ludzi i wszędzie stali młodzi ludzie i przejeżdżało i około 80 tysięcy na pola, a teraz no mniej więcej do połowy można tych ludzi spotykać, bo potem już jest pusto, ale no te 20 tysięcy osób, które ponoć było na mszy świętej, no to też zrobi wrażenie, to też jest sporo ludzi. Mm-hmm. To jest bardzo dużo ludzi, to jest to jest mniej osób. Dziś przychodzi na mecz Lecha Poznań z Legią na przykład, ale to jest bardzo dużo ludzi.
1: Tak. Jeszcze tam gdzieś po drodze nawet chyba się pojawił ojciec Adam Szóstak, prawda? Wśród tych chyba osób, które prowadziły Lednicę.
2: Tak.
1: To jest też taka, no, można powiedzieć, mocna postać i dosyć duża w świecie dominikańskim. Ale to prawda, nie? Że gdzieś ta pandemia była takim momentem, kiedy to wszystko troszeczkę zaczęło umierać, ale to właśnie bardziej w kontekście wszystkich chyba takich chrześcijańskich wydarzeń. Tak samo zresztą TZE, Europejskie Spotkania Młodych, które chyba podobny kryzys przeżywały tak szczególnie po pandemii. No ale właśnie, że gdzieś to widać taką wyraźny spadek ilości młodych zaangażowanych w tego typu właśnie eventy, w tego typu wydarzenia.
2: Ja tak patrząc z mojej perspektywy na to, też nie wiem, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć, patrząc na to, że jak przyjeżdżałem te parę lat temu wcześniej i byłem jednym z takich uczestników, którzy stali gdzieś tam z tyłu i uczestniczyli w tym spotkaniu, ale w sumie przez to, że no, to było daleko od tej sceny i od ryby i od tych rzeczy, które tam się działo, no to nie wyłapywałem wszystkiego, co tam było mówione i też jakby nie do końca może łapałem tą symbolikę, a od kilku lat jak tam jeżdżę, no to w zasadzie jeżdżę trochę czasami jako jakieś tam wsparcie medialne, czasami jako osoba jakoś tam zaangażowana trochę w organizację, no to no, jestem tam bliżej, no to tak, jednak daje, no jest to miłe, jak patrzeć, ile ludzi się tam angażuje, ile ludzi wkłada w serce w to i dzięki temu, że ludzie wkładają serce w to wydarzenie, no to widać, że to ma sens, nie? Że to jest dobrze zorganizowane, że tam się rzeczy sklejają ze sobą i to nie jest sklejane na taśmę klejącą, tylko faktycznie jakoś tam to jest zgrana ekipa.
1: Prawda.
2: I to wszystko działa dobrze.
1: Tak, swoją drogą, bo tak się mówi, że to Lednica jest taka dominikańska i w ogóle, i no wiadomo, że to jest gdzieś tam właśnie związane z tym, skąd się ona wywodzi tak naprawdę, ale to jest ciekawe, bo teraz jak sobie pomyślałem o tym, co mówisz, że tej ilości młodych ludzi zaangażowanych w to jak tak sobie myślę, to rzeczywiście jakby to naprawdę jest masa ludzi. I no właśnie, i że ci Dominikanie nawet giną trochę w tej masie osób, która jest jakby potrzebna. Wiadomo, że oni są jakby ważni i są jakby organizatorami w pewnym sensie tego wydarzenia, ale że to jest niesamowite, ile młodych ludzi się w to angażuje na co dzień, nie? I że to głównie właśnie młodzi ludzie tworzą tą Lednicę. I to mi znowu, to jest kolejna rzecz, która mi tak bardzo rezonuje z tym TZE, nie? Z tą wioską, w której są bracia. I oni są niby tym głównym motywem, który się pojawia w wiosce, a z drugiej strony po prostu oni gdzieś na co dzień giną wśród tych tłumów młodych, wśród tłumów wolontariuszy, którzy tam przyjeżdżają i tworzą to wszystko, nie? I to jest chyba taka też moc tych wydarzeń, mam wrażenie, że to wszystko właśnie tworzą ci wolontariusze.
2: Tak, tak, no ale to faktycznie tutaj to porównanie z Teze jest moim zdaniem trafne i to w sumie może też trochę pokazuje, że no jakby to są pokrewne ze sobą byty i no i to pięknie, moim zdaniem pięknie to tak akurat w tym roku, bo wcześniej modlitwa z tymi pieśniami z Tezy nie była częścią spotkań na Lednicy. Wydaje mi się, że to było pierwsza taka sytuacja, no i to pięknie pasowało po mszy. I myślę, że zaraz możemy o tym więcej opowiedzieć, ale teraz, skoro już wspomnieliśmy Tezę i wspomnieliśmy tę modlitwę, no to myślę, że możemy zaproponować jakiś ze śpiewanych kanonów, ze śpiewanych pieśni z Tezy. Może nie kanonów, ale posłuchajmy tego, co śpiewa się w Teze, a my wrócimy już za kilka minut do naszej rozmowy o Lednicy.

0: Między nami mówiąc.
1: Audycja Między nami mówiąc. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie, w której mieliśmy okazję posłuchać kanonu z nowej płyty nagranej przez wspólnotę braci Steze. Tutaj właśnie tak zastanowiłem się, zanim powiedziałem wspólnotę braci Steze, bo znowu sobie przypomniałem o to, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, czyli to, że to młodzi tworzą te miejsca, takie jak TZ, takie jak Lednica. I właśnie miałem taki moment zawahania, mówię, kurczę, niby nagraną przez wspólnotę braci Steze nowa płyta, ale głównie chyba na tej płycie tak naprawdę pewnie śpiewają, grają wolontariusze, pewnie tworzą to tak samo, nagrywają.
2: Właśnie, ja się zastanawiałem się nad tym, kto tę płytę nagrywa. Może to jest temat do zgłębienia, czy to jest tak, że faktycznie to jest nagrywane w TZ, czy może to jest nagrywane w jakimś studiu, ale myślę, że to chyba jest nagrywane w TZ, to musi być nagrywane w kościele, myślę, może, tak. Może są jakieś specjalne momenty, że nie ma nikogo innego, żeby nie było hałasu, ale bo generalnie te modlitwy w TZ wyglądają w ten sposób, że zwykle jest bardziej kameralnie, jest jeden brat, który gra na klawiszach i to jest coś w stylu takiego klawesynu chyba?
1: Nie? Tak, coś w tym stylu, tak. Taki klawisz, który imituje trochę też gitarę czasami.
2: Tak, no właśnie, to może nawet bardziej trafne. A w takie bardziej uroczyste modlitwy pojawiają się dodatkowe instrumenty, pojawia się flet, pojawiają się skrzypce, pojawiają się różne inne instrumenty dęte, i nie tylko dęte, gitara oczywiście. I no ale wracając do tej modlitwy, która miała miejsce podczas tegorocznego spotkania przy Jeziorze Lednickim, spotkanie Lednica 30, to podczas tego spotkania po mszy świętej, bo generalnie struktura spotkania wygląda zwykle w ten sposób, że są różne prelekcje podczas od godzin porannych, kiedy pola się otwierają, to cały czas coś tam się dzieje w tle, śpiewają się w celednicy, różni zaproszeni goście mają swoje prelekcje, w którym opowiadają o tych rzeczach, które w życiu robią. No i generalnie to spotkanie z tymi swoimi momentami, które się dzieją na każdym spotkaniu. Takim najważniejszym momentem to jest msza święta, która jest o godzinie 19:00 i po tej mszy świętej zwykle było takie chyba dłuższe wielbienie, a w tym roku po mszy świętej miała miejsce taka, można powiedzieć, regularna modlitwa z pieśniami z TZ, czyli było kilka pieśni na wstępie, później był przeczytany fragment z Ewangelii, psalm i moment ciszy. I właśnie ten moment ciszy wydaje mi się, że był taką piękną, jedną z, nie wiem, z piękniejszych momentów podczas spotkania, bo zwykle po tej mszy świętej, no to był czas, gdzie wszyscy skakali i generalnie robiło się już dosyć tak bardziej swobodnie, a teraz takie dostojeństwo, jakby ten dostojny moment był do samego końca, czyli do tej adoracji, która nastąpiła po modlitwie, którą przygotowali bracia Steze. I to było takie 10 minut, kiedy wszyscy trwaliśmy w ciszy. I jeszcze jeden element, ale myślę, że to będziesz chciał powiedzieć, no bo to była sobota. A w sobotę te modlitwy wieczorne w TZ są dosyć inne, trochę się różnią od tych, co są w tygodniu.
1: Tak, bo świętujemy w sumie, no tak jak ten cały tydzień w sumie, to jest taki proces, który zaczyna się gdzieś właśnie od różnych tekstów ewangelicznych, ale najważniejszy jest właśnie ten sam weekend, czyli ten piątek, sobota, niedziela, czyli to właściwie to upamiętnianie śmierci, czyli piątek i potem aż po zmartwychwstanie. Więc ta sobotnia wieczorna modlitwa jest taka bardzo uroczysta i jest takim początkiem przeżywania właśnie tego zmartwychwstania Jezusa, więc jest taka piękna modlitwa właśnie ze światłem, nie? Kiedy to wszyscy w kościele w TZ zapalają świeczki I jest to właśnie też taki piękny moment, kiedy odczytywana jest ta Ewangelia właśnie związana ze zmartwychwstaniem. No właśnie, i to jest ten taki cykl, który się powtarza co tydzień w Teze. I to samo mogliśmy właśnie przeżyć tym razem na Lednicy. Właśnie ten moment zapalenia tych świec, kiedy to całe pole rozjaśniło się tymi małymi płomykami. Więc no to jest też takie na pewno gdzieś tam wzruszające, że szczególnie pewnie dla nas właśnie, dla tych takich starych tezowskich wyjadaczy, którzy nieraz to przeżywali właśnie w Teze, że mogliśmy to przeżyć tutaj, niedaleko naszego domu, na Lednicy. I myślę, że to właśnie zawsze jest takie... Bo jednak właśnie, my organizujemy te modlitwy tutaj w Poznaniu, no ale to wiadomo, że to jednak jest taki można powiedzieć, tylko taki promyczek tego i taki takie ziarenko z tej wielkiej pustyni tego, co możemy doświadczyć w Teze. I gdzie te parę tysięcy osób potrafi się spotkać i wspólnie modlić w tym kościele w Teze. No a jednak tutaj to załóżmy spotyka się te kilkanaście osób i jednak no, inaczej się to przeżywa na pewno. A jednak na tej Lednicy mogliśmy właśnie doświadczyć takiego, można powiedzieć, właśnie czegoś jak czasem doświadczamy na tych europejskich spotkaniach, takiej modlitwy z takim tłumem ludzi śpiewających, modlących się. Potem właśnie też ta cisza, która wiadomo nie jest nigdy taka idealna, ale jednak nadal to robiło na mnie wrażenie, że jakby jest tutaj te 10 czy 15 tysięcy osób na tym polu i że jakby rzeczywiście jakby ta cisza była. Nie? Gdzieś tą ciszę można było znaleźć, nie? Że nawet jeżeli gdzieś było jakieś szmery słuchać gdzieś tam w oddali, czy jakieś nawet rozmowy w oddali, to jednak jak się tak spojrzało na ludzi dookoła, to wszyscy byli w ciszy. I no to robiło wrażenie na pewno. I trochę mi to akurat przypomniało moment z jubileuszu młodych w Rzymie, gdzie na Tor Vergata spotkaliśmy się jako młodzi z papieżem. I tam też był taki moment właśnie, kiedy ja słyszałem taką historię, nie wiem czy to jest potwierdzone, czy to tylko plotka, ale że to właśnie bracia z Teze gdzieś tam we wcześniejszych rozmowach z papieżem zaproponowali, żeby właśnie na tym Tor Vergata pojawił się taki moment podczas tej modlitwy, moment ciszy, modlitwy w ciszy. I to też było niesamowite, no to nawet chyba kardynał Ryś opowiadał to potem z takim ogromnym wzruszeniem, że to był niesamowity moment tej takiej zupełnej ciszy na polu, gdzie tam było akurat milion osób, ponad milion młodych, którzy tam się modlili z papieżem i rzeczywiście te momenty ciszy no, robiły jeszcze większe wrażenie. Także myślę, że to na pewno było takie niesamowite przeżycie i też takie, nie wiem, jakoś mnie to tak też poruszało, jak widziałem tych braci, bo bracia, jak to mają w zwyczaju, zawsze siedzieć gdzieś tam z przodu kościoła na tych swoich krzesełkach. Tak i teraz było w sumie, że na Lednicy, właśnie na tej drodze, która prowadzi do Ryby, oni właśnie też weszli na środek i tam ta dziesiątka braci siedziała na tych swoich stołkach przyniesionych gdzieś tam, przywiezionych pewnie gdzieś tam może z Teze. No więc to też takie było, takie elementy, które właśnie sprawiły trochę, że można było się poczuć jak na takim europejskim spotkaniu młodych, takim w plenerze.
2: Wspomniałeś o tym jubileuszu, który w zeszłym roku, czy dwa lata temu w Rzymie?
1: Tak, to rok temu.
2: Miał miejsce w Rzymie i teraz podczas tegorocznej Lednicy było wspominane, już było planowanie trochę dotyczące zbliżających się Dni Młodzieży, które będą w Seulu. I tak teraz na boku patrzyłem, w jakich to będzie dniach, to w przyszłym roku, na początku sierpnia będą Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Bo tak sprawdzałem, bo zacząłem się zastanawiać, czy to nie będzie na przykład się pokrywać z Lednicą, no ale w sumie tak teraz też pomyślałem, kiedy było dni w Krakowie, one też były chyba w sierpniu. Może w lipcu. Jakoś tak właśnie.
1: Tak.
2: W sierpień, lipiec.
1: Ale to akurat chyba też jest chyba uzależnione od miejsca na świecie, w którym to się odbywa.
2: Bo Brazylia... Bo na półkuli południowej to w momencie, kiedy my mamy lato, oni mają zimę.
1: Tak.
2: Chociaż akurat Brazylia mogła nie mieć akurat, nie wiem, w Brazylii może zima nie będzie aż taka dotkliwa jak w Polsce.
1: Tak, ja pamiętam, że jak były Światowe Dni Młodzieży w Panamie, to wtedy to się pokrywało z moją studniówką. Czyli to za to było około właśnie lutego.
2: No, przełom stycznia lutego. Tak, przełom stycznia lutego, tak.
1: Tak, więc to też taki zupełnie inny termin, ale też zupełnie inna strona świata.
2: To może tak na zakończenie, co powiedzmy, co nas tak najbardziej na tym spotkaniu, co najbardziej nas jakoś, nam się spodobało, co najbardziej na nas wpłynęło, może generalnie, co nas przyciąga na tą Lednicę, że tam przyjeżdżamy, mimo tego, że może już nawet jesteśmy trochę młodzieżą plus.
1: Ja powiem szczerze, że mnie zawsze jakoś bardzo, może to będzie bardzo takie płytkie, ale bardzo mnie przyciąga ta aura, która jest dookoła tej Lednicy, ale w takim sensie, że uwielbiam po prostu tą mszę świętą, która się zaczyna w tym plenerze i no jakby wiadomo, że ta pogoda na Lednicy była różna, ale mam wrażenie, że zawsze nawet, no właśnie, rok temu trochę była inna sytuacja, ale ogólnie zazwyczaj, jak pamiętam, to nawet jeżeli pojawiał się gdzieś deszcz po południu, to zawsze wieczorem wychodziło słońce i był piękny zachód. I mam wrażenie, że zawsze właśnie ten, no właśnie, bo ta godzina właśnie tej mszy zawsze jakoś tak wypadała w momencie zachodu słońca, że ta msza się rozpoczynała i jakoś zawsze, jak myślę o Lednicy, to pierwszy mój obraz w głowie to są te początek mszy świętej, siedzenie na kazaniu, potem to uwielbienie po komunii właśnie w takiej aurze zachodzącego słońca i no, takich pięknych widoków, które jakby dla mnie są takim momentem, kiedy wiadomo, że nie chodzi tutaj, w modlitwie nie chodzi tylko o te emocje i o to, żeby było pięknie dookoła wszystko, tylko o to właśnie, żeby mieć tą relację z Bogiem, ale że jakby właśnie to wszystko dookoła, to piękno przyrody też właśnie sprawia, że w jakiś sposób czujesz i masz takie poczucie, że to życie jest piękne i że to ten świat został gdzieś tam stworzony przez kogoś u góry i daje ci takie poczucie właśnie tej potęgi przyrody i potęgi tego stworzenia właśnie. I że to też gdzieś tam może właśnie w jakiś sposób prowadzić do Boga. I no właśnie i to samo w kontekście tej modlitwy TZ, że to jest takie niesamowite, że zazwyczaj jednak się te modlitwy odbywają we wnętrzach, czy budynków, czy właśnie na europejskich spotkaniach młodych to są często stadiony, hale i no jednak to te modlitwy w plenerze są rzadkością i też tutaj właśnie to otoczenie, to piękno przyrody dookoła też dodawało troszeczkę takiego piękna tej całej modlitwie. Więc myślę, że to, na pewno to piękno przyrody właśnie to jest coś, co mnie bardzo przyciąga i sprawia, że jest to coś takiego wyjątkowego, że jest się na tym świeżym powietrzu i można też właśnie wielbić Pana Boga przez to przebywanie na tym no i właśnie modlitwę w tym takim pięknie natury.
2: Ja może jeszcze chciałbym jedno zdanie albo dwa dodać o to, co mi się najbardziej co podobało podczas tego spotkania i to chyba było właśnie ten moment ciszy, ten takie wyciszenie w czasie modlitwy prowadzonej przez braci. Tak idealnie chyba pasowało do tego momentu podczas całego spotkania, żeby był taki moment takiego właśnie wyciszenia, bo tak wydaje mi się, że podczas całego spotkania zawsze jest tak, że coś tam się dzieje, że ktoś gra, coś jest prowadzone, a tutaj właśnie tak specjalnie był taki moment, że mogliśmy pobyć w ciszy i tak trochę spojrzeć na to, wyciszyć się i spojrzeć na to całe spotkanie i nie tylko na spotkanie, gdzieś tam na tą naszą sytuację też się pomodlić i zawsze lepiej się skupić, kiedy się jest w ciszy.
1: I tymi pięknymi słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. No i jesteśmy, myślę, że obaj jesteśmy ciekawi, co dalej, jak dalej będzie wyglądała ta Lednica, jaki będzie ten genezis, ten nowy początek.
2: No właśnie, też może tak, że zawsze zaczynamy, jesteśmy na początku drogi, bo to też było mówione, że jesteśmy na początku drogi chyba, nie? Z tymi spotkaniami na Lednicy, więc no, jesteśmy ciekawi i myślę, że w przyszłym roku też będę śledzić, co tam się będzie działo.
1: No i tak samo właśnie jak to genezis, ten nowy początek, tutaj wracamy na tej Lednicy do tego swojego początku, tak myślę, tak samo to TZ, o którym tak dzisiaj dużo mówimy i tak dużo porównujemy z tą Lednicą, tak samo to TZ jest tym źródłem, tak jak często się powtarza, jest tym źródłem, do którego wracamy każdego roku, no, w naszym przypadku każdego roku, żeby się napełnić i żeby właśnie mieć też ten, można powiedzieć, taki nowy początek. Więc czekamy na ten nowy początek na Lednicy. A my dziękujemy wam.
2: Dziękujemy i słyszymy się w kolejnych audycjach. Między nami mówiąc, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie wrócimy jeszcze do uroczystości Bożego Ciała. Będzie też o 405. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, a także o pielgrzymce mężczyzn z Poznania do Tulec. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Msza Święta nie jest tylko wspomnieniem, nie jest symbolem ani zwykłym spotkaniem ludzi. Eucharystia jest największym wydarzeniem, jakie dokonuje się na ziemi. W niej naprawdę obecny jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Mówił arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, na zakończenie procesji Bożego Ciała w Poznaniu. Procesja tradycyjnie przeszła ulicami miasta z Sanktuarium Bożego Ciała do poznańskiej katedry, a uczestniczyli w niej m.in. arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gądecki, biskup Grzegorz Balcerek, Jan Glapiak, Zdzisław Fortuniak, Romuald Kujawski, a także kapłani, alumni, osoby życia konsekrowanego, bamberki i licznie zgromadzeni poznaniacy.
2: W waszym miejscu znajduje się trwały znak tej tajemnicy. Kościół Bożego Ciała. To miejsce nie jest jedynie pamiątką jakiejś idei, ale znakiem rzeczywistej obecności. Pomaga nam zrozumieć, kim jest Eucharystia i jaka powinna być nasza postawa wobec tego, którego święty Tomasz z Akwinu nazwał największym ze wszystkich sakramentów. Kościół Bożego Ciała nieustannie się pomina nam jedną prawdę. Wobec Eucharystii nie można pozostać obojętnym, ponieważ jest w niej obecny żywy Pan. Drodzy bracia i siostry w Panu, prośmy dziś o dwie łaski, które są owocem uroczystości Bożego Ciała. Pierwsze, Panie, spraw, abym zrozumiał, kim jesteś. Spraw, abym nigdy się do Ciebie nie przyzwyczaił. Spraw, abym nie zastępował Ciebie własnymi żałaniami ani samymi sobą. Ukroń mnie od wykwalania siebie i swoich pomysłów. Daj mi łaskę rozpoznawania czyn i prawdziwego uwielbienia, bo Ty naprawdę tu jesteś. I druga łaska. Panie, spraw, abym potrafił pomagać tym, którzy są mi bliscy, szczególnie młodym, w poznaniu i zrozumieniu tego, kogo przyjmują w Eucharystii, albo niestety tego, kogo mogą nie przyjąć. Spraw, abym swoim życiem dbał czytelne świadectwo tej tajemnicy. Panie Jezu, spraw, abyśmy coraz głębiej poznawali Ciebie i coraz bardziej kochali Ciebie w najświętszym sakramencie Eucharystii. Amen.
1: W Łomży zakończyło się 405. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Było ono poświęcone kwestii parafii w wymiarze katechetycznym i ewangelizacyjnym oraz recepcji w Polsce posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, mówił jeszcze przed rozpoczęciem obrad rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Z kolei biskup Jan Stepnowski przyznał, że okazją do zorganizowania 405. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży było m.in. stulecie diecezji łomżyńskiej.
3: Czy to jest pierwsza konferencja episkopatu w Łomży? Nie, bo pierwsza odbyła się w roku 1975. Są zdjęcia też z naszym seminarium, na których jest kardynał Wyszyński, ale też jest kardynał krakowski, Karol Wojtyła obecny. Później konferencja była w roku 2009. Było to związana, ta konferencja była związana z tysiącletnią rocznicą śmierci naszego patrona, świętego Bonifacego z Kwerfurtu. Ta pierwsza była związana z 50-leciem powstania diecezji łomżyńskiej i 50 lat później, to znaczy teraz, odbywa się to radosne świętowanie, stulecie naszej diecezji i to jest najgłówniejszy motyw. Też innym motywem jest to, że papież w 91 roku, w czerwcu, dwa dni spędził w naszym mieście. To jest 35 lat temu i 5 wieków temu nasza katedra, dzisiejsza katedra, wtedy kościół farny, został oddany do użytku dla mieszkańców naszego miasta. Także tych rocznic jest bardzo dużo i z tego się, drodzy bracia i siostry, bardzo cieszymy. I życzymy wam, aby ta wasza obecność była też owocna, przyniosła takie owoce radosnego świętowania diecezji łomżyńskiej.
4: Zebranie plenarne jest najważniejszym gremium skupiającym biskupów diecezjalnych i biskupów pomocniczych, czyli tych biskupów, którzy są biskupami czynnymi. W zebraniu plenarnym mogą uczestniczyć również biskupi emeryci, biskupi seniorzy, ale nie mają prawa głosu, mają możliwość wypowiedzenia się, natomiast nie głosują, nie podejmują decyzji. Warto też wiedzieć, zanim przejdziemy do szczegółów, że zebranie plenarne episkopatu, chociaż jest najwyższą i najważniejszą instancją biskupów w Polsce, nie ma władzy wykonawczej nad poszczególnymi kwestiami. Zebranie plenarne działa dlatego, że biskupi podejmują pewną decyzję wspólnie i podejmują także decyzję, że to, o czym zdecydują na zebraniu, chcą wprowadzić w swoich diecezjach. Ustrój Kościoła jest tak skonstruowany, że każdy biskup stanowi niezależną i suwerenną władzę na terenie swojej diecezji. Natomiast konferencje biskupów są tą platformą współpracy, szukania pewnych konsensusów, szukania wspólnych rozwiązań, które mogą być wprowadzane już później przez poszczególnych biskupów w swoich diecezjach. A zatem konferencja Episkopatu Polski nie jest jakimś superrządem, natomiast jest gremium, w którym biskupi mogą i dzielą się i rozmawiają o aktualnych sytuacjach, aktualnych wydarzeniach Kościoła w Polsce, także o tym, co dzieje się w naszym kraju i różnych innych kwestiach, które w danym momencie wydają się, że są dla Kościoła bardzo ważne, dla Kościoła w Polsce.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie 6 czerwca odbyła się uroczysta msza święta beatyfikacyjna 9 polskich salezjanów, którzy ponieśli śmierć męczeńską podczas II wojny światowej. Eucharystii przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt dekasterii spraw kanonizacyjnych, który dokonał aktu beatyfikacji w imieniu papieża Leona XIV. W homilii kardynał Semeraro podkreślił, że Kościół, wspominając nowych błogosławionych, nie zatrzymuje się przede wszystkim na tragicznych okolicznościach ich śmierci, ale wskazuje na zwycięstwo Chrystusa obecne w ich życiu i świadectwie. Homilię w języku polskim odczytał biskup Damian Muskus.
2: Zgromadziliśmy się tutaj z radością i wzruszeniem, aby uczestniczyć w beatyfikacji grupy księży salezjanów Jana Świerca i 8 jego towarzyszy. Wszyscy wiemy o tragicznych okolicznościach ich aresztowania i śmierci. A ten dramatyczny rozdział w historii Polski jest powszechnie znany. Nie świętujemy dziś smutku tamtych wydarzeń, ale raczej chwałę Jezusa Chrystusa, który promieniuje ze świadectwa tych kapłanów, synów świętego Jana Bosko, którzy jak Chrystus i z Chrystusem oddali swoje życie. W ten sposób dołączają do tego wielkiego tłumu męczenników i świętych, którego nie mógł nikt policzyć, o którym słyszeliśmy w czytaniu z Księgi Apokalipsy. Wzbogacają oni liczne grono świętych i błogosławionych, którzy już teraz uświęcają tę szlachetną ziemię Polski, pobłogosławioną przez Pana. Jak tu, w tym poświęconym mu sanktuarium, nie pomyśleć o świętym Janie Pawle II, arcybiskupie Krakowa, a potem wielkim pasterzu Kościoła Powszechnego, ale także o świętej Faustynie Kowalskiej, która z klasztoru położonego kilkaset metrów stąd rozgłosiła na cały świat przełomowe orędzie o Bożym miłosierdziu. Chciałbym również wspomnieć o czcigodnym słudze Bożym Janie Tyranowskim, przyjacielu, z którym młody Karol Wojtyła aktywnie uczestniczył w życiu pobliskiej parafii świętego Stanisława Kostki na Dębnikach, prowadzonej właśnie przez salezjanów i gdzie niektórzy z nowych błogosławionych pełnili również posługę duszpasterską. W książce Dari Tajemnica Jan Paweł II napisał: nie mogę pominąć jednego środowiska. Jest to mianowicie środowisko mojej parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie. Parafia ta była prowadzona przez księży salezjanów, których pewnego dnia hitlerowcy zabrali do obozu koncentracyjnego. Pozostał tylko stary proboszcz i inspektor prowincji, natomiast wszyscy inni zostali wywiezieni do Dachau. Myślę, że w procesie kształtowania się mojego powołania środowisko salezjańskie odegrało doniosłą rolę. Męczennicy, których beatyfikację dziś celebrujemy, do samego końca usque ad effusionem sanguinis, aż do przelania krwi, wyrazili niezwykłą wartość charyzmatu salezjańskiego. Jan Świerc i jego towarzysze byli prawdziwymi przewodnikami w wychowaniu młodzieży, troszcząc się o ubogich i cierpiących. Podobnie jak święty Jan Bosko, w każdym chłopcu, którego spotkali na terenie parafii, na podwórkach oratorium lub w aulach szkolnych, widzieli ukochaną owieczkę, cenną w oczach Pana. A jak ksiądz Bosko miewał mówić do chłopców: dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i dla was jestem gotów nawet oddać życie, to oni naprawdę oddali życie jako męczennicy Chrystusa i Kościoła, kiedy nienawiść antyreligijna, przemoc i niesprawiedliwość, które szalały w ubiegłym stuleciu, próbowały rozproszyć owczarnię, oni nie uciekli. I stali się, jak głosi list apostolski, który odczytałem na początku, gorliwymi głosicielami Ewangelii, którzy z miłości do braci nie bali się świadczyć o Panu Jezusie aż do przelania krwi. Pozostali wierni swojemu powołaniu salezjańskich kapłanów aż do momentu aresztowania i później śmierci męczeńskiej. Ich krew przelana w duchu ewangelicznej wierności Chrystusowi stała się prawdziwym ziarnem pokoju i braterstwa w tak mrocznych i pełnych przemocy czasach.
1: Przygotowania do drugiej edycji Forum Mosty było jednym z głównych tematów obrad Rady Konferencji Episkopatu do spraw apostolstwa świeckich, która pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego zebrała się w sekretariacie generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Forum odbędzie się 27 i 28 listopada w Warszawie. Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła, podkreślił biskup Suchodolski.
3: Jest to forum, które w naszym zamiarze ma jednoczyć różne środowiska świeckich działających w Kościele albo mających różne pytania do Kościoła. I na ten rok wybraliśmy takie cztery obszary tematyczne, wydaje nam się bardzo ważne. Pierwszym obszarem tematycznym to będzie temat parafia przyszłości, a więc to, co bardzo mocno współgra z nowym programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, który będzie nosił tytuł Parafia wspólnotą misyjną. I chcemy właśnie tutaj przez pokazanie dobrych praktyk pokazać, jak zarządzać parafią, czyli jak ma wyglądać parafia przyszłości w odniesieniu do tej współpracy duchowni i świeccy. Będziemy mieli w panelu między innymi proboszczów z bardzo tradycyjnych polskich parafii i proboszczów z takich parafii w Polsce, jak na przykład Poznańska Łacina, gdzie razem z proboszczem będzie i menadżerka tej wspólnoty parafialnej. Ale będą też osoby, które w mediach piszą o życiu parafialnym, o życiu wspólnot parafialnych, dlatego myślę, że to będzie taki dobry głos w dyskusji. Tym bardziej, że po zeszłorocznej edycji pozostał taki niedosyt odpowiedzi na pytania związane z rolą świeckich w życiu parafii. I dlatego od takiego panelu chcemy tegoroczne forum zacząć. Drugim obszarem, bardzo dzisiaj ważnym, to będzie obszar chrześcijańskiej rodziny i wyzwań, które dzisiejsze społeczeństwo i społeczności i kultura dzisiejsza stawia przed wiernymi, którzy chcą pozostać po prostu katolikami, wiernymi Ewangelii. Dlatego też będzie troszeczkę tutaj i różnych form statystyki podanych, ale też będzie, myślę, taka bardzo żywa dyskusja pomiędzy osobami zaangażowanymi w różne obszary pomocy rodzinie. Nie tylko, powiedzmy, obszary patologiczne, ale także obszary ewangelizacyjne, formacyjne. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ważne. Trzecim obszarem zawsze aktualnym to jest młodzież. Młode pokolenie, czyli pokolenie przyszłości Kościoła w Polsce. I tutaj mamy naprawdę duże zainteresowanie tą tematyką, więc też sięgamy po osoby młodego pokolenia, które w polskim społeczeństwie i w Kościele, ale też i w życiu takim publicznym, cywilnym bardzo, bardzo dobrze się prezentują i naprawdę są bardzo wartościowe. Młodzi, a naprawdę już biorący odpowiedzialność, czujący tą taką podmiotowość w swojej odpowiedzialności także za Kościół i społeczeństwo. I czwarty, nie mniej ważny temat, on nie będzie czwartym z kolei, ale teraz go jako czwarty przedstawiam, to będzie wiara i nauka, siostry czy rywalki. To będzie wyraźne nawiązanie do najnowszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, nawiązanie troszeczkę właśnie do tych zagadnień związanych z rozwojem nowych technologii cyfrowych, także sztucznej inteligencji. I tutaj zapraszamy na to tak naprawdę specjalistów w tej branży, łącznie z profesorami, którzy no, tą tematyką się zajmują, więc zajmują się i kosmosem, i ludzkim mózgiem, ale też właśnie oddziaływaniem tego wszystkiego na życie społeczne, na życie jednostek z zachowaniem właśnie tych podstawowych praw katolickiej nauki społecznej. społecznej, gdzie godność osoby ludzkiej jest na pierwszym miejscu. Także omówiliśmy sobie to forum, ono będzie oczywiście w stałym terminie, czyli piątek i sobota przed pierwszą niedzielą Adwentu, dokładnie 27 i 28 listopada, centralnie w Warszawie. Będzie też na forum, oprócz debat, będą warsztaty dla rodziców, którzy zmagają się z trudem wychowania dzieci, i będą także warsztaty dotyczące tego ostatniego panelu mówiącego o wierze i nauce. Tutaj także specjaliści będą prowadzili odpowiedniego rodzaju warsztaty. O tym niedługo, bo już za miesiąc będzie można przeczytać w naszych już promocyjnych materiałach na stronach internetowych.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy ponownie zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn do Tulec.
2: No my jesteśmy bractwem świętego Józefa, a powiedzmy, święty Józef jest dla nas tym wzorem, patronem, wzorem każdego mężczyzny. I pomyśleliśmy, że jak to jest pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej, tak to się pierwotnie nazywało, do Sanktuarium Tuleckiego, no to brakuje tam połączenia z tym drugim centralnym sanktuarium w centrum Poznania, świętego Józefa, który dla mężczyzn jest najważniejszy, obok Matki Bożej zresztą. I dlatego niesiemy kopię obrazu z tego sanktuarium, dlatego niesiemy, że dla mężczyzn potrzebne jest jakieś wyzwanie, tak? I te 17 kilometrów, które przemierzamy, też jest jakimś konkretnym czynem, świadectwem wiary.
1: Trudno było panów przekonać, zachęcić do tego, żeby w ogóle zacząć organizować taką pielgrzymkę, żeby znaleźć chętnych i potem wyruszyć w trasę?
2: To znaczy, pomysł właściwie tak wybrzmiał z ust kustosza Sanktuarium Tuleckiego, księdza Mariana Libery, kiedy pewnie w przenośni zabiegał o to w czasie powiedzmy nabożeństw przed świętem świętego Józefa, uroczystością, zabiegał o to, żeby święty Józef przyszedł do Maryi Tuleckiej. Ja to odebrałem wprost i ponieważ wcześniej w naszej archidiecezji odbyła się peregrynacja kopii obrazu świętego Józefa, no to było co wziąć ze sobą, czyli na ramiona wziąć świętego Józefa i faktycznie dosłownie zanieść. Spodziewaliśmy się, no nie spodziewaliśmy się właściwie odzewu takiego, bo nie było reklamy dużej, ale przyszło ponad 100 mężczyzn, no więc była taka grupka, która mogła i do dzisiaj podobne ilości mężczyzn przemierzają ten szlak, wciąż ten sam.
1: Dlaczego warto wyruszyć na tą pielgrzymkę?
3: Myślę, że jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swojego syna na przykład. Ja zachęcam do tego, bo to jest mój sposób pielgrzymowania właśnie. No i w takim, można powiedzieć, krótkim, jednodniowym, w jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział. Jest to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej, tak jak tutaj Piotr wspominał, takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy w wędrówce. Myślę, że to przede wszystkim, to jest taki wymiar właśnie, żeby w ten jeden dzień zatrzymać się. Wiadomo, mamy dużo spraw, czasami i w weekend jako rodzice możemy zatrzymać się, opuścić swoje cztery kąty i spędzić wspólnie czas właśnie niosąc świętego Józefa, podążając za nim jako wspólnota. No i też w samych Tulcach mamy później, można powiedzieć, program, tak? Program duchowy, konferencję, mszę świętą, więc jest to świetny sposób na spędzenie czasu. Ja bym powiedział, że też często jest tak, że w tych Tulcach spotykają się już rodziny. Często na przykład dojeżdżają małżonki, ja to obserwowałem, gdy my idziemy i właśnie ci mężczyźni, którzy pielgrzymowali z naszego poznańskiego sanktuarium do Tulec, spotykają się już z rodzinami. Także jest to też taki scenariusz.
1: To warto tu przy tej okazji wspomnieć, że panie chyba trochę pozazdrościły, bo jest też pielgrzymka kobiet w drugą stronę, z Tulec do Poznania. Także chyba panie pozazdrościły, ale tak sobie też na szybko pomyślałem, że to może być dobra okazja do świętowania Dnia Ojca, tym bardziej, że to kilka dni przed właśnie Dniem Ojca ta pielgrzymka się odbywa.
3: No, w zasadzie tak można to ująć. Jeżeli święty Józef jest naszym ojcem, to tym bardziej bierzemy tutaj się wspólnie, tak? Wybieramy się w tą drogę i jak najbardziej jest to dobra okazja.
1: Trasa niedługa, 17 km. Pogoda z reguły w czerwcu dopisuje. Taki rodzinny spacer ojca z synem.
3: Tak to widzę, tak to widzę. U mnie na pewno myślę, że dwóch pójdzie, jeden jeszcze trochę za mały, ale taką tradycję mamy i tutaj zachęcam.
1: Jak panowie byście przekonali, jeszcze zachęcili innych panów, innych mężczyzn, ojców, dziadków, synów do tego, że warto pójść?
4: Może tak, ja jestem kapłanem, nie mam dzieci. Mam tylko synów duchowych, na przykład dwóch tutaj siedzi ze mną, więc to spoczywa na ich barkach. Chociaż zdaje się, Piotr ma tylko chyba córki, tak Piotrze?
2: Ja mam czterech synów.
4: A cztery?
2: I dwie córki.
4: Czterech synów, dwie córki, no... To Piotr może tam przekonywać, ale wydaje mi się, że dobrze jest, aby młodsze pokolenie uczyło się czegoś od starszego pokolenia, żeby to przechodziło z ojca na syna. To jest też przekazywanie depozytu wiary. Młodsze pokolenia... Zawsze mają jakiś konflikt ze starszym, to jest nieunikniona rzecz, ale żeby przekazywać im wartości, które dla tego starszego pokolenia były cenne, myślę, że te wartości, które niesie ze sobą Ewangelia, te wartości, które niesie ze sobą cała idea pielgrzymowania, to jest taki skarb, którym możemy przekazać młodszym, tym, którzy będą, no, nieśli ten świat kiedyś w przyszłości, kiedy nas już tutaj nie będzie.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

Radio Emaus. Na na na na na ba ba ba ba na na na na na.

0: Dobre radio. Dobry wieczór.
1: Bienvenue, c'est Joe.

0: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i Muzycznego Kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A będzie to spotkanie muzyczne w przenośni i dosłownie, ponieważ już niebawem gościem studia Radia Emaus i gościem Muzycznego Kalejdoskopu oczywiście będzie Sławomira Raczyńska, dyrygentka choralna, która opowie o dwóch wydarzeniach. Zaczniemy od tego wydarzenia, które niebawem się odbędzie, czyli jubileuszu 15-lecia zespołu wokalnego Minimus, jednego z najbardziej cenionych, najbardziej znanych zespołów wokalnych w Polsce. A potem porozmawiamy o innym wydarzeniu, które miało miejsce. Niedawno odbyła się kolejna edycja festiwalu choralnego Legnica Cantat, jednego z najbardziej popularnych, znanych, cenionych festiwali choralnych, podczas którego chór kameralny Poznańskiej Akademii pod dyrekcją właśnie Sławomiry Raczyńskiej zdobył po raz trzeci Grand Prix tego festiwalu, tym samym kwalifikując się do Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, teraz polecajka pełna energii jazzowej, big bandowej. Przed wami Kurt Elling, wybitny wokalista jazzowy, który po raz kolejny podjął współpracę z WDR Big Band. W tym roku ukazał się album, który składa się z 6 utworów pod tytułem In the Brass Palace. I chciałbym zaprezentować wam pełną energii piosenkę Stepping Out. Piosenka jest oczywiście w oryginale autorstwa Joe Jacksona, natomiast aranżację na Big Band stworzył Bob Mincer.

To była piosenka Stepping Out autorstwa Joe Jacksona w wykonaniu Kurta Ellinga, WDR Big Band pod dyrekcją Boba Mincera, autora również aranżacji tej piosenki. A teraz przed nami zespół wokalny Minimus, żeby wprowadzić się też tak aurą, klimatem do rozmowy, którą za chwilę będę miał ogromną przyjemność przeprowadzić ze Sławomirą Raczyńską. Posłuchamy utworu Silence. To jest utwór autorstwa Marka Raczyńskiego, pochodzący z albumu Vespere Nox et Aurora. Zespół wokalny Minimus właśnie teraz.

0: Wysłuchaliśmy przed chwilą Silence Marka Raczyńskiego. Ten utwór pochodzi z albumu Vespere Nox et Aurora. Oczywiście w wykonaniu zespołu wokalnego Minimus. A jak wspominałem już na początku, gościć będziemy współzałożycielkę tego zespołu niewątpliwie i osobę pełniącą oczywiście funkcję kierownika artystycznego tego zespołu, który obchodzi swoje 15-lecie istnienia. Sławomiro. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i pomyślałem sobie, że najpierw powiemy o tym, co będzie, a w drugiej części audycji opowiemy o tym, co było, okay, jeśli chodzi też o sukcesy chóru kameralnego naszej poznańskiej uczelni, których to sukcesów jesteś jednak też współautorką. No to zacznijmy od tego jubileuszu, bo tak, 15-lecie, ale... Ja chciałem się dopytać, czy może jest jakaś taka data, taka jedna, szczególna, kiedy to się wydarzyło? W sensie, kiedy podjęliście decyzję, jak jakiś punkt na osi czasu był, kiedy to podjęliście decyzję, zakładamy zespół wokalny, w czasach, kiedy to nie było jeszcze takie popularne?
1: Tak. Czyli data, czyli to jest październik 2010, czyli jakby już w tym roku byłoby 16-lecie, ale 15-lecie obchodzimy w roku 2026, ponieważ 15 lat temu daliśmy pierwszy koncert, ale w październiku 2010 roku trochę już byłam zmęczona śpiewaniem w chórach i byłam 2 lata po skończeniu studiów, rok po skończeniu studiów, pracowałam, mieszkałam z moim małżonkiem Markiem Raczyńskim i tak właśnie sobie rozmawialiśmy, że chcielibyśmy pośpiewać w mniejszych zespołach. I zaczęliśmy rozmawiać z naszymi przyjaciółmi, których znaliśmy z różnych zespołów i też wiedzieliśmy, że ktoś zrezygnował, ktoś już nie śpiewa i tak wiedzieliśmy, że jest grupa ludzi, która jest wolna na rynku. I tak w pewnym momencie sobie postanowiliśmy... To chyba Marek mi tak podpowiedział właśnie. Ja mówię, słuchaj, ja bym chciała się naprawdę śpiewać w jakimś takim małym zespole. No i Marek mówi, no to załóż. Ja mówię, no ale nie. No i mówi, dobra, chodź, spróbujemy. No i zaczęliśmy obdzwaniać znajomych, których wiedzieliśmy, że się z nimi po prostu dogadamy. Tutaj też ważną, przede wszystkim zaczęliśmy od mojej takiej najbliższej przyjaciółki Jadwigi Niemier, która właśnie była sopranem, z którą kończyłam studia, była ze mną na roku i taką była moją najlepszą przyjaciółką. I przede wszystkim zaczęliśmy szukać naszych przyjaciół, którzy mają dobre głosy. Ale to zaczęło się od przyjaciół. I tak w sumie zostało przez 15 lat. Zależało na tym, żeby nam było dobrze ze sobą. I przy okazji, żebyśmy sobie pośpiewali trochę muzyki dawnej, która w tamtych czasach już była rzadko kiedy wykonywana, a dzisiaj przez chóry jest niemalże, nie istnieje w repertuarze chóralnym. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać, no i tak po tych wszystkich telefonach pierwsze spotkanie, no te wszystkie osoby, które zapytaliśmy, powiedziały, że okej, to spróbujmy, najwyżej się rozpadniemy. I to naprawdę tak było bez żadnych ciśnień, bez żadnych jakichś ambicji, nie wiadomo jakich. Po prostu chcieliśmy razem pośpiewać. No i przyszła pierwsza próba, druga, trzecia. I ponieważ my wszyscy mieliśmy dosyć dobre głosy i byliśmy doświadczonymi chórzystami, no myśleliśmy, że będzie, że po prostu wyjmiemy repertuar, który znamy z różnych chórów i będzie dobrze. Nie było. No i to była tam na początku, te pierwsze 2-3 lata, to była naprawdę ciężka praca, strojenie, powtarzanie, szukanie wspólnego brzmienia, jeszcze raz strojenie, jeszcze raz ćwiczenie końcówek, żeby było wszystko razem, żeby było wszystko równo. Na samym początku też jakby nie było jasne, kto ma ten zespół prowadzić i czy ma prowadzić. To też jakby to, że zostałam kierownikiem artystycznym, też wyszło w trakcie. To był ten taki proces właśnie od października do pierwszego koncertu w 2011 roku. To był ten proces, kiedy się formowaliśmy, bo nikt tak do końca nie miał jakiegoś sprecyzowanej wizji tego zespołu. Ona się tak uformowała. No i tak i cieszę się bardzo, że oczywiście zmienił się repertuar. Zmienili się częściowo śpiewacy, bo 4 osoby z tego pierwotnego 8-osobowego składu śpiewają do dzisiaj. Śpiewają przez 15 lat, co mnie bardzo cieszy. Zespół się troszkę zmieniał, ale ta istota, ta główna idea, która nam przyświecała, że to ma być czas, który jest dla nas. To jest zespół, który w pierwszej kolejności istnieje dla nas, z którego my mamy mieć przyjemność i jeżeli my będziemy mieć przyjemność ze wspólnego muzykowania, ze współtworzenia muzyki, to nasi słuchacze też ją będą mieli. I no i tak trwamy te 15 lat. Wydaliśmy 5 płyt, zależy jak liczyć, 4 i 1/3, bo pierwsza płyta z utworami Marka Raczyńskiego, no to tam nagraliśmy jakby 1/3 tej płyty. No mamy na koncie wiele konkursów, wiele koncertów. Zaczęliśmy liczyć, bo jakby jubileusz jest takim czasem, gdzie zaczynamy podsumowywać i mamy na koncie prawie 30 prawykonań muzyki wokalnej, wokalno-instrumentalnej. Także myślę, że to jest całkiem miły dorobek, a jedna sprawa się nie zmieniła, to że wszyscy z przyjemnością idziemy na próbę. I czasami te próby są mniej owocne, ale bardzo przyjemne.
0: Wydaje mi się, że to jest właśnie szczególnie istotne w takich kameralnym takim graniu czy śpiewaniu, tym bardziej, no, gdzie nasze ciało jest też instrumentem, że jest to dla nas przyjemność. No to dobrze, wspomniałaś o tych podsumowaniach i pięknie wprowadziłaś mnie na drugie pytanie, które chciałem zadać, czyli właśnie jakiś taki szczególny utwór, szczególny koncert, szczególny album może. Jakieś takie, masz jakieś 2, 3, 4 wspomnienia takie szczególne dla ciebie. Nawet nie musi to być coś koncertowego, coś, co ciebie poruszyło, co dla ciebie było ważne w historii zespołu.
1: Jejku, tak trudno wybrać. Na pewno z płyt najbardziej poruszająca jest dla mnie ostatnia płyta, która jest dla mnie zwieńczeniem jakby poziomu i stopnia bycia w muzyce i zagłębienia się w muzyce, jaki chciałabym osiągnąć. To jest nasza ostatnia płyta Trening, którą wydaliśmy w zeszłym roku i tam jakby nagraliśmy to, czym się zajmujemy, czyli połowa płyty to są lamentacje renesansowe Alonso Lobo, a druga połowa to są 3 kompozycje a cappella, niezwykle głębokie i poruszające, i kompozycja Marka Raczyńskiego Treni, wokalno-instrumentalna z Treni Project Choir nagrana. I to, z tych płyt to jakby wszystkie uwielbiam i ze wszystkimi z wielkim sentymentem oczywiście wspominam nagrania pierwszej płyty kolędowej, która jest z nami już bardzo, bardzo, bardzo długo. I ona była taka, na niej się uczyliśmy wszystkiego. Jak nagrywać, co z tym robić, jak miksować. No tutaj teraz już od wielu lat współpracujemy z Łukaszem Kurzawskim i z Rekord Mobile Studio, więc tutaj mamy wspaniałego wydawcę, który nas w tym wspiera. I z płyt Treni. Natomiast jeżeli chodzi o takie poruszające koncerty, to no dla mnie to nie był najważniejszy koncert, ale taki najbardziej, jednym z najbardziej poruszających był koncert pierwszy po pandemii, który śpiewaliśmy w Stargardzie. I pierwsza próba po pandemii, bo pamiętam, ja byłam taka załamana, kiedy rozpoczęła się pandemia i mówię, ci ludzie wszyscy, jak będzie pandemia, oni się zajmą czymś innym, i już nie wrócą na próby, ponieważ każdy z nas pracuje, każdy z nas ma rodzinę. I tak zaczęłam się bać, jejku, znajdą sobie nowe hobby i nie wrócą, ale wrócili. I pamiętam pierwszą próbę, kiedy udało nam się gdzieś wbić do kościoła i staliśmy w zalecanej odległości dwumetrowej, ale pamiętam, że staliśmy i płakaliśmy wszyscy. Także to było takie bardzo takie wzruszające. No oprócz tego to są miliony, miliony prób, miliony wyjazdów, kiedy siedzimy razem i to są takie, nie mam, jakbyś mnie zapytał o najbardziej rozwijające projekty, to bym mogła wymienić na przykład, nie wiem, projekt, który mieliśmy z taką kompozytorką młodego pokolenia, Aleksandrą Chmielewską, kiedy śpiewaliśmy jej monograficzny koncert. To jest mój koncert doktorski, kiedy śpiewaliśmy 6 prawykonań zamówionych dla naszego zespołu. To tak, one były bardzo rozwojowe i ważne dla nas. Natomiast te najbardziej wzruszające i poruszające momenty, one wiążą się z zwykłymi koncertami, które najczęściej były w jakichś małych miejscowościach, w klimatycznych kościołach, kiedy wcale nie było tłumu słuchaczy. Albo kiedy byliśmy sami i to była próba akustyczna. No i oczywiście te wszystkie nasze momenty, kiedy jesteśmy razem. to poza muzycznie również.
0: No to co się wydarzy w tym współistnieniu waszym podczas koncertu jubileuszowego, to za chwilę o tym porozmawiamy. A teraz posłuchajmy A Child's Prayer Jamesa Macmillana właśnie z albumu ostatniego przez was wydanego Treni. A po tym wysłuchaniu utworu wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o koncercie jubileuszowym.

0: To teraz czas, by porozmawiać o koncercie jubileuszowym, który odbędzie się w najbliższy weekend.
1: W sobotę. W sobotę 13 czerwca o godzinie 18 w Bazarze Poznańskim.
0: No i co czeka słuchaczy podczas tego koncertu? Czy są jeszcze bilety? Czy jeszcze można tam dotrzeć do was?
1: Tak, zapraszamy. Jeszcze zostały, nie ma ich wiele, ale zostały bilety. Serdecznie zapraszamy. Można je nabyć wchodząc na naszą stronę www.minimus.com.pl. Kosztują 25 zł, więc myślę, że w cenie obiadu albo i poniżej można nas odwiedzić.
0: Jeszcze będzie na kawę.
1: Jeszcze będzie na kawę.
0: I z ciasteczkiem ze spokojem. No to tak. Co nas czeka, jakbyś tak opowiedziała, jaka muzyka, czego możemy się spodziewać, słuchacze czego mogą się spodziewać, jaka będzie muzyka? Czy to będzie taki przekrój trochę, że tak powiem, tego, co robiliście przez 15 lat, czy raczej chcecie się skupić na tym, co tu i teraz?
1: Trochę połączenie jednego i drugiego. Z jednej strony będzie ten repertuar, który ośpiewywaliśmy podczas ostatnich projektów, czy ostatnich festiwali i konkursów. Czyli będzie sporo muzyki współczesnej, szczególnie polskich kompozytorów, z którymi współpracujemy. Ale będą też cztery kompozycje dawne i wracamy też właśnie w ten sposób do naszych źródeł i do tego, co lubimy najbardziej. Tutaj postanowiliśmy nie wyśpiewywać lamentacji Alonso Lobo, bo one jakby średnio pasują do jubileuszu, ale pojawią się fragmenty Williama Byrda, to będzie Agnus Dei z mszy pięciogłosowej, czyli troszkę renesansu też się pojawi. Będzie Richtem ich Gott Feliksa Mendelssohna, bo ostatnio się rozsmakowujemy w muzyce romantycznej. To też znak chyba czasów. Chyba dojrzeliśmy po prostu do tego, żeby to śpiewać i mamy właśnie taki skład teraz, który jest bardzo właśnie jest rozsmakowany w tym romantycznym brzmieniu. Będzie też kompozycja Palestriny, Sicut Servus, która generalnie towarzyszy nam przez 15 lat. Nie było ani jednego sezonu, w którym nie zaśpiewaliśmy tego utworu, ponieważ go uwielbiamy. I to też będzie takie poruszające, ponieważ przyjadą tak zwane stare minimusy, czyli te osoby, które musiały zrezygnować ze śpiewania ze względu na pracę, na awansowanie najczęściej. To były takie rezygnacje, które właśnie się wiązały z wyjazdem do Japonii, Warszawy, bo też były takie sytuacje. Oni przyjadą i właśnie wspólnie zaśpiewamy to Sicut Servus. Już nie mogę się doczekać, już mam gęsią skórkę, jak sobie pomyślę o tym, że spotkamy się razem właśnie w Palestrinie. Nie w jakichś efektownych rytmach rozrywkowych, tylko właśnie spotkamy się w tym, co głębokie, w tej polifonii, która wzajemnie się przenika i tworzy piękną, wspólną strukturę, delikatną.
0: To trochę tak quasi-churalnie może być, bo trochę tych osób było, to taki już taki mocny zespół wokalny będzie.
1: No aktualnie jest nas dziesiątka, ale myślę, że zaśpiewamy w 15 osób. No, bo jakby na przestrzeni tych 15 lat było chyba 18... Chyba liczyłam tak, 18 członków się przewinęło przez zespół, ale też w tych współczesnych kompozycjach między innymi będą kompozycje Jana Krutula, Łukasza Urbaniaka, będą też współczesne takie światowe przeboje jak With a Lily Erika Whitakera, ale pojawią się też dwa prawykonania i one też są nieprzypadkowe, ponieważ one oba utwory są skomponowane przez członków Minimusa. Pierwszym z nich będzie kompozycja Be Not Afeard Marka Raczyńskiego, który od 15 lat tworzy ten zespół i którego dzieła mamy zaszczyt i wielką przyjemność prawykonywać od właśnie 15 lat i jakby jego tutaj nazwisko jest nierozerwalnie związane z Minimusem. To będzie pierwsza kompozycja, a druga kompozycja to będzie psalm szósty autorstwa Adama Łapińskiego, naszego basa, który aktualnie jest w Paryżu, więc nie będzie go niestety na swoim prawykonaniu, ale właśnie zadedykował nam swoją kompozycję, też przepiękna i poruszająca, więc myślę, że będzie dużo, dużo, dużo pięknej muzyki, ale też nie ukrywam, że trochę właśnie wybraliśmy ten repertuar trochę z myślą o słuchaczach, ale też bardzo myśląc o sobie, żeby mieć wielką przyjemność z tego koncertu.
0: No dobrze, czyli przypomnijmy jeszcze wszelkie szczegóły, czyli tak, musimy wejść na stronę...
1: Tak, www.minimus.com.pl.
0: I w ogóle zajrzyjcie tam, bo też będzie okazja, by dowiedzieć się trochę więcej o zespole. Ja sobie zresearchowałem tę stronę, możecie wejść tam w albumy i kliknąć w linki w odpowiednich serwisach streamingowych i dotknąć tej muzyki, poznać bliżej zespół wokalny Minimus, ale też dowiecie się wszelkich szczegółów dotyczących koncertu jubileuszowego, który w najbliższą sobotę o godzinie...
1: O godzinie 18. I jeszcze tylko muszę dodać, że będzie niespodzianka, ponieważ jeden utwór zamierzamy zaśpiewać z minimusiątkami, czyli z naszymi dziećmi.
0: To już w ogóle będzie prawie, że quasi-churalnie. No dobrze. Dziękuję uprzejmie za przyjęcie zaproszenia do studia Radia Emaus, do muzycznego kalejdoskopu. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy was wszystkich do wspólnego świętowania 15-lecia zespołu wokalnego Minimus. Ale chciałbym jeszcze teraz muzycznie odwołać się do chóru kameralnego Poznańskiej Akademii, który niedawno osiągnął ogromny sukces, zdobył nagrodę Grand Prix 56. edycji Festiwalu Churalnego Legnica Cantat. Tym samym zakwalifikował się do Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. Jest to sukces, którego oczywiście jesteś współautorką. Dlatego posłuchamy sobie chóru kameralnego Poznańskiej Akademii. Posłuchamy utworu Gloria Wytautasa Miskinisa. Jest to utwór, który znalazł się na albumie Współistnienie. To album pochodzący, wydany w 2019 roku przez Poznańską Akademię Muzyczną.

Wysłuchaliśmy przed chwilą wspólnie Glorii Wytautasa Miskinisa w wykonaniu chóru kameralnego Poznańskiej Akademii Muzycznej. Chóru kameralnego, który niedawno osiągnął ogromny sukces, zdobył po raz trzeci Grand Prix podczas 56. już festiwalu Legnica Cantat, co oznacza po pierwsze, że zdobyli statuetkę, czyli lutnię na własność, po raz trzeci wygrywając ten festiwal, a po drugie oczywiście zakwalifikowali się po raz drugi do Grand Prix Polskiej Chóralistyki imienia Stefana Stuligrosza. Poprzednie dwa zwycięstwa, jeśli chodzi o festiwal Legnica Cantat, to sukcesy, których ogromnym współautorem jest założyciel chóru kameralnego Poznańskiej Akademii Muzycznej, czyli profesor Marek Gandecki. A ideę chóru kameralnego i sukcesy, które się pojawiają, to zasługa kontynuatorki dzieła, czyli Sławomiry Raczyńskiej, którą gościliśmy dzisiaj w studiu. Trzymamy kciuki mocno za chór kameralny pod koniec listopada, kiedy to staną do rywalizacji konkursowej podczas Grand Prix Polskiej Chóralistyki w Poznaniu. A teraz chciałbym zaprezentować utwór Igora Strawińskiego, kompozycję Igora Strawińskiego, której prawykonanie miało miejsce 105 lat temu, dokładnie 10 czerwca 1921 roku. Po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć symfonię na instrumenty dęte. Symfonię, a nie symfonię. To jest ważne. Ponieważ mówimy tutaj o innym rozumieniu symfonii, nie jako utworu cyklicznego, gdzie mamy tam ileś części, na przykład tak jak u Beethovena, Mahlera, którego też dużo ostatnio słuchaliśmy. Natomiast tutaj rozumienie słowa symfonia jest inne. Ono jest takie pochodzące z tradycji średniowiecznej, a nawet antycznej, gdzie słowo symfonia z greki oznacza współbrzmienie. Dlatego też nie jest to utwór cykliczny, utwór, kompozycja Igora Strawińskiego. Jest utworem jednoczęściowym, 10-minutowym, natomiast to, na czym skupił się Igor Strawiński, to piękne łączenie kolorów instrumentów dętych. Jest ich tutaj 24. I jest to taka zapowiedź neoklasycznego też języka muzycznego u Igora Strawińskiego, który pojawił się w latach 20. Zresztą to utwór, którym oddał cześć, hołd, zadedykował ten utwór Claude'owi Debussy'emu. To też znamienne, jeśli chodzi o tę kompozycję, czyli symfonię na instrumenty dęte. Jak brzmią instrumenty dęte, jak brzmią współbrzmienia instrumentów dętych, przekonacie się już za chwilę, słuchając interpretacji tego dzieła w wykonaniu London Symfonietty pod dyrekcją Essa Pekki Salonena.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pięknych symfonii na instrumenty dęte Igora Strawińskiego w wykonaniu London Symfonietty pod dyrekcją Esa Pekki Salonena. A na koniec dzisiejszej audycji chciałbym zostawić was ponownie z chórem kameralnym Poznańskiej Akademii Muzycznej. Usłyszeliśmy kompozycję Gloria, czyli kompozycję sakralną. Teraz przed nami kompozycja, która jest utworem rozrywkowym, Besame Mucho. To kompozycja Consuelo Velasqueza Torresa w opracowaniu aranżacji Jose Galvana. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam wszystkiego dobrego na kolejną część tygodnia, na zbliżający się weekend i jeszcze raz gorąco zapraszam was, zachęcam do tego, byście kupowali te ostatnie bilety na koncert jubileuszowy zespołu wokalnego Minimus, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Trzymajcie się ciepło, zwłaszcza, że pogoda taka trochę chłodniejsza. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.

0: Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Uroczystość Bożego Ciała domaga się od nas nawrócenia na wiarę w opatrzność, umiejętności dzielenia się tym małym, czym jesteśmy i co posiadamy, oraz nie zamykania się nigdy w sobie. Prośmy naszą Matkę Maryję, aby nam pomogła w tym nawróceniu, byśmy naprawdę podążali coraz bardziej za tym Jezusem, którego wielbimy w Eucharystii.

0: Piąty dzień obecności papieża w Hiszpanii. Leon XIV odwiedził więzienie Brians Uno. Matce Bożej powierzam moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, powiedział papież w Montserrat. W stulecie śmierci architekta Antonio Gaudiego Leon XIV poświęci wierze Jezusa Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV odwiedził największe więzienie w Katalonii. W przemówieniu podkreślił, że człowiek, nawet jeśli popełnia błędy, nigdy nie traci swojej godności. Zawsze można rozpocząć nowe życie.
1: Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino,
2: choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Każdemu z was mówię, Bóg kocha cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzicie lepszy. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia.
0: Papież wysłuchał również świadectw osadzonych. Opowiadali o swojej drodze nawrócenia i o tym, jak wiara pomaga im przeżywać czas odosobnienia oraz odnajdywać nadzieję na przyszłość.
3: Aquí en la prisión no estoy sola.
4: Tutaj w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję go w sobie. Inaczej nie wiem, jak mogłabym to wszystko wytrzymać.
0: Z Barcelony papież udał się na Montserrat. To jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych w Hiszpanii. Nawiązując do słów Maryi podczas wesela w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, papież wskazał na drogę, którą powinien podążać chrześcijanin pragnący naśladować Jezusa.
2: Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może ukrywać się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy oraz agresję, która dzieli. Taka ukryta przemoc często przywdziewa pozorne zbroje, za pomocą których próbujemy chronić nasze rany, lęki lub cierpienie spowodowane doznaną niesprawiedliwością.
0: Dziś przewidziano jeszcze spotkanie papieża z przedstawicielami diecezjalnych instytucji charytatywnych i opiekuńczych. Natomiast wieczorem podczas mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia Leon XIV dokona inauguracji wieży Jezusa Chrystusa, najwyższej wieży świątyni zaprojektowanej przez Antonia Gaudiego, którego stulecie śmierci dzisiaj obchodzimy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymacie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.
2: Uzdrawiajcie, wskrzeszajcie, oczyszczajcie, wypędzajcie złe duchy. Chorzy, zmarli, trędowaci, opętani. Wszyscy oni byli wykluczeni. Nie mogli uczestniczyć w życiu wspólnoty. Jezus poleca uczniom, aby włączali tych ludzi do społeczności. Właśnie w takich gestach akceptacji i włączenia uobecnia się i ujawnia Królestwo Niebieskie. W tych gestach ludzkiej bezinteresowności objawia się Boża miłość, która odbudowuje życie wspólnotowe i naprawia relacje międzyludzkie. Pomyśl, czy jest ktoś, kogo ja wykluczam ze swego otoczenia, z kościoła? Jak mogę to naprawić?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Panie Andrzeju! Wołał pan Zagłoba. Ot, przywieźliśmy ci gościńca. Sam się takiego nie spodziewałeś. Do wodoktów teraz. Do wodoktów. Na zrękowiny i wesele.
3: Dalsze słowa pana Zagłoby zginęły w gromkim okrzyku, który naraz pod przywództwem Józwy Beznogiego podnieśli wszyscy laudańscy. Niech żyje pan Kmicic! Niech żyje! Powtórzyły tłumy. Nasz starosta Upicki niech żyje! Niech żyje! Do wodoktów! Wszyscy! Huknął znowu pan Zagłoba. Do wodoktów! Do wodoktów! Wrzasnęło tysiąc ust. W swaty do wodoktów! Z panem Kmicicem! Z naszym zbawcą! Do panienki! Do wodoktów! I ruch uczynił się ogromny. Lauda siadła na koń. Z tłumów kto żyw dopadał wozów, bryczek, wasągów, podjezdków. Piesi na przełaj poczęli biec przez lasy i pola. Okrzyk do wodoktów brzmiał w całym miasteczku. Drogi zaroiły się różnobarwnymi kupami ludzi. Pan Kmicic jechał w skarbniczku między Wołodyjowskim i Zagłobą i raz w raz któregoś brał w ramiona. Mówić jeszcze nie mógł, bo zbyt był wzruszony. Zresztą pędzili tak, jakby Tatarzy na Upite napadli. Wszystkie bryki i wozy pędziły tak samo koło nich. Byli już dobrze za miastem, gdy nagle pan Wołodyjowski pochylił się do ucha Kmicica.
4: Jędrek, spytał się, a nie wiesz, gdzie tamta?
3: W wodoktach, odpowiedział rycerz. Wówczas czy wiatr począł tak poruszać wąsikami pana Michała, czy wzruszenie? Nie wiadomo. Dość, że przez całą drogę nie przestawały wysuwać się naprzód, jakby dwa szydła lub dwie macki chrabąszcza. Pan Zagłoba śpiewał z radości tak okrutnym basem, że aż się konie płoszyły.
2: Dwoje nas było, Kasieńko, dwoje na świecie, ale mi się coś wydaje, że jedzie trzecie.
3: Anusia nie była tej niedzieli w kościele, bo przy słabej pannie Kulwiecównie z kolei zostać musiała, przy której się z Oleńką dzień po dniu zmieniały. Cały ranek zajęta była doglądaniem i opatrunkiem chorej, także późno dopiero mogła się zabrać do pacierzy. Zaledwie jednak wymówiła ostatnie amen, gdy zaturkotało przed bramą i Oleńka wpadła jak wicher do pokoju.
5: Jezus Maria, co się stało?
3: Krzyknęła, spojrzawszy na nią panna Bożobochata.
5: Anusiu, wiesz, kto to jest pan Babinicz? To pan Kmicic.
3: Anusia zerwała się na równe nogi.
5: Kto ci powiedział? Czytano list królewski. Pan Wołodyjowski przywiózł. Laudańscy.
3: To pan Wołodyjowski wrócił? Krzyknęła Anusia. I nagle rzuciła się w ramiona Oleńki. Oleńka przyjęła ten wybuch czułości jako dowód Anusinego afektu dla siebie, bo zresztą była zgorączkowana, prawie nieprzytomna. Na twarzy miała ogniste wypieki, a piersi jej falowała jak gdyby z wielkiego zmęczenia. Więc poczęła opowiadać bez ładu i przerywanym głosem wszystko, co w kościele słyszała, biegając przy tym jak szalona po komnacie i powtarzając co chwila:
5: to ja go nie warta,
3: czyniąc sobie zarzuty okrutne. Że go najgorzej ze wszystkich skrzywdziła, że nawet modlić się za niego nie chciała wówczas, gdy on we krwi własnej za Najświętszą Pannę z ojczyzny i za króla się pławił. Próżno Anusia, biegając za nią po izbie, próbowała ją pocieszać. Ona powtarzała wciąż jedno, że go nie warta, że nie śmiałaby mu w oczy spojrzeć. To znów poczynała mówić o czynach Babinicza, o porwaniu Bogusława, o jego zemście, o ocaleniu króla, o Prostkach i Wołmontowiczach i Częstochowie. To wreszcie o swoich winach i o swej zawziętości, za którą musi odpokutować w klasztorze. Dalsze jej wyrzekania przerwał pan Tomasz, który wpadłszy jak bomba do komnaty, zakrzyknął.
6: Na Boga, cała Upita do nas wali. Już są we wsi, a Babinicz pewnie z nimi.
3: Jakoż za chwilę daleki okrzyk zwiastował zbliżanie się tłumów. Miecznik porwał Oleńkę i wyprowadził na ganek. Anusia wypadła za nimi. Wtem tłumy ludzi i koni zaczerniły się w oddali, jak okiem sięgnąć, cała droga była jeszcze nimi zapchana. Dobiegli w końcu do dziedzińca. Piesi przedostawali się szturmem przez fosę i płoty. Wozy tłoczyły się w bramie, a wszystko to krzyczało, wyrzucało czapki w górę. Wreszcie ukazał się huf zbrojny laudańskich.
4: otaczających skarbniczek, w którym siedziało trzech mężów. Pan Kmicic, pan Wołodyjowski i pan Zagłoba. Skarbniczek zatrzymał się nieco opodal, bo już tyle ludu natłoczyło się przed gankiem, że nie można było tuż dojechać. Zagłoba z Wołodyjowskim wyskoczyli pierwsi i pomógłszy Kmicicowi zsiąść, zaraz chwycili go pod ramiona.
2: Rozstąpcie się! Krzyknął Zagłoba.
4: Rozstąpić się! Powtórzyli laudańscy. Ludzie usunęli się zaraz, także środkiem tłumu utworzyła się pusta droga, po której widli Kmicica aż do ganku dwaj rycerze. On słaniał się i blady był bardzo, ale szedł z głową podniesioną, zarazem zmieszany i szczęśliwy. Oleńka oparła się o drzwia i ręce opuściła bezwładnie po sukni. Lecz gdy był już blisko, gdy spojrzała w twarz tego mizeraka, który po tylu latach rozłąki zbliżał się oto jak Łazarz, bez kropli krwi w twarzy, wówczas szlochanie rozdarło na nowo jej piersi. On ze słabości, ze szczęścia i zmieszania nie wiedział sam, co ma mówić, więc wstępując na ganek, powtarzał tylko przerywanym głosem. A co, Oleńka? A co? Ona zaś obsunęła mu się nagle do kolan. Jędruś, ran twoich nie godnam całować. Ale w tej chwili wyczerpane siły wróciły rycerzowi, więc porwał ją z ziemi jak piórko i do piersi przycisnął. Okrzyk jeden ogromny, od którego zadrżały ściany domów i ostatki liści z drzew opadły, zgłuszył wszystkie uszy. Laudańscy poczęli palić samopałów. Czapki wylatywały w górę. Na oku widziałeś tylko uniesione radością twarze, rozpalone oczy i otwarte usta wrzeszczące. Wiwat Kmicic, wiwat Bilewiczówna, wiwat młoda para, wiwant dwie pary, huczał Zagłoba, ale głos jego ginął w burzy ogólnej. Wodokty zmieniły się jakoby w obóz. Przez cały dzień rżnięto z rozkazu miecznika barany i woły. Wykopywano z ziemi beczki miodu i piwa. Wieczorem zasiedli wszyscy do uczty. Starsi i znamienici w komnatach, młodsi w czeladnej. Prostactwo również weseliło się przy ogniskach na podwórzu. Przy głównym stole krążyły kielichy na cześć dwóch par szczęśliwych, gdy zaś ochota doszła do najwyższego stopnia, pan Zagłoba wzniósł jeszcze toast następujący.
2: Do cię zwracam się, cny panie Andrzeju, i do cię, stary druhu, panie Michale. Nie dość było piersi nadstawiać, krew rozlewać, nieprzyjaciół wycinać. Nieskończony trud wasz, bo gdy siła ludzi czasu tej okrutnej wojny poległo, musicie teraz nowych obywatelów, nowych obrońców tej miłej Rzeczypospolitej przysporzyć. Do czego tusze nie zbraknie wam męstwa ani ochoty, mości panowie. Na cześć onych przyszłych pokoleń, niechże im Bóg błogosławi i pozwoli ustrzec tej spuścizny, którą im odrestaurowaną naszym trudem, naszym potem i naszą krwią zostawujem. Niech gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis przy boskich auksiliach podnieść nie można.
4: Pan Andrzej niedługo po ślubie na nową wojnę ruszył, która od wschodniej ściany wybuchła. Lecz piorunujące zwycięstwo Czarnieckiego i sapiechy nad Chowańskim i Dołgorukim, a hetmanów koronnych nad Szeremetem, ukończyły ją wkrótce. Wówczas wrócił Kmicic świeżą chwałą okryty i na stałe w Wodoktach osiadł. Chorąstwo orszańskie wziął po nim stryjeczny jego Jakub, który później do nieszczęsnej konfederacji wojskowej należał, pan Andrzej zaś duszą i sercem stojąc przy królu, starostwem upickim nagrodzon, żył długo w przykładnej zgodzie i miłości z laudą, powszechnym szacunkiem otoczony. Niechętni, bo któż ich nie ma, mówili wprawdzie, że żony we wszystkim zbytnio słucha, ale on się tego nie wstydził. Owszem, sam przyznawał, że w każdej ważniejszej sprawie zawsze rady jej zasięga.